wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Przemyśl.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: pani ESK Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

0: kreska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: RMFFM.pl/RMFFM.pl Przemyśl News.
1: Odkładamy wszystko na bok, siadamy wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w podprzemyskich Orzechowcach nie tylko opiekuje się kilkudziesięcioma psami i kotami, ale także nieustannie się rozwija. Powstają tam nowe inwestycje oraz zmieniają się standardy opieki. Jak dziś wygląda codzienność w schronisku? Z jakimi wyzwaniami mierzą się jego pracownicy? Jak przebiega proces adopcji i dlaczego niektóre psy czekają na nowy dom nawet przez kilka lat? O tym m.in. porozmawiam dziś z kierowniczką schroniska w Orzechowcach, Joanną Puchalską-Tracz.
2: Zacznijmy sobie tą rozmowę od tego, ilu podopiecznych obecnie macie w schronisku w Orzechowcach, zarówno psów, jak i kotów.
3: Cały czas ogólnie kręcimy się koło liczby 100 psów i około 50 kotów. Ta liczba jest dosyć ruchoma, bo jednak jest troszkę adopcji, a też codziennie jakieś zwierzęta przybywają.
2: Skąd do Was trafiają zwierzęta?
3: Zwierzęta trafiają do nas z Przemyśla oraz z gmin, z którymi schronisko ma podpisaną umowę. Jest to Jarosław, jest to Przeworsk, jest to dużo innych mniejszych gmin, jest to nawet Komańcza, jest to Dubiecko. Niestety teraz coraz mniej podmiotów świadczy takie usługi jak my, opieki nad zwierzętami, i coraz więcej gmin zgłasza się do nas z prośbą o podjęcie współpracy. Wspomnę tutaj chociażby o sytuacji, jaka ma teraz miejsce na Podhalu w związku z likwidacją schroniska w Nowym Targu. Do nas zwróciły się gminy takie jak Biały Dunajec, jak Szaflary. Cztery gminy z tamtego terenu chcą podjąć z nami współpracę. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich zwierząt, które tam się znajdują. Natomiast wyraziliśmy wstępnie zgodę, że taką współpracę na część tych zwierząt podejmiemy.
2: To gdybym Panią zapytał, z jakimi obecnie wyzwaniami mierzy się schronisko, to co by to było?
3: Na pewno w tym momencie chcielibyśmy zwiększyć ilość kojców, bo niestety nie jest to dobra wiadomość, ale coraz więcej psów potrzebuje tego miejsca w schroniskach. Właśnie też między innymi na to, ze względu na to, że weszła w życie nowa ustawa, więcej tych wymogów na schroniska dla zwierząt jest nakładanych i część po prostu prywatnych schronisk tych wymogów nie spełnia i zamyka się. W związku z tym gminy, na które nałożony jest obowiązek opieki nad zwierzętami, szukają tych miejsc i naprawdę szukają tych miejsc po całej Polsce. Więc musimy zwiększyć ilość kojców, też część starych kojców chcielibyśmy wymienić na nowe, żeby jednak móc te miejsca też zaoferować.
2: No po tej ostatniej aferze schroniskowej z lutego, stycznia 2026 roku, mam wrażenie, że temat schronisk trochę wybił, jeżeli chodzi o temat, i że coraz więcej ludzi zaczęło się interesować tym tematem. Tutaj też obserwuje Pani, że rzeczywiście to ta świadomość ludzi rośnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, o schroniska i tak dalej.
3: Na pewno świadomość jest w tej chwili bardzo duża. Faktycznie temat schronisk jest w tej chwili tematem takim bardzo gorącym. Na pewno bardzo dużo wymogów zostało na schroniska nałożone. To, co powiedziałam wcześniej, my też tutaj przechodzimy bardzo dużo kontroli. Faktycznie nie ma miesiąca, żebyśmy nie mieli jakiejś kontroli, i to nie jednej, z różnych stron, oczywiście od strony inspektoratu weterynarii. My te wymogi spełniamy, chociaż czasami nie jest to łatwe jakby dotrzymać kroku tym nowym przepisom, ale staramy się ze wszystkich sił. Natomiast z tego powodu wiele tych schronisk prywatnych, mówiąc tak kolokwialnie, nie daje rady i zamykają się. Ale świadomość ludzi co do potrzeby istnienia takich miejsc jest bardzo duża.
2: To teraz porozmawiamy o adopcji i pomocy zwierzętom. Jak przygotowujecie psy i koty do tego procesu adopcyjnego?
3: Przede wszystkim numer jeden to jest zabezpieczenie zwierzaków pod względem zdrowotnym. Zwierzęta trafiają do nas w różnym stanie. Oczywiście zaczynamy od podstawowych zabiegów, czyli od pchlania, odrobaczania, ogólnego przeglądu zwierzaka, potem są szczepienia, i potem są zabiegi kastracji, sterylizacji, którą oczywiście u każdego ze zwierząt przeprowadzamy przed wydaniem. Takim numerem dwa jest też socjalizacja, bo naprawdę gro psów, które trafia do nas, są to psy wycofane, są to psy zamknięte jakby w sobie, które boją się jakoś tą swoją strefę opuszczać, więc oswajamy je z

0: człowiekiem i faktycznie mamy tutaj, muszę przyznać, duże sukcesy. Tutaj jest duży ukłon w stronę wolontariuszy, którzy poświęcają im swój czas i faktycznie te zwierzaki wychodzą naprawdę do ludzi i stają się przyjazne i mogą w takim momencie już ruszać do swoich domów.
1: A to skoro mówimy o procesie adopcji, to zapytam, jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takiego psa lub kota? No bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale myślę, że warto to przypominać dla osób, które na przykład chcą taką adopcję podjąć.
0: Często spotykamy się z taką opinią, że stwarzamy trudności w adopcjach i ten proces adopcyjny powinien być trochę łatwiejszy. Z naszego punktu widzenia jest on bardzo łatwy i bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest ankieta przedadopcyjna, którą trzeba wypełnić. Wypełnić ją można u nas, ale wypełnić można ją również online na stronie. Podać imię psa, którym jest się zainteresowanym. Ja w każdej rozmowie podkreślam to, że nie wydajemy psów na podwórko. Taka jest filozofia moja i naszego tutaj schroniska, że jednak pies jako ten przyjaciel człowieka powinien żyć blisko człowieka, więc oczywiście nie wchodzą w grę żadne łańcuchy, żadne zniewolenie psa w jakimś małym kojcu na podwórku. Ja nigdy nie rozumiałam i nie rozumiem, jaką rolę taki pies miałby spełniać. Wobec tego zawsze mówimy, że pies powinien być blisko człowieka, w domu, na legowisku, mieć to swoje miejsce, ale takie ciepłe i przyjazne, i tego od osób adoptujących oczekujemy.
1: Okej, czy są jakieś różnice, jeżeli chodzi o adopcję psa i kota? Czy tutaj te warunki są takie same w przypadku obu tych zwierząt?
0: Nie, jeżeli chodzi o koty, no to oczywiście jak najbardziej dom zamknięty, niewychodzący jest mile widziany, bo wiadomo, że te koty wychodzące różnie z nimi bywa. Jeżeli ktoś deklaruje, że dom jest wychodzący, no to sprawdzamy, czy dom nie jest blisko jakiejś ruchliwej drogi, bo w takiej sytuacji no to kota nie wydajemy, tak? Bo wiadomo, że ten kot prędzej czy później zginie. Nie w takim miejscu, więc sprawdzamy to miejsce, czy faktycznie dla tego kota będzie przyjazne.
1: Czy liczba adopcji rośnie w przypadku waszego schroniska w Podprzemyskich Orzechowcach, czy ona się utrzymuje na stałym poziomie, a może maleje? Jak to jest w waszych statystykach?
0: Myślę, że ta liczba jest podobna, jak porównywałyśmy lata poprzednie i ten rok, tych adopcji jest pomiędzy 120 a 140 rocznie, więc liczba ta jest taka dosyć zbliżona. No, staramy się ze wszystkich sił szukać tych domów. Tutaj muszę podziękować wolontariuszkom, które naprawdę wykonują ogromną pracę, ogłaszają nasze psy na różnych portalach i na Facebooku.
1: Tutaj na terenie schroniska są takie zwierzęta, które latami czekają na adopcję. Z czego może to wynikać? Czy z tego, że są po prostu agresywne i ludzie boją się podjąć tą adopcję, czy są może jakieś inne powody?
0: Właśnie na to pytanie tak naprawdę nawet mi jest ciężko odpowiedzieć, bo przez moje już 5 lat pobytu w tym schronisku obserwowałam niektóre psy, które w moim mniemaniu już dawno powinny mieć dom, a jednak siedzą tu latami. Myślę, że pomijając takie oczywiste przypadki, kiedy mamy zwierzę agresywne, bo kilka takich oczywiście też tutaj jest i dla niego na pewno ten dom jest ciężko znaleźć. Zwierzęta takie skrajnie wycofane, bo też kilka takich jest, z którymi mimo naszej pracy ciężko jest je oswoić i przekonać do człowieka. To czasami, tak jak i w naszym ludzkim życiu, zwierzakom brakuje po prostu szczęścia. Ja tak uważam, bo naprawdę niektóre wspaniałe psy siedzą czy siedziały tutaj latami. No nie powiem, bo mamy też dużo, dużo sukcesów i takie psy siedzące tutaj wiele lat też te domy poznajdywały, więc zostało jeszcze kilka jakichś takich trudniejszych przypadków. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No Ciężko to wyjaśnić. Myślę, że właśnie jest to kwestia takiego zwykłego łutu szczęścia, który czasem decyduje o tej adopcji, bo często ktoś przyjeżdża do jednego psa, wyjeżdża z zupełnie innym. Czasami to jest ten moment. Niedawno pies został starszy, adoptowany tylko dlatego, że w momencie przyjazdu rodziny on był akurat na wybiegu i został przeze mnie zaproponowany i faktycznie do tego domu pojechał. Gdyby akurat nie była jego, jak ja to mówię, kolejka na spacer po wybiegu w tym momencie, to tego domu by nie miał, więc czasami takie naprawdę łuty szczęścia decydują o tym, że akurat ten pies, a nie inny stąd wyjedzie.
1: Jak mieszkańcy mogą pomóc waszemu schronisku? No bo są adopcje, wiadomo, można adoptować takiego psiaka lub kociaka, można włączyć się w wolontariat, to o czym pani powiedziała, no to może zatrzymajmy się teraz przy tym wolontariacie. I jak można zostać takim wolontariuszem? Czy można sobie wejść z drogi, czy trzeba spełnić jakieś wymogi, warunki?
0: Przede wszystkim trzeba lubić zwierzęta, a nawet kochać, to jest bardzo wskazane. Trzeba przyjechać do nas, porozmawiać ze mną, bądź tutaj z panią Beatą, która zajmuje się wolontariatem. No nie ma praktycznie barier żadnych co do tego. Ja bardzo, bardzo jestem szczęśliwa z takiego powodu, że przez te kilka lat bycia kierownikiem tutaj udało mi się stworzyć bardzo fajną grupę wolontariuszy, naprawdę. No wiadomo, że zawsze fajniej by było, żeby było ich więcej, natomiast stworzyła się grupa fantastycznych osób, które bardzo wspierają tutaj schronisko, które naprawdę dają tym zwierzakom namiastkę takiego człowieka, zabierają na spacery, nawet mam tutaj jedno młode małżeństwo, które w weekend zabiera jakiegoś psa nad rzekę czy do parku, więc stwarzają taką namiastkę normalnego życia tym zwierzakom. Więc jeżeli ktoś tylko czuje w sobie potrzebę przebywania ze zwierzętami, to zapraszamy, naprawdę nie ma żadnych barier, żeby zostać wolontariuszem.
1: Poza wolontariatem, jak można wam jeszcze pomóc? Można na przykład przywozić karmę albo, nie wiem, wspierać was jakoś finansowo?
0: Oczywiście zawsze, karmy zawsze jest za mało, zawsze jest potrzebna bardzo duże ilości tej karmy, tutaj zużywamy, szczególnie tych karm specjalistycznych zawsze nam brakuje, takich hypoalergicznych, na trudności żołądkowe, bo jednak tu psy, dużo z nich ma problemy, więc te drogie karmy są bardzo nam potrzebne, więc można nas wesprzeć w każdy możliwy sposób i przywożąc karmę i zakupując karmę tak jakby wirtualnie na platformie Ocalone Łapki, bo wtedy nie trzeba przyjechać, ta karma po prostu tam zakupiona bezpośrednio do nas, bez kosztów wysyłki trafia, więc to też jest takie wygodne. Także każdy sposób, oczywiście finansowo też na konto schroniska, no to wiadomo, tutaj żadne środki się nie zmarnują, bardzo dużo środków wydajemy na leczenie, bardzo dużo środków na usługi weterynaryjne wydajemy, bo to muszę podkreślić, że każdy pies w tym schronisku jest objęty opieką weterynaryjną, która naprawdę w niektórych przypadkach sięga tysięcy, a nawet więcej złotych, bo mamy dużo psów w tej chwili po jakichś zabiegach, po operacjach łap, psa postrzelonego, którego leczymy w Rzeszowie, tam był już 2 razy operowany. Muszę to naprawdę pochwalić się tym, bo uważam, że to jest taki tutaj nasz wielki sukces, że żadne zwierzę tutaj bez pomocy nie zostanie. Żeby miało najbardziej skomplikowany problem zdrowotny, to my szukamy dla niego pomocy, szukamy ratunku. Nie jest tak, że tylko ze względu na to, że jest to zwierzę bezdomne, nie będzie ono leczone. Tutaj każde zwierzę pomoc u nas znajdzie.
1: Czy miasto Przemyśl również was jakoś wspiera finansowo? Jak to wygląda?
0: Tak, miasto Przemyśl jest naszym głównym sponsorem, jeżeli mogę tak powiedzieć. I mamy ogromne wsparcie z miasta. Na ten rok miasto przeznaczyło kwotę 1 400 000 na budowę i do końca roku ma stanąć stan surowy pawilonu. To będzie duży pawilon. pawilon o wymiarach 40 metrów na 8, w których będą izolatki, pomieszczenia dla starszych psów, pomieszczenia dla kotów, gabinet weterynarza. No taki, jak ja to mówię, z prawdziwego zdarzenia pawilon, którego przez lata tutaj brakowało. Więc on w tym roku już ma stanąć, w tym stanie surowym, a w przyszłym roku będzie wykańczany. Łączna kwota inwestycji miasta to 3 miliony złotych, więc naprawdę tutaj ukłon dla pana prezydenta, dla radnych, którzy widzą ten problem bezdomności i naprawdę są nam bardzo przychylni.
1: Powiedziała pani, że w tym nowym pawilonie będzie się znajdował gabinet weterynaryjny. Czy wy tutaj będziecie mieli na stałe jakiegoś weterynarza? Czy on będzie dojeżdżał? Jak to będzie wyglądało?
0: No, weterynarza na stałe to nie będziemy mieli, ponieważ no, koszty byłyby dla nas zbyt duże. Natomiast udało nam się zatrudnić technika weterynarii, młodą dziewczynę, która tutaj już od kilku miesięcy bardzo dużą pracę wykonuje i jednak poziom tutaj zaopiekowania zwierząt wzrósł bardzo znacznie, odkąd zatrudniliśmy Zuzię. I takie podstawowe zabiegi typu, nie wiem, zrobienie zastrzyków, takie nawet, nie wiem, opatrzenie jakichś ran, podłączenie kroplówki, to już możemy wykonywać na miejscu. W tej chwili no, trudno jest, bo nie mamy do końca takiego pomieszczenia, ale w tym nowym budynku już jest to przewidziane, więc takie podstawowe zabiegi będą tutaj na miejscu mogły być wykonywane przez technika.
1: No to przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, czyli do psiego miasteczka, no bo schronisko, wasze schronisko tutaj w Orzechowcach cały czas się zmienia, cały czas przechodzi przeobrażenia, cały czas inwestuje się w nowe udogodnienia, żeby tym psom czy kotom polepszyć warunki bytowe. Skąd się wziął pomysł na stworzenie ogrzewanych domków dla psów?
0: Jak wszyscy wiedzą, którzy tutaj przyjeżdżają, my jesteśmy tutaj jako schronisko położeni na wzgórzu i o ile są tu piękne widoki z każdej strony, jest bardzo malowniczo, to trzeba przyznać, że zimy są bardzo ciężkie w schronisku. Jest ogromna ilość śniegu, jesteśmy cały czas tutaj zawiewani przez wiatr i faktycznie przetrwanie zimy jest bardzo ciężkie i już któraś tam zima z kolei pokazała mi, że no musimy się zmienić, musimy mieć więcej ciepłych pomieszczeń, bo w tej chwili mamy ich bardzo mało i w tych warunkach ciężkich, zimowych niektórym psom no, ciężko jest po prostu tą zimę przetrwać. W związku z tym zastanawiałam się, co tutaj może moglibyśmy zrobić i wpadłam na taki pomysł, że część kojców zaczniemy zamieniać na ogrzewane domki. Znalazłam bardzo fajnego wykonawcę i to tutaj na miejscu w Przemyślu, który takie domki buduje. Są to domki ogólnie takie całoroczne, no nawet nie ogrodowe, bo to są takie domki, w których można zamieszkać. I porozmawiałam z tym panem, przedstawiłam mu swój projekt, jak ja bym to widziała. Oczywiście zgodził się, że coś takiego dla zwierzaków możemy wykonać. Potem podjęłam rozmowy z stowarzyszeniem, które nas wspiera. Jest to Stowarzyszenie Kudłate Serce. Przedstawiłam też pomysł, żeby tutaj w schronisku część kojców zamieniać na te ogrzewane domki. Spotkałam się z akceptacją pani Małgosi ze stowarzyszenia. No i tak wspólnie zamówiliśmy ten pierwszy domek i ten pierwszy domek powstał. Jest on bardzo duży, no jest przepiękny naprawdę, bo to jest taki domek, w którym i my moglibyśmy chętnie zamieszkać, więc ten pierwszy domek powstał. No było wielkim wyzwaniem przywiezienie go tutaj, ponieważ tutaj są wąskie dróżki, domek jest duży, on musiał tu przyjechać w całości.
1: To ja może dopytam teraz, jak wygląda ten domek? W co on został wyposażony?
0: Domek składa się z 6 w zasadzie pomieszczeń dla zwierzaków. Jest korytarz, jest tam łazienka, w której też zabiegi przy zwierzętach można wykonywać. Są oczywiście zamontowane grzejniki. Podłoga jest, nie jest zimna, taka z płytek, tylko podłoga jest z żywicy, takiej odpornej na zabrudzenia. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo przytulnie. jest bardzo jasny, wszystkie drzwi są przeszklone, żeby zwierzęta miały tam widno, w każdym pomieszczeniu zwierzaka jest okienko na poziomie powyżej podłogi, przez które zwierzak może wyglądać. Ogólnie koncepcja tego domku jest taka, że te wszystkie ich pomieszczenia są otwarte, zwierzaki, które tam mieszkają, są ze sobą zaprzyjaźnione i mogą się swobodnie przemieszczać. Nie są w żaden sposób zamknięte. Mają tam już odgrodzony, właśnie ostatnio udało nam się odgrodzić swój własny wybieg, na który swobodnie wchodzą i wychodzą, więc nie pozostają one w zamknięciu i taka jest tutaj właśnie koncepcja, że każdy z tych domków, bo tutaj muszę powiedzieć, że ten pierwszy domek największy już stoi, natomiast są już zamówione dwa mniejsze domki, które w niedługim czasie, mamy nadzieję, już staną, bo są już w trakcie prac panowie, którzy je wykonują. I takie no, moje największe marzenie, żeby tu większość jednak tych kojców, takich tych tradycyjnych, wymienić na takie domki, żeby jednak te zwierzęta no, w zimie szczególnie miały to schronienie przed tym wiatrem, przed tym śniegiem. W każdym takim domku oczywiście już nie ma żadnych but, tylko każdy ma swoje legowisko, każdy ma swoje zabawki, więc to jest taka namiastka, że tak powiem, domu i chcielibyśmy tutaj, żeby jak najwięcej tych kojców udało nam się na takie domki powymieniać, żeby stworzyć takie właśnie psie miasteczko, takie zupełnie inne, nie to takie tradycyjne schronisko. Oczywiście na pewno nie uda się wszystkich tych domków, wszystkich kojców zamienić na domki, bo to byłyby zbyt duże koszty, ale przynajmniej dla tych psiaków ze szczególnymi potrzebami, dla tych naszych maluchów, dla tych naszych staruszków, dla tych jakichś psów chorych, żeby one już w tych zupełnie innych warunkach tutaj mieszkały.
1: Ile psów może zamieszkać w takim domku?
0: Te domki, które zamówiliśmy teraz, które są w trakcie realizacji, one będą miały po 4 takie boksy w środku, no natomiast na pewno kiedy przyjdzie zima, będziemy tam w każdym boksie umieszczać po 2 psiaki, żeby jak najwięcej mogło to schronienie znaleźć, tak. Ten domek duży jest przewidziany tak na 8-10 psów, to jest też wszystko w zależności od wagi psa, bo tutaj ustawa jednak nakłada na nas te wymogi, że większy pies, większy metraż.
1: Mówiła pani cały czas o psach, że to są domki dla psów. A co z kotami w takim razie? Czy dla kotów też planujecie montować takie budki, takie domki?
0: Koty już na dzień dzisiejszy mają u nas bardzo dobre warunki, bo koty u nas mają swoje domki takie wewnętrzne, połączone z wybiegami, więc takich domków dla kotów nie przewidujemy. Przewidujemy w tym nowym pawilonie, który powstanie, tam przewidujemy zrobienie takiego kociego przedszkola. To będzie takie pomieszczenie dla małych kociaków, które tak jak w tym momencie w bardzo dużej ilości tutaj trafiają, żeby one tam mogły ze sobą być, ze sobą się bawić. Właśnie takie kocie przedszkole to jest jeszcze coś, co nam się tutaj marzy od dawna i w tym nowym budynku coś takiego powstanie.
1: To skoro już mówimy o tych planach, o tym, co będzie realizowane, no to zapytam, jakie ma pani jeszcze plany na rozwój schroniska? Co by pani jeszcze chciała tutaj zrobić?
0: Na pewno chciałabym zrobić jakiś remont tego budynku, w którym obecnie znajduje się wszystko, bo to jest budynek bardzo stary. Tam jest nasze biuro, malutkie, co muszę podkreślić, jeden pokoik, w którym 4 osoby siedzi, ale to my nie, jakoś tam nie patrzymy na to pod własnym kątem. Natomiast tam są pomieszczenia dla pracowników, szatnie, to jest wszystko w bardzo kiepskim stanie. Tam jest też taka kuchnia, w której my robimy praktycznie wszystko. Tam jest przygotowywana karma, tam są składowane różne rzeczy. Na pewno to wymaga jakiejś poprawy. To miejsce, no tak jak mówiłam wcześniej, takim wyzwaniem teraz na ten moment jest dla mnie wymiana wielu kojców, ponieważ kojce tutaj są bardzo stare, mają poniszczone podłogi, no jednak wiele zwierząt przez te kojce się przewinęło, więc w tej chwili właśnie szukam wykonawcy kojców, żeby już część kojców zamówić, bo musimy je po prostu wymienić. No wiadomo, poprawa ogrodzenia. Tutaj nie ma takiego momentu, że możesz stanąć i powiedzieć: okej, już wszystko jest zrobione. Jednak to są żywe zwierzęta, psy, które niszczą to wszystko, co mają dookoła. No oczywiście nie wszystkie są psy, które nic nie zniszczą, ale są te takie psy, które tu trafiają, które w pierwszy dzień pobytu potrafią zjeść całą budę, więc ta praca tutaj się nie kończy. Poprawa tych warunków to jest taka codzienne nasze wyzwanie, więc na pewno nie ma tu takiego momentu, że spoczniemy na laurach i powiemy: okej, wszystko już jest zrobione, nic nie musimy robić, bo jednak te warunki trzeba poprawiać dzień po dniu.
1: Ale są takie rzeczy, z których jest Pani na pewno dumna jako dyrektorka schroniska. Co by to było?
0: Czy ja jestem dumna z bardzo wielu rzeczy tutaj. Naprawdę uważam, że przez ten czas, od kiedy tu trafiłam, udało się dzięki pomocy wielu przychylnych ludzi zrobić bardzo dużo. Na przykład postawienie tego domku nie było tylko postawienie domku. Do tego domku musieliśmy doprowadzić wodę, doprowadzić prąd, co wymagało przekopania całego schroniska. Ale dzięki temu udało nam się poprawić całą instalację elektryczną, która była tutaj w opłakanym stanie, która wisiała pomiędzy drzewami, a kiedy postawiliśmy domek, została ona wkopana w ziemię i przeszła dołem pod boksami. To jest też ogromny taki sukces. Tego nie widać oczywiście, takich rzeczy, że takie rzeczy się tutaj dzieją, ale tu trzeba powiedzieć, że schronisko jest bardzo stare i ta modernizacja tutaj w każdym punkcie jest potrzebna, więc z tego jestem dumna, że w tym roku udało się tą instalację zrobić. No, że mamy tutaj ten mały domek, w którym teraz siedzimy, z którego korzystają wolontariusze. Tutaj mamy łazienkę, w której kąpiemy zwierzaki. Tego też wcześniej nie było, więc tutaj też przebywają właśnie wolontariusze, którzy spędzają tutaj dużo czasu. Też nie mieli wcześniej takiego miejsca, a było ono bardzo potrzebne, więc tego też bardzo się cieszę. Udało nam się wymienić, co też jest ogromnym sukcesem w tym roku, bramę wejściową, która była bardzo zniszczona i która ciągle tam się nie domykała, coś tam się ciągle z nią działo, więc w tym roku też zrobiliśmy tą nową bramę. Podzieliliśmy tutaj schronisko na strefy, żeby więcej psów można było wypuszczać. No, bardzo dużo rzeczy tutaj się dzieje, dobrych rzeczy. No i tak chcielibyśmy, żeby było coraz lepiej.
1: No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i proszę nas obserwować. Będziemy się rozwijać dzień po dniu.
2: SK Przemyśl.
3: Jej posiadaczem może być każda osoba, która mieszka w naszym mieście i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych. Mowa o przemyskiej karcie mieszkańca. Przypomnę tylko, że apka daje mieszkańcom ulgi na wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje oraz prywatnych przedsiębiorców. A szerzej o samej karcie opowiedziała mi Marta Maj-Urban z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
4: Z założenia program przewidywał włączenie zarówno publicznych podmiotów, jak i prywatnych. Przez ten ostatni rok udało nam się włączyć 15 niepublicznych przedsiębiorców. Głównie zniżki, ulgi opierają się jednak o nasze przemyskie obiekty. Jako pierwszy przystąpiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, następnie POSIR, MZK. Również samą kartę mieszkańca wykorzystujemy przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Wprowadziliśmy możliwość otrzymania przez podmiot prowadzący żłobek niepubliczny 330 zł na jedno dziecko posiadające właśnie ważną przemyską kartę mieszkańca. Tak więc myślę, że oferta w roku bieżącym jest całkiem bogata. No, trzeba dodać, że wkrótce otworzymy nasz wodny świat, również opublikowany został nowy cennik i tam również Państwo możecie zobaczyć, że dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca przygotowaliśmy również korzystną ofertę.
1: Ta karta mieszkańca, przemyska karta mieszkańca działa od kwietnia 2025 roku. No to proszę powiedzieć, jak ona działa, jak można ją założyć, co trzeba zrobić. Tak po kolei, krok po kroku.
4: Z założenia Staraliśmy się, aby karta była kartą elektroniczną i też tak nasza cała kampania promocyjna była skupiona ku temu, aby osoby bez wychodzenia z domu poprzez aplikację mogły wyrobić sobie tą kartę na stronie www.pkmprzemyśl.eu bądź też po pobraniu naszej aplikacji Miasto Przemyśl można w zakładce Karta Mieszkańca złożyć wniosek. Wniosek jest bardzo prosty, podajemy swoje podstawowe dane, podajemy numer pojazdu, który chcemy przypisać do karty i załączamy. Najczęściej jest to pierwsza strona PIT-u 37, bo najczęściej mieszkańcy rozliczają się na takim PIT-cie i urzędowe poświadczenie odbioru. Dla osób wykluczonych, które nie mają możliwości ściągnięcia aplikacji, zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych przy ulicy Ratuszowej 1. Codziennie od 7.30 do 15.30 pracownicy pomagają wypełnić i założyć taką kartę. Oczywiście jest możliwość również wydrukowania karty plastikowej, jednakże zachęcamy cały czas do operowania aplikacjami i karty elektronicznej.
2: SK Przemyśl News.
3: Wakacyjny kurz zdążył już opaść, tak więc zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Podkarpacie od lat kojarzy się z pięknem przyrody, ale także z bogatymi tradycjami pszczelarskimi. To właśnie o pszczołach, ich niezwykłym świecie i o tym, dlaczego nasz region jest tak dobrym miejscem do ich hodowli, porozmawiam dziś z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu, pszczelarzem i współtwórcą programu Tak dla Pszczół. W pierwszej części rozmowy mój gość opowie m.in. o tym, jakie gatunki pszczół występują na Podkarpaciu, od czego zależy smak miodu oraz dlaczego nawet sąsiadujące ze sobą ule mogą dawać zupełnie różne miody. Posłuchajcie. Panie Rafale, to na początku naszej rozmowy zróbmy sobie takie ogólne wprowadzenie i powiedzmy, czy Podkarpacie jest dobrym miejscem do hodowania pszczół? Tak z Pana obserwacji.
5: Jeśli mówimy o pszczole miodnej, to Podkarpacie jest dobrym miejscem. Można powiedzieć nawet, że jest takim miejscem, gdzie ta pszczoła miodna występowała na terytorium Polski w takim stopniu pierwotnym, bo tutaj naturalnie występowała właśnie pszczoła miodna gdzieś w tych południowych częściach. Jeszcze niedawno, jeszcze od czasu do czasu były takie poszukiwania tych pierwotnych pszczół gdzieś głęboko, głęboko w Bieszczadach. Także tutaj jakby Podkarpacie jest związane z pszczołami, jest związane z pszczelarstwem, z pszczołą miodną. Zresztą mamy tutaj swój produkt regionalny podkarpacki, miód spadziowy, o którym warto wspomnieć.
1: Okej, czyli południe naszego regionu, czyli tutaj głównie Bieszczady. A nie wiem, okolice Przemyśla albo, nie wiem, Stalowej Woli, tutaj one są dobre do hodowania pszczół?
5: Jeżeli mówimy o tak, o całym Podkarpaciu, to całe Podkarpacie można podzielić na tą część taką bardziej leśną, z mniejszym udziałem rolnictwa albo z brakiem tego rolnictwa, bo w tej chwili to wszystko się zmienia i w tych terenach górskich tego rolnictwa, takiego jak sobie wyobrażamy, z ciągnikami, z maszynami jest coraz mniej, jest coraz więcej naturalnych łąk, coraz więcej jest zalesień, coraz więcej takiej różnorodnej roślinności, które pszczoły bardzo lubią. Między innymi tam też występują drzewa iglaste, na przykład jodła i świerki, które można powiedzieć są żywicielami odpowiednich mszyc, z których to za pośrednictwem, których powstaje po prostu ten podkarpacki miód spadziowy. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tych terenach bardziej płaskich, czyli okolice Rzeszowa i na północ od Rzeszowa, no to są to tereny jeszcze bardziej rolnicze. Powiedzmy Podkarpacie w kierunku Przemyśla, tam też są bardzo dobre ziemie, występują dość duże uprawy rzepaku na przykład na wiosnę. To pszczołom zdecydowanie pomaga i takie tereny rolnicze też dla pszczół są dobre, ponieważ no, stosowana obecnie gospodarka rolna powoduje to, że są i przedplony, i poplony, i jakieś miejsca pozostawiane też jako pożytki dla pszczół, czyli no, tak różnorodność jest coraz większa. Niemniej jednak też te naturalne tereny, gdzie roślinność jest naturalnie różnorodna, gdzie postępuje naturalna sukcesja, tam pszczoły zawsze znajdują sobie dużo ciekawych rzeczy. Najczęściej jest to taki miód wielokwiatowy, miód z domieszką, bardzo często spadzi, czy to iglastej, czy liściastej.
1: A jakie gatunki pszczół występują tutaj najczęściej na Podkarpaciu? No bo rozumiem, że są jakieś gatunki. Nie wiem, pytam jako kompletny laik, więc może to być głupie pytanie.
5: Na Podkarpaciu występują cztery podgatunki pszczół. Środkowoeuropejska, włoska, kaukaska i Kraińska.
1: Ale jest ich więcej, ogólnie.
5: Ogólnie? Tak, ogólnie podgatunków jest więcej, ale w Polsce możemy hodować tylko te cztery. Oczywiście wiadomo, że te pszczoły też naturalnie krzyżują się ze sobą, więc są różne krzyżówki. No, każdy z pszczelarzy ma swoje ulubione pszczoły i też prowadzi gospodarkę, obserwację tych pszczół, taką swoją własną też selekcję pod względem i tej wydajności miodowej, ale też i jakości obsługi tych pszczół. No bo wiadomo, że każda pszczoła zachowuje się troszeczkę inaczej i zachowuje się inaczej to, co ma w genetyce, ale też chodzi o to, że duży wpływ ma środowisko, w którym żyje. Czyli jakaś taka pogoda, która na przykład bardzo gorące dni, wtedy pszczoły są bardziej nerwowe, bo nie mogą latać na kwiaty, jest za wysoka temperatura, zajmują się chłodzeniem ula, pożytki się im urywają, czyli nektar w roślinach nie pojawia się, bądź zbyt szybko wysycha. W związku z tym takie czynniki, kiedy one nie mogą sobie spokojnie zaspokajać potrzeb własnej rodziny, powodują, że są bardziej nerwowe i wtedy też obsługa tych pszczół jest zdecydowanie trudniejsza. No bo trzeba powiedzieć, że pszczoła miodna, mimo tego, że udomowiona, to wciąż jest organizmem, wciąż jest zwierzęciem po prostu dzikim.
1: Wymienił pan cztery gatunki pszczół, które są hodowane w Polsce, ale też na Podkarpaciu. A który z tych gatunków jest najczęściej spotykany w naszym regionie?
5: No, najczęściej to są spotykane mieszańce.
1: Mieszańce
5: okay. między tymi podgatunkami, ponieważ rodzina funkcjonuje w taki sposób, że królowa matka leci w powietrze po to, żeby spotkać się z trutniami i to jest od przez kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu trutni. W związku z tym rodzina funkcjonuje zawsze lepiej, jeżeli jest bardziej przemieszana, czyli tam są w ulu robotnice po jednej matce, ale po wielu ojcach. W związku z tym jest różnorodność genetyczna w ulu, różnorodne upodobania i lepiej cała ta rodzina jako jeden wspólny organizm pracuje zdecydowanie lepiej podejmuje decyzje i ta różnorodność wpływa dla nich cały czas na plus.
1: Okej, wspomnieliśmy o Bieszczadach, wspomnieliśmy tutaj o Rzeszowie i Przemyślu, to ja dopytam o ten miód produkowany przez pszczoły. Czy miód na przykład z terenu Bieszczad będzie smakował inaczej niż miód, który został zrobiony przez pszczoły w okolicach Rzeszowa, czy Przemyśla, czy Stalowej Woli? Może tak być, taka różnica w smaku?
5: Oczywiście, że jest.
1: Jaka jest różnica? Czym on się różni?
5: No właśnie to jest takie obiektywne. Ja powiem tutaj inaczej, że to nie tylko chodzi o to, że ten miód jest regionalnie różny, tak? Bo jeżeli popatrzymy na te dalsze Bieszczady, dalej podłożone od Rzeszowa, no to tam nie ma roślin uprawnych, tam są rośliny bardziej dzikie, jest większa różnorodność. Są łąki piękne, które jedziemy tam czas od czasu podziwiać, są lasy, w których lubimy zbierać grzyby. I jeżeli popatrzymy na tamten miód, to on jest taki bardziej różnorodny, leśny i bardzo często z domieszką albo spadzi iglastej właśnie, albo spadzi liściastej, tak? Jeżeli posmakujemy miodu z okolic, powiedzmy, między Rzeszowem a Przemyślem i będzie to miód wiosenny, no to będzie miał taki charakterystyczny smak czy posmak miodu rzepakowego. On może być albo rzepakowy zupełnie czysty, albo może być wielokwiatowy z dominacją jakby tego nektaru rzepakowego. No, ale tutaj nie tylko chodzi o te regionalne, no bo pszczoła miodna mieszka w ulu, lata sobie do tych maksymalnie 5 kilometrów, najczęściej 2 kilometry, no ale jeżeli gdzieś będzie pole z roślinami, które są bardzo wydajne, mają bardzo w nektarze dużą zawartość cukru, to one tam chętniej polecą nawet 5 kilometrów, ponieważ i tak zysk cukrowy w ulu będzie większy. Mimo tego, że ona poleci dalej, zużyje część tego, co zbierze w czasie lotu, bo przecież latanie jest energetyczne, musi machać skrzydłami, więc to trzeba energii, więc ona paliwem dla niej jest miód, więc ona wraca, ale mimo wszystko, nawet jeżeli mniej przyniesie ze sobą, to większa zawartość cukru powoduje to, że zysk dla ula jest większy. Ale to jest jeszcze nie wszystko, ponieważ jeżeli obserwujemy pszczoły, które są w pasiece, które są ule w niedalekiej od siebie odległości, nawet ule stojące tuż obok, w każdym z nich miód będzie smakował inaczej.
1: Ciekawe.
5: Bierze się to stąd, że ta różnorodność pszczół w ulu powoduje, że one jak znajdą sobie jakiś pożytek, to później starają się zachęcić inne pszczoły. No, wykonują swój taniec, pokazują, gdzie mają lecieć, ile paliwa trzeba zabrać na drogę, jak daleko trzeba polecieć i jak to, co przyniosły, smakuje. Jeżeli pszczoły zwiadowczynie. I teraz, jeżeli popatrzymy na ul, że on jest taki przemieszany genetycznie, jedna matka, ale ojców 40, no to okazuje się, że te preferencje będą bardzo różne. I teraz każda z tych zwiadowczyń będzie chciała zachęcić do siebie grupę współpracownic, tak? Czyli jak one się tak będą zachęcać w różny sposób i to będą upodobania i smakowe, i odległościowe, i zapachowe tego pokarmu, no tam bardzo, bardzo złożone są procesy, ale jeżeli to one potem latają grupami. I teraz w zależności ile tych grup będzie, jakie pożytki znajdą, w jakich odległościach, jakie smaki nektarów, czy będą miały preferencje do tego, żeby trochę jednak spadzi poszukać, czy tylko nektaru, to ten miód w każdym ulu będzie inny i on rzeczywiście, my pszczelarze wiemy, że tak jest, bo czasem wyciągając plaster z ula z tym miodem, jak go odsklepiamy, ściągamy tą wierzchnią warstwę tego wosku i patrzymy na ten miód, to on już na pierwszy rzut oka nam wygląda inaczej. Są miejsca na plastrze, gdzie jest ciemny, są miejsca, gdzie jest jaśniejszy. Jak się go posmakuje podczas miodobrania, to już wiemy, że jest inny. Oczywiście to wszystko w jakiś sposób to jest różne. Mogą być te miody jakby na różnych fragmentach plastra, na różnych plastrach. Wiadomo, że jak to idzie do wirowania, czyli to wkładamy ramki, żeby siłą ośrodkową ten miód z tego plastra wyrzucić, to okazuje się, no to się wszystko tak przemiesza, tak? Ale mimo wszystko, jeżeli byśmy ten miód pozyskiwali ulami, to on będzie różny. On będzie się różnił trochę kolorem, trochę smakiem. Naprawdę to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób pszczoły w ogóle miodne funkcjonują, w jaki sposób zbierają ten nektar i co dla nich jest ważne. To jest niesamowite, że w jaki sposób one w ogóle podejmują decyzje.
1: Ciekawe jest też to, jak one budują te swoje organizacje, nie? Jaka tam jest hierarchia, nie? Że każda pszczoła wie, co ma robić. Jest pewna hierarchia, jest królowa, są trutnie, są matki, które wychowują. No,
5: tak, tutaj... jeżeli byśmy tak popatrzyli, no to mamy królową matkę, jedną w ulu.
1: Tak.
5: Okresowo może się pojawić ich kilka, no ale to są już takie inne zjawiska związane z wymianą tej matki. Natomiast generalnie jest jedna matka, która podlega ocenie przez robotnicę i te robotnice decydują, czy ona tą matką będzie dłużej bądź krócej, bo chodzi o to, czy też potomstwo po tej matce jest, powstaje, wygryza, po prostu się z plastra zdrowe, silne i tak dalej, więc to nas jest taka cały czas pod obserwacją robotnic, to robotnice decydują o tym, czy ona będzie z nimi przez rok, dwa lata, trzy, a może dadzą jej szansę do 5 lat żyć wspólnie, ale to jest królowa matka i ona de facto nie podejmuje w ulu żadnych decyzji. Ona poleci, jak się pojawi w ulu, wygryzie się ze specjalnego matecznika, poleci na lot godowy. Jeżeli ten lot godowy się będzie, no będzie pogoda sprzyjać, uda się, zbierze nasienie do specjalnego organu zwanego spermateką, jak zbierze plemniki od wielu trutni, to później ona już nic innego nie robi, tylko zajmuje się rozrodem, tak? Czyli jakby składa jajka i tych jajek może nawet do 4000 na dobę składać w zależności od pory roku. Tak, czyli to można łatwo policzyć, jak doba ma 24 godziny, to ile ona, jeżeli ona tych 4000 jajek ma złożyć, to jak szybko musi się po tym plaszczy i sprawnie poruszać, mierzyć komórkę, żeby wiedzieć, czy jajko ma być złożone na trutnia, czyli niezapłodnione, czy na robotnicę, czyli jajko zapłodnione, ponieważ no to matka ma w swoim organizmie te całe mechanizmy, które decydują o tym, czy plemniki się połączą z komórką jajową, czy nie. Także to jest w ten sposób, natomiast główna siła decydująca to jest właśnie niehierarchiczna. To jest równolegle decydujące ze sobą robotnice, które na zasadzie konsensusu 80% podejmują decyzję. Te resztę 20% musi się podporządkować. Jak 80% robotnic jest zgodnych, to znaczy, że decyzja jest podjęta. I tak mniej więcej na tej zasadzie polega też to werbowanie robotnic do zbierania pokarmu, że 80% jak się zgodzi, to taka grupa po prostu się decyduje i po ten pokarm leci. Natomiast w ogóle robotnice jeszcze funkcjonują też na takiej zasadzie, że w tym okresie, kiedy one się wygryzą z plastra, do powiedzmy tych 2 tygodni, tak można w skrócie to powiedzieć, też mają różne funkcje. Czyli one same wiedzą, że jak się pszczoła robotnica w trudzie wygryzie pomiędzy tymi innymi pszczołami, kiedy ona otwiera swoją komórkę od środka i zaczyna wychodzić, a inne chodzą jej po głowie, to jest zdecydowanie taka dość duża trudność dla niej, żeby się z tego w ogóle miejsca wydostać, więc wychodzi, zostaje w jakiś sposób tam przywitana, być może ktoś na nią, jakaś robotnica inna na nią zwróci uwagę, być może nie, ciężko to jest określić, no czasem można zauważyć, że jakaś robotnica skusi się troszkę tę wychodzącą pszczołę podkarmić, ale generalnie jak ona już jest, ona potrzebuje ciepła, ona potrzebuje zjeść pyłku z ula, które przyniosły inne robotnice i potrzebuje też przystąpić do pracy, czyli pierwsze zadanie, które ma, to posprzątać po sobie. Po tą komórkę, której się wygryzła, ma tam te wszystkie resztki, niepotrzebne rzeczy posprzątać. No, a później zajmuje się, jak już jest trochę starsza, jak już się naje i ogrzeje w tym ulu, czy tam po kilku dniach, to ona przystępuje też do karmienia najpierw larw starszych, ponieważ jej organy wydzielające mleczko pszczele może nie są dojrzałe, więc też najpierw karmi starsze, a potem karmi młodsze. No tak to natura stworzyła, że te młodsze larwy potrzebują takiej większej precyzji w karmieniu, te starsze potrzebują już mniejszej, bo dostają też trochę pyłku pszczelego, mleczka pszczelego i już to karmienie jest inne, więc tutaj natura to odwróciła, że najpierw karmisz starsze, potem karmisz młodsze. Czyli jak twoje organy wydzielnicze w gardzieli dojrzeją, to będziesz się zajmować tymi młodszymi, ale na początek zajmuj się tymi starszymi, bo tam jest potrzebna mniejsza dokładność, tak? Mniejsza precyzja. No i w ten sposób to funkcjonuje. No poza tym w ulu niezwykle istotne jest to, że pokarmem białkowym jest pyłek. I teraz ten pyłek jest bardzo różnorodny w przyrodzie. To nie ma tak, że jest jedna zawartość białka we wszystkich pyłkach. Tam jest różnie. Tam jest pyłki o mniejszej zawartości, o większej. Są z pyłki z roślin owadopylnych i z roślin wiatropylnych. Ciekawostka jest taka, że pszczoły około 40% pyłku w ulu gromadzą z roślin wiatropylnych, czyli na przykład z babki lancetowatej. Czasem zbierają pyłek z sosny, czasem zbierają pyłek z cisa na przykład, czy zdarza się im nawet zbierać stój. No to tak, to też można to zauważyć, ale generalnie pyłki traw też lubią i też poszukują. No, zdarza się, że w terenach rolniczych zbierają pyłek z kukurydzy, co nie jest taki dla nich najlepsze, no, ale zbierają. Oprócz tego zbierają różne pyłki z roślin owadopylnych i teraz tak to układają, te obnóża, które przyniosą do ula, tak składają i tak dobierają, rozpoznając zawartość białka w tym pyłku, że w każdej komórce plastra z pyłkiem jest taka sama zawartość białka. Ponieważ karmiąc larwy, rodzina działa na automacie. Pobiera pyłek i karmi. Pobiera pyłek z plastra i karmi. Pobiera pyłek z plastra i karmi. I tu nie ma opcji na to, żeby zastanawiać się, która larwa i ile białka dostała. Wszystkie larwy dostają taką samą porcję białka. To jest karmienie automatyczne, z dużą precyzją, z dużą szybkością. Tak? Czyli tu muszą mieć przygotowane, czyli one bardziej skupiają się na przygotowaniu tego pokarmu, takiego, żeby był jednorodny dla wszystkich, a potem karmienie, no to już jak się tam udaje, tak? Nie powiedzieliśmy tu jeszcze o trutniach, bo trutnie to w ogóle jest inna grupa. Trutnie, no, nie mają ani głosu decydującego, ani nie zbierają pyłku, ani nie zbierają pokarmu.
1: Ale są tylko wykorzystane do rozrodu, tak?
5: Tak, ich zadaniem jest spotkać się z królowymi. To jest jedna. One żyją około 3 miesiące, czyli robotnica letnia żyje około 6-8 tygodni. Czasem się jej zdarzy do 12 dożyć. Trutnie żyją 2-3 miesiące. I teraz trutnie są w ulu obsługiwane przez pszczoły robotnice. One słabo mogą sobie pokarmu pobrać. No, jakby się tam bardzo uparły, to trochę miodu sobie mogą polizać, ale ten pokarm, on jest dla trutnia, który jest większy, no to jest za słabe. On nie ma tych zdolności, więc one dostają, ponieważ pszczoły, robotnice wiedzą, że trutaj musi być dobrze odżywiony, że jak się spotka z królową, to żeby coś z tego było, no to one go karmią go i mleczkiem, czyli mleczkiem pszczelim, czyli dostaje też trochę tego królewskiego, byśmy powiedzieli, pokarmu, tak? Ponieważ mleczko pszczele jest przeznaczone dla larw, dla królowej przede wszystkim, bo królowa dostaje tylko mleczko pszczele, ale przeznaczone jest też dla trutni. I trutnie są podkarmiane, wtedy są takie zdrowe, silne, pełne wigoru, mogą wylatywać z ula, mogą przemieszczać się między ulami, bo też trutnie wędrują dalej niż pszczoły i do każdego ula są wpuszczane, także mogą różne ule odwiedzać i sprawdzać, jaka jest jakość obsługi trutnia w poszczególnej rodzinie, tak byśmy humorystycznie powiedzieli. Natomiast no, generalnie wylatują sobie z ula w pogodny dzień, wybierają sobie jakieś miejsce obserwacyjne, mają też dużo większe oczy od pszczół robotnic, wypatrują nadlatujących królowych i jak się to coś nadarzy, no to przystępują do pogoni za królową, no i dalej już nie muszę chyba tutaj wspominać, wiadomo co się dzieje. Natomiast trzeba dodać jeszcze jedną rzecz odnośnie trutni, że to znów pszczoły robotnice decydują o tym, kiedy trutnie w ulu się pojawiają, ile trutni w ulu się pojawia, jak długo żyją i kiedy się ma ich wypędzić.
1: Okej. Okay. Chciałem jeszcze zapytać o tą królową matkę, która no, składa jaja, siedzi na jajach, pilnuje tych jaj i tak dalej. Bo pan powiedział, że średnio w ulu ona tak przebywa 2 lata, czasami 3 do 5 lat. A potem te robotnice mogą ją usunąć. No to tak pytanie teraz, jak one usuwają tą królową matkę? One ją wyganiają z ula?
5: No, to jest dosyć ciekawy proces. Od początku może jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. Mhm. Królowa matka, ponieważ składa do 4000 jaj na dobę, ona nie ma czasu ani jednego jajka pilnować, ani przez moment. Aha, ona po prostu przechodzi od komórki do komórki, składa jajko i następne, składa jajko i następna komórka. Okay. Robi to, tak można powiedzieć, jeden plaster na dobę obsługuje, więc i robi to tak od środka plastra po okręgu, przemieszczając się spiralnie tak, w różne miejsca, a czasami jak jest plaster trochę zajęty miodem i trochę zajęty pierzgą, no to wtedy wyszukuje sobie inne komórki i tam niekoniecznie to tak wygląda, ale na wiosnę w plastrze widać, jak jest dużo miejsca przygotowanego do składania jaj, to widać, że w jaki sposób królowa po prostu składała, ponieważ te jajka, ponieważ robotnice też wygryzają się na przykład najpierw ze środka plastra, tak? Więc to jest taka rzecz. Więc ona nie ma czasu, ona tylko składa jajka i resztą, całą resztą, obsługą, wychowem, utrzymywaniem temperatury, karmieniem, wszystkim zajmują się robotnice. I robotnice też decydują o tym, czy królowa jeszcze ma te swoje, spełnia swoje warunki biologiczne, genetyczne i decydują o długości jej życia. Jak jest matka bardzo sprawna, składa dużo jajek, rozwiązuje problemy, no, zapotrzebowanie w ulu na rozród, bo jest jedyną samicą, która utrzymuje no, jakby rozród robotnic, tak? Więc jeżeli wszystko jest z nią dobrze, to żyje dłużej. Natomiast w jaki sposób one decydują o tym, kiedy? No trochę tutaj robią podstęp, ponieważ tworzą specjalne komórki, które są większe, około, o ile komórka pszczela ma około 4,5 mm, albo od 4,5 powiedzmy do tych 5 mm z kawałkiem, no tam te komórki nie są idealne, są różne, to komórka, w której będzie wychowywana królowa przyszła, jest dużo większa, tam około 9 mm. I teraz one tworzą taką miseczkę matecznikową, zwężają ją w odpowiedni sposób do szerokości komórki pszczelej, no bo zależy im też, żeby matka tą komórkę znalazła i złożyła tam jajko zapłodnione. Takie samo jajko, jakby miała się wygryźć z tego robotnica. Natomiast jak już to jajko tam w środku jest, to robotnice przystępują do swojego działania, podejmują decyzję, tam ma być królowa w tym mateczniku, w związku z tym odpowiednio ją karmią i na zasadzie innego karmienia niż larw robotnic powstaje królowa. Czyli to jest taki proces zależny znowu. To robotnice zdecydowały. I tych mateczników takich może być kilka i one są też umiejscowione charakterystycznie w plastrze, szczególnie bardzo często u dołu albo przy bocznej krawędzi plastra, czyli w takim miejscu, gdzie jest więcej miejsca, żeby ten matecznik był prosty, długi, odpowiedniej wielkości, żeby ta królowa wygryzła się odpowiednio też duża, tak? Czyli karmią cały czas tą larwę mleczkiem pszczelim, ona rośnie, zmienia się, wie wtedy, że ma się przeobrazić w swoim procesie, ma się przeobrazić w królową. I ten cały proces wyhodowania tej królowej trwa około 16 dni. I jeżeli wygryzie się taka królowa młoda, No to pszczoły starają się tą starszą królową troszkę odsunąć na bok i zrobić jej tej młodej miejsce na to, żeby ją przygotować też do lotu weselnego. I dopiero wtedy, kiedy ta młoda królowa poleci na lot godowy, wróci, zacznie składać jajka, wtedy pszczoły podejmują decyzję odnośnie tej starszej królowej. Najczęściej zostaje spędzona na skraj plastra. Jeżeli młoda się sprawuje bardzo dobrze, jest dobrą królową, to starszą po prostu, można powiedzieć, okłębiają, podgrzewają ją troszeczkę, osłabiają, przestają karmić. No i być może dostaje też jakieś żądełko i zostaje wyrzucona po prostu poza ul. Także stara królowa jest zdetronizowana, jest wyrzucona, natomiast młoda przyjmuje wtedy rządy w całym ulu. To jest taki jeden proces, się nazywa cichą wymianą. No inny proces to jest związany z tym, że każda rodzina pszczela potrzebuje raz w roku podzielić się. I to jest taki moment, powiedzmy, który trwa od między połową kwietnia do prawie końca czerwca. To jest taki okres rojliwy dla pszczół. Mówi się, że pszczoły się wtedy roją. No, pszczelarze, którzy obsługują ule, tym pszczołom pomagają. No, staramy się też tak zrobić, żeby one nie za bardzo nam uciekały z tych uli. Natomiast one naturalnie dążą do tego, żeby się podzielić. I w tym momencie, kiedy dążą do tego, żeby się podzielić, tam sytuacja jest odmienna, ponieważ to stara królowa leci z dużą ilością robotnic. Tych robotnic jest około 60% z ula zabieranych z nowym rojem. Zabierają też trochę miodu, lecą, wiszą na gałęzi, podejmują później decyzję, jak sobie znajdą jakieś lokum, to podejmują znowu wspólną decyzję na zasadzie tych 80% zgodności. Podejmują decyzję, gdzie zamieszkają. Jak znajdą takie miejsce, to będą uradowane i sobie zaczną. Mają ze sobą jakby wszystko, bo mają królową, mają dużo młodych robotnic zdolnych do wypacania wosku i mają też pokarm, który zebrały z ula, czyli wszystkie trzy rzeczy, które są im niezbędne do tego, żeby założyć rodzinę od niczego, na nowo, zupełnie na nowo. Natomiast co zostaje w ulu? W ulu zostają plastry z miodem, zostają plastry z czerwią z wygryzającymi się pszczołami, zostają mateczniki z królowymi, które mają być. I tych mateczników jest dużo więcej. Ponieważ później, jeżeli ta rodzina będzie liczna i dużo pszczół w ulu zostanie, to znowu pszczoły zdecydują, czy z tego ula wyjdzie jeszcze kolejny rój, czy nie. Jeżeli wyjdzie kolejny rój, no to wiadomo, pierwsza matka, która się wygryzie, zabierze ze sobą czyjś pszczół i jako matka nieunasieniona przed lotem godowym wyleci i będzie poszukiwać nowego domu. Polecą też trutnie wtedy i tak dalej. Natomiast znowu zostaną jakieś matki, jakieś mateczniki, czyli to znowu jest decyzja. Jeżeli rodzina zdecyduje, że po wyjściu pierwszego roju więcej roju nie będzie, no to znowu jest oczekiwanie na to, że pierwsza królowa, która się wygryzie, będzie poleci na lot godowy, że wróci, jakby przejmie tą rolę i wtedy są inne mateczniki kasowane, tak? To też nie jest tak, że one tak bardzo łatwo, ponieważ królowa pierwsza, która się wygryzie, ona bardzo chce być królową i zdarza się, że po prostu zabija inne królowe w tych matecznikach już, tak? Natomiast pszczoły też tego pilnują i one dla pszczół, jako dla całej rodziny ważne jest przetrwanie, więc też nie pozwalają czasem tym młodym królowom wszystkich mateczników zniszczyć. Poza tym mateczniki te rojowe są w różnym wieku i to jest też takie zabezpieczenie natury, że gdyby się coś matce stało, gdyby pierwsza wygryzła się i zniszczyła ileś tam mateczników w ulu, mateczniki ona niszczy takie, które ona słyszy, czyli jeżeli wewnątrz już jest inna królowa, która ma zamiar się wygryźć, to ona charakterystyczne dźwięki wydaje i ta królowa wygryziona, ona już ją słyszy i dlatego goni do tego, żeby z nią poczekać na nią, żeby z nią odbyć walkę, żeby ją zniszczyć, ponieważ ona ta pierwsza chce być królową, tak? No ale oczywiście to robotnice są w tym wszystkim i one też nie zawsze na to pozwalają, natomiast te mateczniki, których królowa jest kilka dni młodsza, która nie mówi, nie oznajmia światu, że za chwilę się będzie wygryzać, no to ona jest niewidzialna dla matki. Dlatego no to jest taki proces takiego zabezpieczenia, że trwałość roli jest ponad wszystko, tak? Czyli musi być pokarm, musi być miejsce odpowiednio duże do tego, żeby się rozwijać, żeby przerastać liczebno, no i musi być też zabezpieczone to, że skoro królowa matka jest jedyną uprawnioną samicą, która pozwala na wychowywanie pszczół robotnic, bo żadna inna pszczoła nie ma takich możliwości, żeby składać jajka zapłodnione, no to trzeba to pilnować i trzeba pilnować tego, żeby nie było takiej sytuacji, w której nie ma królowej wólu, tak? Bo jeżeli nie ma królowej wólu, no to rodzina jest dezorganizowana i oczywiście robotnice rozwijają im się też te organy i mogą robotnice składać jajka, ale składają jajka tylko i wyłącznie natrudnie. I to jest też tak, że no właśnie, żeby ta rodzina, żeby chociaż coś z tej rodziny zostało, no to za pomocą tych trudni ten jakby ta wartość genetyczna zostaje gdzieś tam przekazywana. Oczywiście istnieje jest jeszcze, jeżeli ta rodzina by całkowicie strutowiała i jeżeli nie byłoby królowej przez długi czas, byłyby robotnice i zaczęłyby się wygryzać z plastra tylko same trudnie, no to jest jeszcze taki 1, max 2%, można powiedzieć, takiego błędu podziału komórkowego, w którym z tego jajka niezapłodnionego królowa może powstać i będzie pełnowartościową, ale to już jest taka totalna ostateczność. Zdarza się, można czasem takie coś zaobserwować.
1: Ale rzadziej.
5: Ale bardzo, bardzo rzadko. No to jest 1-2%. To jest takie na maksa, maksymalne zabezpieczenie już takie całkowite, tak żeby nie wyginęło wszystko. Natomiast generalnie pszczoły dążą do tego, że królowa musi być cały czas. Decydują o długości jej życia. Oceniają jej wartość wólu cały czas, na bieżąco podejmują decyzje i te robotnice rządzą, można powiedzieć, wszystkim, tak? Czyli rządzą przyszłością tego roju jako jednego wspólnego organizmu i to jest po prostu niezwykłe, w jaki sposób one się dogadują ze sobą, przecież w jaki sposób można powiedzieć, że zarządzanie jest takie bardzo równoległe, bardzo płaskie, bardziej współpraca, nie ma tam żadnej hierarchii, że ktoś jest ważniejszy, a ktoś mniej ważny.

0: Szkolenie młodych żeglarzy, co daje im kontakt z wodą i dlaczego rejs po Bałtyku może być ważnym krokiem w ich żeglarskiej przygodzie, rozmawiam z przedstawicielką Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl Agnieszką Kowaliw oraz młodymi uczestnikami sekcji żeglarskiej Marią, Aleksandrem i Tymoteuszem. Posłuchajcie. Na początek powiedzmy, jak wygląda dziś sekcja żeglarska Róży Wiatrów i ilu młodych żeglarzy regularnie uczestniczy w waszych zajęciach?
1: Jeżeli chodzi o sekcję żeglarską Optymist, która działa przy Stowarzyszeniu Róża Wiatrów Przemyśl, to takich regularnych uczestników zajęć mamy 20.
0: A to jest taka liczba stała, czy raczej waha się to w ciągu roku?
1: To oczywiście w ciągu roku to się waha, dlatego że żeglarstwo jest sportem dla każdego, ale też każdy musi spróbować swoich sił i przekonać się, czy rzeczywiście jest to coś, co go kręci, co będzie jego pasją. I jest to sport taki trochę inny, na przykład niż piłka nożna, może trochę bardziej niszowy. No i dlatego ta liczba się zmienia, natomiast regularnie, tak w ciągu roku, to mamy 20 uczestników zajęć.
0: W tym roku już za wami pierwsze wyjazdy do Niska i nad Solinę. Jak dzieci radziły sobie podczas tych pierwszych startów?
1: Zawsze pierwsze starty, jeżeli chodzi o sezon żeglarski, to są takie starty, które związane są z jakimś lekkim niepokojem i tremą, dlatego że po przerwie jesienno-zimowej jest to pierwszy kontakt tak naprawdę z otwartą wodą. Ponieważ pływamy głównie na Solinie, więc jest to też zbiornik, który jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, wiatrowe dokładnie rzecz biorąc. Więc jest to trochę stres, ale z drugiej strony to też jest duża frajda dla dzieci, które już od jakiegoś czasu z nami żeglują.
0: Wy byliście na tych wyjazdach? Powiedzcie proszę coś o waszych doświadczeniach. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tych treningach?
2: Ponieważ jest to bardzo interesujące i bardzo fajnie jest, jak na przykład mocniej wiatr zawieje i bardziej przychyli.
0: I to jest to, co cię kręci, tak?
2: Mhm.
0: Okej, a kolega?
3: Fajne są tam osoby, jest fajna atmosfera, i ogólnie fajnie się pływa na łódkach.
0: No i mamy jeszcze jedną dziewczynę wśród nas. Powiedz proszę, co cię skłoniło, co cię popchnęło do tego, żeby wziąć udział właśnie w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów?
4: Fajnie jest pływać na łódkach, fajnie jest też jak się w regatach pływa i zdobywa się miejsca.
0: A masz już jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
4: Tak.
0: No to powiedz, pochwal się, co udało ci się już
4: dwa razy
0: zdobyć
4: pod rząd w regata i zajęłam trzecie miejsce.
0: No proszę, pięknie. A koledzy, czy macie już jakieś sukcesy na swoim koncie? Jakieś miejsca udało się zająć? Pochwalcie się.
5: Ja na ostatnich regatach zajęłem pierwsze miejsce.
0: O, pięknie. No to kolega już taki wprawiony w tą tematykę. A tutaj kolega?
3: To ja zająłem na regatach raz piąte miejsce.
0: Super. No dobrze. Jak szybko można zauważyć postęp u dziecka?
1: Postęp właściwie widać już po pierwszych zajęciach na wodzie, bo postęp jest też związany z tym, jak dziecko reaguje na trening. Wiadomo, że przygotowanie do udziału w regatach to jest cały cykl treningowy, który rozpoczyna się w tym okresie jesienno-zimowym od przede wszystkim podnoszenia sprawności fizycznej, ale również od oswajania z wodą. Czyli są to zajęcia na basenie, są to zajęcia takie ogólnosportowe oraz teoretyczne, które uczą dzieci o teorii żeglowania tak naprawdę, bo jest to jeden z elementów, który jest konieczny do tego, żeby potem wiedzieć, jak na łódce się zachować. Natomiast po tym okresie, kiedy wychodzimy już na wodę, na pierwszych treningach można zauważyć już pewne predyspozycje. Te predyspozycje są związane z tym, jak dziecko, na ile potrafi się skupić, na ile ma taką naturalną umiejętność obserwowania żagla i wyczuwania tego, z której strony wieje wiatr. I oczywiście są to takie umiejętności, które można wykształcić w późniejszym treningu i wiele dzieci na początku ma trudności po prostu z ustawieniem tego żagla w odpowiedni sposób, z ustawieniem się do wiatru, z pływaniem w ogóle na łódkach. Jest też strach, który jest związany z tym, że optymisty są łódkami, które mogą się wywrócić na wodzie. Oczywiście

0: oczywiście ta wywrotka jest zawsze wywrotką kontrolowaną, to znaczy dzieci uczą się, zanim znajdą się w takich warunkach, gdzie są właśnie już bardziej samodzielne, uczą się, w jaki sposób w takiej sytuacji się zachować, jak taką łódkę z powrotem postawić na wodzie, w jaki sposób z powrotem do niej wsiąść. No ale zawsze w takiej sytuacji, kiedy jest pierwszy raz na dużym, otwartym akwenie, no to ta niepewność trochę w dzieciach jest. No i potem właśnie już uczą się, w jaki sposób ustawiać żagle do wiatru i w jaki sposób można sprawić, że ta łódka będzie płynęła w określonym kierunku i co najważniejsze, w jaki sposób dotrzeć do celu.
1: W ostatnim czasie wasza grupa wzięła udział również w regatach. No to powiedzcie proszę, gdzie te regaty się odbyły, jak one wyglądały?
0: Byliśmy na regatach na zalewie w Podwolinie.
1: To były... W Nisku.
0: Tak, w Nisku.
1: Koło Niska.
0: To były pierwsze regaty w tym roku, w tym sezonie żeglarskim. A potem dwukrotnie nasze dzieci brały udział w regatach, które odbywały się już na Solinie.
1: Okej, okay, a dobra. Teraz przed wami rejs na Bałtyku. Czy te dzieciaki wcześniej jakoś przygotowujecie, czy one po prostu już podczas tych regat, podczas tych wcześniejszych wyjazdów nabywają tego doświadczenia i już nie muszą być szkolone?
0: To znaczy tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rejs po morzu, rejs bałtycki, to jest takie jakby ukoronowanie naszej pracy w ciągu sezonu żeglarskiego.
1: I no jeżeli to jest też zwieńczenie sezonu, tak?
0: To jest takie zwieńczenie sezonu, które już jakby praktykujemy od kilku lat. I te przygotowania, no, odbywają się, wiadomo, to są, można by było powiedzieć, że dwutorowe, bo pierwszym takim elementem, który jest niezbędny, to jest pozyskanie środków na to, żeby taki rejs można było zorganizować, ponieważ dzieci biorą udział w tym rejsie zupełnie nieodpłatnie. No a drugi element to jest oczywiście przygotowanie dzieci, które będą brały udział w tym rejsie. No i to przygotowanie odbywa się, można powiedzieć, w sposób naturalny, dlatego że sztuka żeglowania na jachcie pełnomorskim jest trochę bardziej wymagająca i może trochę inna od tego, co widzą dzieci na optymistach czy na jachtach takich kabinowych, na których mają okazję pływać po Solinie, ale jest to w pewnym sensie żeglowanie podobne, prawda? Bo tutaj mamy tak samo konieczność ustawienia odpowiednio żagli i no, tylko że po prostu zbiornik jest znacznie większy i oczywiście mamy tam elementy, które znajdują się na jachtach pełnomorskich, a na jachtach takich, no, które są na jeziorach, prawda, na wodach śródlądowych, ich nie ma.
1: Okej, okay, no to jak wygląda program tego całego wyjazdu? Może przedstawmy go tak w punktach, jak to będzie wyglądało, bo wiem, że tutaj na dwie części to zostało chyba jakieś podzielone, na dwie tury.
0: To znaczy w wyjeździe weźmie udział 15 dzieci. One będą podzielone na dwie grupy i w trakcie tego wyjazdu te grupy się wymienią ze sobą. I zawsze organizujemy te rejsy w ten sposób, żeby dzieciaki nie tylko mogły spróbować żeglarstwa morskiego, ale również, żeby miały okazję poznać piękno i historię polskiego wybrzeża. Jest to związane na pewno też z historią naszego miasta, Przemyśla, bo wiemy, że mamy takich bardzo znanych przemyskich żeglarzy, których chyba najbardziej znanym jest Henryk Jaskuła, a on na swój rejs okołoziemski wyruszał właśnie z Gdyni. Więc dzieciaki, które wezmą udział w rejsie, na pewno odwiedzą też port w Gdyni i będą miały okazję zobaczyć miejsce, z którego wyruszał nasz znany żeglarz. Również zawiniemy do portu w Gdańsku, na pewno będzie to Sopot i też takim miejscem, z którego wyruszamy na nasze rejsy, będzie Sobieszewo, które jest pięknym miejscem z uwagi na jego walory przyrodnicze. Zawsze będąc w tych portach, a równocześnie miastach wybrzeża, staramy się, żeby dzieci miały okazję odwiedzić znajdujące się tam muzea czy miejsca właśnie związane z naszą polską historią.
1: Okej, okay. No to teraz zapytam dzieciaki, na który z tych punktów najbardziej czekacie? Na co najbardziej liczycie? Bardzo proszę.
2: Ja najbardziej liczę na ten port w Gdyni i też najbardziej liczę na te łóżko tam na dziobie. Nie, też oczekuję, żebyśmy poszli do tego muzeum II wojny światowej.
1: Okej. Okay. Na co tam liczysz, że co zobaczysz?
2: Tam można zobaczyć Przemyśl i te rzeczy z tych statków.
3: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
1: A kolega?
3: To ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
1: No właśnie, powiedzmy może o tym, bo dzieciaki, które jadą na ten wyjazd, no będą się uczyły samodzielności, tak? No bo one będą musiały same sobie robić śniadania, same będą musiały sobie posłać łóżko. Nikt za nich tego nie zrobi, nie będzie rodziców, więc to jest taka fajna wyprawa, która też uczy ich pewnego wejścia w dorosłość.
0: Tak, zgadza się. Rodzice zostaną daleko, rzeczywiście. No i oczywiście takie mieszkanie na jachcie to jest przygotowywanie wspólne posiłków, to jest sprzątanie po tych posiłkach, to jest utrzymywanie porządku, czyli tak zwanego klaru na jachcie. To jest nauka współpracy i to są wszystko umiejętności, które są związane z bezpieczeństwem przede wszystkim, dlatego że na takich już prawdziwych wyprawach morskich załoga musi wiedzieć, że jedna osoba na drugą może liczyć, a porządek sprzyja temu, żeby nie doszło do żadnego wypadku. W związku z tym no, są to takie umiejętności, które są ważne i których dzieci będą się uczyć. Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu. Będą też mieli do czynienia z komunikacją radiową, no, która też jest jednym z niezbędnych elementów żeglowania. Więc te wszystkie elementy, które uda im się zobaczyć, których będą mogli spróbować, no mamy nadzieję, że zachęcą ich w przyszłości, żeby od tych małych optymistów przejść już do takiej prawdziwej morskiej przygody.
1: Okej, okay, a czy przygotowaliście dla dzieciaków też jakieś takie zadania, które będą na nich wymuszały niejako współpracę ze sobą, już będąc na pokładzie?
0: Powiem tak, tego wymyślać nie trzeba, okay, ponieważ to jest warunkowane po prostu samym żeglowaniem, tak? Więc tutaj, jeżeli na przykład musimy odcumować od kei, jeżeli musimy wyjść z portu, wejść do portu, rzucić cumy, zacumować, to wszystko jest praca zespołowa. Podobnie zresztą jak to, o czym mówiliśmy, czyli samo to, że wspólnie przygotowujemy posiłki, że wspólnie po tych posiłkach sprzątamy, że musimy utrzymywać klar na pokładzie. To jest wszystko, co naturalnie właśnie buduje tą taką wspólnotę i uczy też odpowiedzialności i takiej współpracy.
1: Zahaczacie o kilka miejscówek, bo to jest i Gdańsk, Gdynia, Sopot, Jastarnia, Sobieszewo i Hel. Dlaczego takie miejscówki wybraliście? Czy to wybieracie co roku te same, czy po prostu zmieniacie je? Jak wygląda w ogóle klucz doboru?
0: Klucz doboru to przede wszystkim jest miejsca, które są ciekawe historycznie i w jakiś sposób związane właśnie z historią polskiego żeglarza. Więc historia polskiego żeglarstwa, historia polskiego wybrzeża i oczywiście atrakcyjność tych portów to są te kryteria, którymi kierujemy się, kiedy zabieramy dzieciaki ze sobą na rejs.
1: Jeszcze chciałbym na koniec do dzieciaków. Powiedzcie proszę, czy planujecie kontynuować swoją przygodę z żeglarstwem?
2: Myślę, że tak, oczywiście.
1: A w jakim kierunku chciałbyś, żeby ta przygoda się potoczyła? Chcesz dalej z Różą Wiatrów, Przemyśl, kontynuować swoją przygodę?
2: No, z Różą Wiatrów.
1: To jakie umiejętności chciałbyś jeszcze rozwinąć?
2: Na przykład zwroty z przypompowaniem.
1: Kolega lub koleżanka?
4: Tak, chcę dalej jakby, oczywiście, no.
1: Nad czym jeszcze musisz popracować? Co jeszcze ci nie wychodzi w tym żeglarstwie? Co chciałbyś dopracować? Jaką umiejętność?
4: Ogólnie to chciałbym dopracować, żeby nie bać się takich dużych wiatrów, bo się boję.
1: Masz obawy, tak?
4: No.
1: Okej, okay. Czyli chcesz nabrać pewności siebie.
4: Mhm.
1: Dobra. A od którego roku życia w ogóle żeglujesz?
4: Od 7 chyba, jakoś tak.
1: No to już kilka lat. I przypomnij, ile masz lat?
4: 10, w październiku 11.
1: No, to już prawie 4 lata. A teraz koleżanka jeszcze? Chciałabyś kontynuować swoją przygodę?
5: Tak, chciałabym.
1: Okej. Okay. A co ci sprawia największą satysfakcję w tym żeglarstwie? Co ci sprawia największą frajdę?
5: Pływanie.
1: A jakie umiejętności chciałabyś jeszcze dopracować?
5: No to też pewność siebie bardziej i żeby lepiej pływać.
1: Pływać. Okej, okay. Dobrze. Słuchajcie, a planujecie w ogóle robić patent żeglarski w przyszłości?
2: Tak, na motorowodnego i na żeglarza jachtowego.
4: To ja również chciałbym zrobić patent. Patent motorowodny, no i patent żeglarski ogólnie.
1: Mhm. czyli podobnie jak kolega.
5: Ja też bym chciała zrobić patent żeglarski i na motor wodny.
1: Okej, i ten wyjazd jest, jakby tak już powiedzieliśmy, zwieńczeniem tego sezonu żeglarskiego, ale czy coś jeszcze na ten rok zaplanowaliście jako Róża Wiatrów?
0: Ale oczywiście, rejs nie kończy naszej pracy, więc no przechodzimy w tak zwany tryb jesienno-zimowy, czyli będziemy już rozpoczynać z powrotem zajęcia na naszej przystani w Przemyślu i oczywiście te zajęcia, które przygotowują sprawnościowo i teoretycznie do kolejnego sezonu żeglarskiego.
1: I kiedy te zajęcia ruszą?
0: Zajęcia na pewno rozpoczną się po powrocie z rejsu, natomiast nowe osoby, które chciałyby dołączyć do naszej sekcji, będziemy zapraszać na początku października.
1: Okej, to od razu zapytam, jak można do Was dołączyć?
0: Dołączyć można do nas najłatwiej chyba poprzez stronę internetową. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl można znaleźć adres mailowy, można znaleźć numer telefonu i najlepiej skontaktować się z nami bezpośrednio i dowiedzieć się po prostu, kiedy takie zajęcia się rozpoczną.
1: Mhm. Cały czas jako stowarzyszenie zakupujecie również nowy sprzęt dla dzieciaków. No wiadomo, trzeba go odświeżać co jakiś czas. No to co udało się zakupić w tym roku?
0: No przede wszystkim myślę, że takim naszym największym zakupem, z którego chyba najbardziej się cieszymy, to jest pozyskanie środków na żagle, które są żaglami regatowymi. Dlatego, że tak jak w każdej dyscyplinie sportu, mamy sprzęt, który jest sprzętem amatorskim, ale również są takie elementy wyposażenia żeglarza, które mogą mu znacząco pomóc w podniesieniu umiejętności i w tym, żeby mógł odnosić sukcesy. No i to jest właśnie zakup nowych żagli. Te żagle są już takimi profesjonalnymi żaglami regatowymi, które są dobierane wagowo do wagi zawodnika. I to po prostu sprawia, że ten zawodnik może być bardziej efektywny w czasie regat.
1: Okej, a ile kosztuje w ogóle wyposażenie młodego zawodnika? Jeśli rodzic chciałby na przykład rozpocząć z dzieckiem przygodę z żeglarstwem, na ile ten koszt, inaczej, jaki koszt musi wziąć na siebie? O tak, zapytam.
0: To zależy od tego, gdzie tą przygodę z żeglarstwem dziecko zaczyna. Akuratnie jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, to my zapewniamy pełne wyposażenie, tak? Czyli właściwie to jedyne, co rodzic musi zakupić, to nie wiem, odpowiedni strój, tak? Czyli nie wiem, buty do wody na przykład na sezon żeglarstwa, kurtka, która będzie nieprzemakalna, czy jakieś spodenki, spodnie, które będzie można używać do treningów. Pozostałą część wyposażenia, czyli zarówno kamizelki asekuracyjne, też mamy kamizelki regatowe oczywiście, czyli takie dostosowane już do pływania takiego bardziej sportowego, jak również optymista z pełnym wyposażeniem, z ożaglowaniem, to już jest wszystko po naszej stronie. Natomiast taki komplet optymist z pełnym wyposażeniem, no to tak mniej więcej pewnie od 7 tysięcy do 11 tysięcy złotych i to mówimy o takim optymiście nieklasowym, bo jeszcze są oczywiście optymisty, czyli sam kadłub, który jest kadłubem klasowym, czyli takim już regatowym, który jest dopuszczany do takich, ja nie wiem, klasyfikowanych, można by było powiedzieć, regat, to może być koszt jeszcze znacznie wyższy.
1: No, czyli można powiedzieć, że to nie jest tania zabawa, że to jest taki sport, który, trzeba otworzyć portfel nieco głębiej, żeby w ogóle zacząć go uprawiać, chyba, że się to zaczyna już od małego dziecka z Wami, z Różą Wiatrów Przemyśl. Czy planujecie w najbliższym czasie dalsze inwestycje w sprzęt albo, nie wiem, zwiększenie liczby optymistów?
0: Tak, oczywiście, w zależności od tego, ilu będziemy mieli uczestników naszej sekcji, będziemy również rozwijać naszą bazę sprzętową, bo tak jak mówimy, to jest też kwestia tego, że się zmieniają, sprzęt się zmienia, prawda? Mamy coraz nowsze osiągnięcia i też technologiczne, które mogą dzieciom ułatwiać pływanie, które mogą sprawiać, że to pływanie będzie łatwiejsze, przyjemniejsze, mniej wymagające. Więc oczywiście, jeżeli coś takiego się pojawia, to my też staramy się być na bieżąco. No i oczywiście to jest też kwestia przygotowania kadry instruktorskiej, bo my też cały czas korzystamy z możliwości takich, żeby się doskonalić, żeby zdobywać nowe umiejętności i żeby te treningi, które prowadzimy z dziećmi, były takimi treningami, które są profesjonalne i które rzeczywiście rzeczywiście pomogło im się rozwinąć.
1: Czy wy jako Róża Wiatrów, jeszcze zapytam na koniec, będziecie jeszcze organizowali jakieś projekty w tym roku? Bo wiem, że coś na zimę szykujecie, ale na razie, tak jak rozmawiałem z panem Jackiem, nie chciał za wiele zdradzić, więc pytanie, czy coś jest jeszcze w planach?
0: To znaczy tak, my w tej chwili kończymy realizację naszego pomysłu, którym było Rowe Love.
1: No właśnie, jak poszedł ten projekt?
0: No, świetnie. Udało się w czerwcu przekazać dosyć dużą liczbę rowerów.
1: Ile dokładnie?
0: Nie pamiętam w tej chwili.
1: A tak mniej więcej? Kilkadziesiąt?
0: Ale myślę, że około 30 rowerów przekazaliśmy.
1: Okay.
0: Od tego czasu, w tym okresie wakacyjnym, jeszcze zgłaszali się do nas mieszkańcy naszych terenów, bo nie tylko Przemyśla, spoza Przemyśla też, którzy przekazywali jeszcze rowery, więc w dniu wczorajszym kolejne rowery zostały przekazane do domu dziecka. Z tego co wiem, to chyba 10 rowerów zostało kolejnych przekazanych do domu dziecka i jeszcze mamy około 15, które w najbliższym czasie zostaną przekazane no właśnie tym, którzy potrzebują, tak? Czyli tak jak mówiliśmy, zgodnie z planem, to są dzieci z pieczy zastępczej, to są dzieci z domów dziecka, więc w najbliższych dniach no, te rowery zostaną przekazane. O podobnej akcji, o której jeszcze dokładnie nie chciałabym mówić, myślimy też przed sezonem zimowym. No nie będzie ta akcja dotyczyła rowerów, ale myślę, że będzie dotyczyła sprzętu, który równie się przyda tym, no, których nie stać po prostu na to, żeby mieć taki sprzęt, a może by chcieli, by z niego korzystali.
1: Okej, ale tutaj mamy na myśli sporty zimowe, tak?
0: Tak, tyle okay. Mogę zdradzić.
1: Okej, okay. I tutaj postawimy kropkę, jeżeli będzie dograny ten projekt, to wtedy spotkamy się ponownie i coś więcej o tym opowiecie tutaj naszym słuchaczom. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, a moimi gośćmi byli...
4: Aleksander,
3: Tymoteusz,
5: Maria,
0: Agnieszka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
6: SK Przemyśl.
1: Twierdza Przemyśl to jeden z najważniejszych elementów historii miasta, ale żeby dobrze ją poznać, warto najpierw odwiedzić miejsce, które w nowoczesny sposób opowiada o jej przeszłości. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl przy ulicy Pastera to multimedialna wystawa, która przybliża historię twierdzy, jej forty oraz najważniejsze wydarzenia z nią związane. Na odwiedzających czekają m.in. interaktywne ekrany, hologramy, audioprzewodniki i kino 3D. Centrum prowadzi również zajęcia edukacyjne, organizuje konferencje i wydarzenia artystyczne. O tym, co dokładnie można zobaczyć w Centrum Dowodzenia, dlaczego jest ono dobrym początkiem zwiedzania fortów oraz jakie plany na rozwój tego miejsca mają jego gospodarze, nasz reporter Krzysiek Pomorski rozmawiał z Anią Cichy, kierownikiem Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Posłuchajcie.
7: Znajdujemy się w Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Jest z nami kierownik tego obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i co można tu zobaczyć?
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl to jest przede wszystkim taki nowoczesny obiekt turystyczny. Obiekt turystyczny, który opowiada historię Twierdzy Przemyśl. Opowiada ją w sposób bardzo nowoczesny, wykorzystując nowoczesne rozwiązania multimedialne. I ja bardzo często używam tego sformułowania, bardzo je lubię, ono jest bardzo adekwatne. To jest baza wypadowa do zwiedzania Twierdzy Przemyśl. Turysta, który trafia do Przemyśla i który chce poznać historię Twierdzy Przemyśl, powinien najpierw trafić do nas, do Centrum Dowodzenia na Pastera 1. Tutaj dowie się wszystkiego, pozna historię twierdzy, pozna jej zagadki, ciekawostki, dowie się wszystkiego, co potrzebuje, żeby wyruszyć w teren. Otrzyma od nas mapki darmowe, otrzyma od nas informatory, otrzyma od nas cenne rady, no i później tylko zapraszamy w teren.
7: I oczywiście pozna tą historię w bardzo nowoczesny sposób.
8: Tak, pozna historię w nowoczesny sposób, ponieważ mamy około 30 multimedialnych ekranów. Mamy ekrany, które można samemu obsługiwać, a nawet trzeba je obsługiwać samemu. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl możemy zwiedzać z przewodnikiem. Możemy zwiedzać go również bez przewodnika. Mamy opcję taką, żeby wypożyczyć sobie audioprzewodniki i wtedy razem z audioprzewodnikiem można też przejść ekspozycję. Ale można również przejść ją samemu, właśnie wykorzystując te nowoczesne rozwiązania, czyli ekrany multimedialne, wszelkie głośniki, hologramy. Mamy kino 3D, które również jest takim zwieńczeniem zwiedzania odwiedzania naszej ekspozycji. To jest taka wisienka na torcie, ponieważ już po przejściu całej wystawy wychodzimy na piętro i wchodzimy do kina. Bardzo często właśnie turyści są bardzo mile zaskoczeni tym, że jeszcze właśnie na końcu czeka ich film, a tak naprawdę dwa filmy.
7: To miejsce jest także przygotowane dla osób niepełnosprawnych.
8: Tak, ono jest bardzo dobrze zaprojektowane. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl było projektowane całkiem niedawno, więc rzeczywiście tutaj mamy bardzo dużo rozwiązań takich już pod osoby niepełnosprawne. Zresztą w zeszłym roku otrzymaliśmy nawet wyróżnienie takiej fundacji, która zajmuje się osobami z chorobami wzroku.
7: Ten obiekt jest także przygotowany dla turystów z zagranicy.
8: Tak, mamy audioprzewodnik w języku angielskim, wystawa i multimedia również są przygotowane na turystów anglojęzycznych.
7: Poza tą główną wystawą Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl dzieją się już tu także inne wydarzenia w centrum.
8: Tak, to jest taki świeży projekt. Postanowiliśmy troszkę wykorzystać przestrzeń na górze, czyli piętro Centrum Dowodzenia, ponieważ mamy bardzo fajną salę konferencyjną. Ona jest przystosowana świetnie do organizacji wszelkich szkoleń, konferencji, wszelkich wydarzeń takich społeczno-edukacyjnych. Tutaj muszę też wspomnieć o tym, że realizujemy zajęcia edukacyjne, które opowiadają uczniom ze szkół i podstawowych, i średnich też historię Twierdzy Przemyśl. Te zajęcia edukacyjne prowadzone są przez naszych edukatorów. Dzieci i młodzież trafiający na te zajęcia edukacyjne po zwiedzeniu całej ekspozycji, po zapoznaniu się z historią Twierdzy Przemyśl na dole, wychodzą na górę, gdzie mają kontynuację zajęć edukacyjnych już z kartami pracy, z prezentacją multimedialną, więc naprawdę jest to świetna, żywa lekcja historii. Ale sala konferencyjna i ta sala nasza widokowa to nie tylko edukacja, to nie tylko szkolenia, to nie tylko konferencje. Całkiem niedawno wpadliśmy na pomysł również taki, żeby wypełnić tę przestrzeń artystycznie. I bardzo fajnie nam to wychodzi, ponieważ mamy za sobą już naprawdę kilka bardzo udanych wernisaży artystycznych. Były to wernisaże malarskie. Promujemy artystów z naszego regionu i bardzo chętnie tutaj ich widzimy, z otwartymi ramionami wręcz ich witamy. Na wydarzenia te do Centrum Dowodzenia przyjeżdża naprawdę bardzo wielu mieszkańców nie tylko Przemyśla, ale również regionu i Polski. I naprawdę jesteśmy bardzo dumni z tego, że obiekt ten naprawdę zaczyna fajnie funkcjonować i fajnie żyć. Tego sobie wszyscy życzymy w Przemyślu.
7: A coś powiemy o planach na przyszłość Centrum?
8: Plany oczywiście są takie, żeby po pierwsze w dalszym ciągu być świetnym obiektem turystycznym. Chcemy się rozwijać, chcemy być coraz lepsi, chcemy, żeby nasze usługi były na coraz wyższym poziomie i tutaj nie zamierzamy się zatrzymywać. Natomiast jeśli chodzi o to wsparcie artystów naszych, nie tylko lokalnych, to jak najbardziej w dalszym ciągu będziemy realizować też tę misję i dlatego zapraszamy też do nas wszystkich bardzo serdecznie.
7: Obiekt jest otwarty przez cały tydzień.
8: Tak, zgadza się. Obiekt otwarty jest klasycznie, tak jak obiekty turystyczne w naszym mieście przez cały tydzień, oprócz poniedziałków. W poniedziałek to już jest taki dzień przeznaczony na wszelkie naprawy, wszelkie konserwatorskie tematy.
7: Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, jak pani powiedziała, to jest taki wstęp do twierdzy, a wokół Przemyśla już mamy taką namacalną twierdzę prawdziwą, którą można zobaczyć już na żywo i te obiekty coraz bardziej są przygotowane pod wizytę turystów.
8: Tak, zgadza się. I tutaj też taka niewielka anegdotka. Często turyści, którzy trafiają do nas, turyści z innych stron Polski, pytają się nas, czy nasz obiekt, nasz budynek tutaj na Pastera 1, czy to jest właśnie ta Twierdza Przemyśl? I my ich wyprowadzamy z błędu. Nie. Twierdza Przemyśl to jest pierścień 45 kilometrów fortów, które znajdują się dookoła Przemyśla, czyli to nie jest tak jak w innych miastach, że twierdza, jeden budynek. Nie. Twierdza Przemyśl, tak jak powiedziałam, to forty rozrzucone dookoła Przemyśla i rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, część z nich jest w coraz lepszym stanie, ponieważ są rewitalizowane, są przystosowywane w coraz lepszy sposób dla zwiedzających. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich i zachęcam do odwiedzenia Fortu Duńkowiczki, którym opiekuje się Związek Gmin Fortecznych i naprawdę też warto tam pojechać.
6: SK Przemyśl News.
1: W Esce gramy Wam największe hity, ale prezentujemy Wam też ciekawe rozmowy i ciekawych gości. I to wszystko w magazynie lokalnym Radia Esca Przemyśl. Tomasz Widak, zapraszam.
6: Esca Przemyśl.
1: Zdrowe odżywianie, czytanie etykiet, planowanie posiłków, a nawet psychologia jedzenia. O tym wszystkim rozmawiamy w ramach projektu Zdrowe Nawyki, Zdrowe Życie, realizowanego w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu. To zajęcia przede wszystkim praktyczne, które mają pomóc uczestnikom nie tylko lepiej zadbać o własne zdrowie, ale też przekazać tę wiedzę swoim rodzinom. Jak zmienić codzienne nawyki i na co zwrócić uwagę podczas zakupów. O tym wszystkim rozmawiam dziś z Anną Zagórską, biotechnologiem, wykładowcą i dietetykiem oraz Robertem Gawlikiem, kierownikiem Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu.
9: To zacznijmy tą rozmowę od takiego wprowadzenia. Powiedzmy, skąd wziął się pomysł na ten projekt? Zdrowe nawyki, nowe życie.
10: Myślę, że pomysł był kompatybilny, jeżeli chodzi o Urząd Miasta Przemyśla oraz o moją taką, powiedzmy, że prywatną działalność, dlatego że mam ideę, aby w każdym domu, w każdym gospodarstwie w Polsce była jedna osoba, która zna podstawowe zasady zdrowego żywienia, wie, jak to wprowadzać w rodzinie, wie, jak dobrze gotować, jak przechowywać żywność, tak aby to wszystko działało na zdrowie całej rodziny. A wiemy, że dzisiaj problemy w Polsce są bardzo duże, dlatego że na przykład polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, więc trzeba temu jakoś przeciwdziałać. I począwszy od wszystkich pokoleń po kolei, poprzez seniorów, ich dorosłe dzieci, aż do najmłodszego pokolenia, możemy wszyscy to razem zmienić, pod warunkiem, że poznamy te zasady i będziemy działać wspólnie, dlatego że żaden członek rodziny nie jest w stanie tego zrobić sam. Wszystkie osoby w rodzinie powinny się w to zaangażować, ale musi być ktoś, kto tym pokieruje.
9: Wiadomo. A skąd bierze się to tycie dzieci? Wiadomo, z niezdrowego jedzenia, ale co, te dzieci tyją przez to, że stoją się w popularnych sieciach fast foodowych?
10: Powód jest zdecydowanie głębszy, bo to, że mamy dostęp do produktów niezdrowych, to jest jedno, ale mamy również dostęp do produktów zdrowych, tyle tylko, że w dzisiejszym czasie tak to wygląda, że ludzie po prostu są zabiegani. Bardzo wielu rodziców na przykład nie szykuje swoim dzieciom śniadania. Te dzieci zaopatrują się na przerwach w sklepach wielkopowierzchniowych, kupują za kieszonkowe to, co uznadzą za stosowne. No i chodzi o to, żeby i przekonać rodziców do innego traktowania dzieci i przekonać dzieci, że one same już no, na tyle mogą decydować o sobie, żeby jednak wybrały tą zdrowszą formę. Także tutaj jest bardzo głęboki temat. Tu nie chodzi tylko o samą niezdrową żywność, ale o mental całego społeczeństwa.
9: Okej, i w tym projekcie postawiliście na formę warsztatową, na zajęcia praktyczne. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, co na tych zajęciach przedstawiacie?
10: Tak, zajęć praktycznych jest bardzo dużo, dlatego że na każdych warsztatach są ćwiczenia, które uczestnicy wykonują. W zależności od tematu modułu są to różne ćwiczenia. Ostatnio analizowaliśmy skład ciała uczestników, a więc uczyli się oni, jak użyć prosty analizator do analizy składu ciała. To jest podstawowe narzędzie dietetyka, a także w dzisiejszych czasach lekarza, bo jest taki program koordynowany przeciwdziałania otyłości, gdzie ludzie mogą to zrobić w przychodni, ale oni doskonale mogą zrobić to w swoim domu, dlatego że urządzenie jest bardzo proste i interpretacja wyników jest bardzo prosta, a więc oni nie muszą iść do dietetyka czy też do lekarza, żeby te wyniki poznać. Oni mogą pójść z gotowymi wynikami. Więc wszyscy uczestnicy wykonywali w ramach ćwiczeń takie pomiary i każdy jest w stanie już taki pomiar wykonać sam dla siebie. Oprócz tego mieliśmy warsztaty kulinarne bez gotowania, gdzie uczyliśmy się, jak planować posiłki, jak je dobrze przechowywać, jak komponować to, co powinno być w domowej spiżarni, później jak z tego, co mamy w spiżarni, komponować już gotowe posiłki. Bardzo ważne ćwiczenie też polegało na nauce czytania i rozumienia etykiet na produktach, bo to też jest kluczowa sprawa, gdzie są cukry ukryte. Uczyliśmy się, że najlepsze są takie produkty, które mają po prostu proste etykiety, gdzie nie ma dużo wymienionych składników. I prosta zasada, którą teraz mogę sprzedać w radio, jeżeli ktoś nie rozumie etykiety i nie wie, co tam jest napisane, to niechże nie kupuje tego produktu. Niech znajdzie taki, który ma prostszy skład. Także dużo takich praktycznych informacji, które można wykorzystać na co dzień i które w prosty sposób można przekazać swoim domownikom.
9: Teraz podczas wakacji była edycja letnia tego programu waszego. Ona się już zakończyła. Przed nami edycja jesienna. Jak dużym zainteresowaniem cieszyła się ta edycja letnia? Ilu mieliście uczestników i w jakim wieku oni byli? Bo tutaj pani powiedziała na początku, że no, kierujecie tą ofertę bardzo przekrojowo. Od dzieci do osób starszych.
10: Tak, oferta jest skierowana przekrojowa, znaczy wedle projektu to muszą być osoby powyżej 18 roku życia, bo idea jest, żeby przekazać tym dzieciom w rodzinach.
1: Aha, okej, okay, jasne.
10: Tutaj o to chodzi.
1: Dobra.
10: Natomiast akurat w edycji letniej mamy większość seniorów, no ale też trudno liczyć na młodszych ludzi w czasie wakacji, więc liczymy na to, że kiedy już wszystko wróci do normy z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, to przekrój wiekowy będzie większy i tak też chcielibyśmy tą ofertę skierować, aby przyszli ludzie do nas w różnym wieku, nie tylko seniorzy.
1: Okej, okay, a które błędy żywieniowe najczęściej pojawiają się u uczestników?
10: Najczęstszy błąd to jest właśnie nieczytanie etykiet. Akurat w tej grupie, która teraz nas zaszczyca swoją obecnością, są panie, które lubią gotować i mają w tym ogromne doświadczenie, wychowując swoje własne dzieci, a teraz karmiąc wnuki, więc tak naprawdę te panie nie mają wielkiego problemu z planowaniem posiłków jako tako, wedle swojego gustu i smaku oczywiście, ale tutaj one mają bardzo ładnie te spiżarnie zaplanowane, lodówki, wiedzą co jak zrobić, ale główny problem to jest komponowanie posiłków, co z czym łączyć, aby to było zdrowe, jedzenie o nieodpowiednich porach, no i właśnie nieznajomość tych etykiet, przez co do organizmów ludzkich dostaje się wiele substancji, których tam nie powinno być.
1: To ja dopytam o te etykiety. Jakie pułapki marketingowe najczęściej udaje się uczestnikom zauważyć dopiero po tych zajęciach?
10: No na przykład ilość cukru, bo to jest podstawowy problem, taki najczęstszy, bo pytał pan o najczęstszy problem. Mhm. Na etykietach jest tak, że na pierwszym miejscu powinien być wymieniony główny składnik. I czasami tak jest, że tego cukru jest najwięcej w produkcie, ale on nie jest wymieniony na pierwszym miejscu, ponieważ ten cukier jest podzielony na kilka nazw i ponieważ są to rozbite różne rodzaje cukrów, które w sumie są tym samym, bo to może być na przykład syrop glukozowo-fruktozowy, syrop fruktozowy, glukoza, to mogą być inne formy, które no, nie są widoczne na tej etykiecie na pierwszym miejscu właśnie przez to, że zostało rozbitych na kilka pozycji. I teraz jak my dodamy te wszystkie cukry na mniejszych pozycjach, okaże się, że ich jest łącznie tak dużo, że powinny się znajdować na pierwszym, a tam nie są pokazane.
1: To pozwolę sobie tak na taką małą prywatę i zapytam, czym różni się syrop glukozowo-fruktozowy od syropu glukozowego?
10: No tutaj...
1: Bo syrop glukozowo-fruktozowy...
10: Tak.
1: Słyszałem, że jest bardzo szkodliwy.
10: Tak, chodzi o to, w ogóle nadmiar glukozy też jest szkodliwy. Tutaj chodzi o to, że węglowodany pełnią w organizmie funkcje energetyczne i one nam są owszem potrzebne, no ale w pewnych określonych ilościach. Natomiast syrop glukozowo-fruktozowy, jak sama nazwa wskazuje, zawiera w sobie i glukozę, i fruktozę. I teraz glukoza, o ile faktycznie jest pokarmem dla naszego mózgu i ona w pewnych ilościach powinna być w naszym organizmie, ale nie za dużych ilościach, to jest jedno. Natomiast druga sprawa jest taka, że drugi składnik, czyli fruktoza, ma zupełnie inny szlak metaboliczny, aniżeli glukoza. Ona właściwie powoduje niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Więc tutaj ludzie tego nie kojarzą, ponieważ fruktoza kojarzy się bardzo ładnie. Fruktoza się kojarzy z owocami, więc każdy myśli, że jak tam jest coś o fruktozie, to znaczy, że to jest zdrowe, a to jest zupełny absurd.
1: No, każdy cukier przetworzony.
10: Oprócz tego,
1: nie
10: tak,
1: jest
10: dokładnie. Poza tym, jeżeli te syropy są pod innymi nazwami, na przykład syrop z agawy, albo po prostu syrop bez żadnej nazwy już szczegółowej, no to i tak tam się ciągle kryje nadmiar glukozy. Mhm. Więc tutaj o to chodzi, że no, mamy nie dość, że nadmiar, to jeszcze inne rodzaje cukrów, które wpływają jeszcze gorzej niż glukoza na nasz stan zdrowia.
1: Jasne. W projekcie pojawia się również temat psychologii jedzenia. Jak duży problem stanowi jedzenie pod wpływem stresu, emocji, czy nawet, nie wiem, nudy? Jak można nad tym pracować?
10: Psychologia jedzenia to jest ogromny temat i właściwie też w minutę, no trudno tutaj cokolwiek powiedzieć. Jest nawet taki zawód jak psychodietetyk, prawda? Więc nie na darmo, nie bez powodu tak to jest. Dlatego, że znawcy marketingu, neurobiolodzy, oni doskonale wiedzą, w jaki sposób można połączyć to, jak my zmysłami odbieramy świat, z tym, jak na to zareagujemy. I nie bez powodu w sklepach są odpowiednie kolory, coś jest na odpowiedniej wysokości, prawda? Nie bez powodu torebki na produktach spożywczych są tak, a nie inaczej zaprojektowane. Oprócz tego my mamy skojarzenia z dzieciństwa, prawda? Bo jeżeli w domu było tak, że na przykład była awantura, a potem, żeby to załagodzić, dziecko dostawało coś słodkiego, albo na przykład jak będziesz grzeczny, to dostaniesz batonika, no to człowiekowi wytwarza się taki nawyk, że to słodkie jest dla nas nagrodą. I potem my czasami już jako dorośli ludzie zupełnie zapominamy o tych sytuacjach z dzieciństwa. My ich nie przeżywamy, nie rozważamy bardzo często, ale sam nawyk zostaje. I my na przykład, kiedy przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni i czujemy, że no przecież zrobiliśmy dobrą robotę. Byliśmy w pracy, zarobiliśmy na rodzinę, teraz chcemy odpocząć, należy nam się jakaś nagroda i automatycznie wyciągamy rękę po batonik, ponieważ to mamy gdzieś głęboko zapisane w podświadomości. Także tutaj oczywiście, że można temu przeciwdziałać i można z tym walczyć, ale to już jest praca albo z psychodietetykiem, albo po prostu z dietetykiem, który wie, jak to zrobić, bo tutaj ludzie po prostu kształcą się też poza studiami, jeżeli chodzi o taką wiedzę, no albo po prostu można iść do psychologa, a nawet terapeuty, dlatego że z nawykami walka nie zawsze jest łatwa i jeżeli coś ma podłoże głęboko, głęboko w naszej podświadomości, to czasami jest potrzebna nawet głębsza pomoc innych specjalistów.
1: Jakie są najprostsze zmiany, które uczestnik może wprowadzić w swojej kuchni od razu po zakończeniu waszych zajęć?
10: No, najprostsze zmiany to przede wszystkim wymiana produktów, które do tej pory były używane, czyli jeżeli ktoś na przykład korzysta ze śmietany X, to powinien przeczytać jej skład, zobaczyć, czy ten skład jest dobry, czy niedobry i jeżeli jest zły, to wymienić na śmietanę Y o lepszym składzie. I tak wszystkie produkty należy wymienić, należy przemyśleć to, co się ma w domu pod ręką, bo prawda jest taka, że zawsze zjemy to, co mamy pod ręką, czyli zawsze zjemy to, co kupiliśmy, i te decyzje zakupowe, one powinny nastąpić zdecydowanie przed wyjściem z domu. My powinniśmy wychodzić z domu z listą zakupów, a więc uczyliśmy się też, jak taką listę zakupów zaplanować. I generalnie, kiedy człowiek przygotowany merytorycznie i mentalnie wchodzi do sklepu, to na pewno jego zakupy będą lepsze, korzystniejsze dla zdrowia, więc już to można zrobić. Potem jest planowanie tych posiłków w ciągu dnia. Chodzi o to, że dobrze by było sobie wytyczyć okno żywieniowe, kiedy będziemy jeść. Także no dużo, dużo takich codziennych małych zmian.
1: Jednym z elementów tego waszego projektu jest analiza składu ciała. Jak chcecie wykorzystać te pomiary, żeby uczestnicy nie potraktowali ich tylko jako jednorazowego wyniku, ale jako właśnie punkt wyjścia do zmiany stylu życia?
10: Tak, ja zdecydowanie namawiałam uczestników, żeby we własnym zakresie zaopatrzyli się w takie analizatory składu ciała, po prostu żeby mieli je w domu. Właśnie dlatego uczyłam ich, jak się te analizatory używa i jak się interpretuje wyniki. Dlatego, że człowiek w momencie, kiedy robi taką analizę, powiedzmy co 2 tygodnie, co miesiąc, no to w zależności od potrzeb, w zależności od tego, czy ten ktoś kontroluje wagę, czy też na przykład ćwiczy na siłowni i chce zyskać masę mięśniową i tak dalej, warto jest wiedzieć przede wszystkim, jaka jest ta kompozycja tkankowa ciała i co w naszym organizmie przeważa, czy są to mięśnie, czy są to tłuszcze, a najgorszym rodzajem tłuszczów są tłuszcze wewnętrzne. Czasami są tacy ludzie, którzy mają sylwetki szczupłe, a mimo to mają tłuszcze wewnętrzne i tego się nie zobaczy w lustrze ani na zwykłej wadze. I wówczas, kiedy osoby mogą sobie taki pomiar wykonywać co 2 tygodnie lub co miesiąc, nawet może być trochę rzadziej, jeżeli ktoś nie ma problemów zdrowotnych ani wagowych, ale jednak jak ten wynik w ciągu roku się powtarza, można zobaczyć, co się w organizmie zmienia. Ja tutaj podam przykład. Przykład dotyczy mojego własnego syna, który w czasie COVID-u, kiedy zamknięto szkoły, musiał zrezygnować z treningów karate i ja zaobserwowałam na młodym, szczupłym organizmie, gdzie tylko po miesiącu siedzenia przy komputerze, przy nauczaniu zdalnym, tłuszcz wewnętrzny już się podniósł. U tak młodego człowieka, u 17-latka. A w drugą stronę wiem z doświadczenia, że utrata kilku punktów tłuszczu wewnętrznego to czasami jest wiele miesięcy pracy, więc zobaczmy, jak łatwo można ten tłuszcz wewnętrzny zyskać, a jak trudno się go traci. Dlatego taki monitoring właśnie może dać dużo ludziom dobrego, ponieważ oni zyskują świadomość, co tak naprawdę dzieje się z ich ciałem i jaka jest korelacja pomiędzy ich stylem życia, a tym, jaki jest skład ich ciała i czy mają te tłuszcze wewnętrzne, czy nie. Bo tłuszcz wewnętrzny to jest też to, co okala ważne narządy, co okala wątrobę, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby na przykład, tak? Czy serce. Wiadomo, że to już jest no, coś, co sprzyja, daje ryzyko przyszłych zawałów, więc no, tutaj warto to po prostu wiedzieć i myślę, że rzeczywiście uczestnicy zrozumieli to, jakie to jest ważne. i że będą chcieli takie badania sobie w domu wykonywać. Dzięki temu będą po prostu mogli szybciej pójść do lekarza, tak? To jest doskonały taki punkt profilaktyczny, dlatego że oni, poznając tą wiedzę o sobie, będą mogli pójść do lekarza zawczasu. Wiemy, jak trudno jest też czasami ludzi do tego lekarza wysłać, a jednak oni są nam potrzebni. Jednak trzeba sobie robić badania diagnostyczne, laboratoryjne, takie jak nam lekarz zleci. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy w tym dbaniu o zdrowie zyskali trochę samodzielności jako ludzie po to właśnie, żeby zawczasu do tych lekarzy pójść.
1: Czy ten projekt, który realizujecie w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu, on się kończy jakimś certyfikatem, egzaminem? Jak to wygląda?
10: Tak, uczestnicy otrzymają certyfikat, zaświadczenie o tym, że przeszli kurs Zdrowe Nawyki, Nowe Życie, no ale dodatkowo też dostaną dużo materiałów, natomiast zanim dostaną zaświadczenie, jeszcze nie będzie to egzamin, prawda, no ale będą to zajęcia, które będą takim podsumowaniem wszystkiego, co przerobiliśmy, więc spróbujemy wykonać tak w miarę samodzielnie różne ćwiczenia, zobaczymy, jak to nam wyjdzie, natomiast jestem przekonana po zaangażowaniu, jakie wykazali uczestnicy, że wszyscy sobie poradzą.
1: Okej, wspomnieliśmy, że teraz będzie druga tura projektu, on ruszy prawdopodobnie gdzieś tak w drugiej połowie września, tak? Bo na razie trwają jakby zapisy,
10: prawdopodobnie tak?
1: Tak,
10: trwa rekrutacja, no i szybciej zbierzemy grupę, po prostu tym szybciej ruszy ta druga edycja, natomiast liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zapraszam mieszkańców części rewitalizowanej Przemyśla, aby się zgłaszali do Centrum Aktywizacji Społecznej i zapisywali, bo naprawdę warto.
1: Okej. Sam projekt kończy się w listopadzie.
10: Tak.
1: Okej. I co stanie się później? Czy mieszkańcy będą mogli kontynuować podobne działania i czy w ogóle miasto planuje wykorzystać doświadczenia z tego projektu przy kolejnych inicjatywach? Może pan, panie Robercie?
11: Oczywiście projekt kończy się fizycznie, ponieważ taka jest logika projektowa, natomiast projekt, miejmy nadzieję, będzie trwał nadal. Jest naszym założeniem, jest i celem utrzymanie kontaktu z osobami, które odbyły te szkolenia. I w ramach m.in. środków finansowych, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego projektu, uczestnicy, właśnie o czym teraz pani Ania wspominała, którzy przejdą takie przeszkolenie podstawowe, chociażby z obsługi tych urządzeń do mierzenia składu ciała, będą mogli urządzenia zakupione wypożyczyć i będą właśnie tymi emisariuszami w swojej rodzinie. Chcemy, żeby przeszli, poszli dalej, żeby zarazili tą ideą zdrowego życia, diety, bo to nie tylko, to nie o dietę tylko chodzi. Pani Ania tutaj opowiada też o całym człowieku jako takim, pewnie takiej psychologii, podejścia do także i żywienia. Oprócz tego jeszcze, ja może dodam, w ramach projektu przewidzieliśmy wydanie takiego informatora dla mieszkańców miasta. Przygotowujemy około 40-50 stron informatora, którym chcemy zawrzeć podstawowe, najważniejsze informacje, które będą istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta, dotyczące i spraw żywieniowych, ale także różnych form świadczonej pomocy, działalności organizacji pozarządowych itd., itd. Może nie będę zdradzał tutaj szczegóły. Mamy opracowaną już koncepcję, pracujemy teraz nad tym informatorem i myślę, że w najbliższym czasie wydamy, chcemy go wydać około 1000 sztuk i oczywiście rozpowszechnić wśród mieszkańców miasta.
1: Okej, ale ten informator pojawi się dopiero po zakończeniu tej jesiennej tury tego projektu, czy w trakcie?
11: W trakcie chcemy ponieważ do 30 listopada musimy cały projekt zrealizować, także z wydaniem informatora.
1: Okej, i ten informator będzie można sobie odebrać w Centrum Aktywizacji Społecznej, czy będziecie go jakoś rozprowadzać po mieszkańcach Przemyśla, jak to będzie wyglądało?
11: Będzie dostępny na stronie internetowej, będzie także dostępny w formie takiej książeczkowej, około 1000 sztuk chcemy, bo chcemy też brać pod uwagę osoby, które z różnych względów nie korzystają z internetu.
1: No, głównie do starszych osób, nie?
11: Dokładnie tak. Natomiast oczywiście będzie dostępny ogólnie na stronie internetowej, ale także i w siedzibie CAS-u i w różnych innych miejscach.
1: Okej. Poza tym projektem prozdrowotnym realizujecie też inny projekt w ramach tego programu, który jest realizowany do 2030 roku, mianowicie Witalny Taras, o którym też porozmawiamy w innej rozmowie, którą też będziecie mogli usłyszeć na antenie Radia SK. No właśnie, czym się różni Witalny Taras od zdrowego odżywiania? Co to ma wspólnego, panie Robercie?
11: No właśnie, kilka dni temu rozmawiałem ze znajomym, który okazał wielkie zdziwienie, kiedy próbowałem mu wytłumaczyć, co ma właśnie wspólnego projekt Zdrowe Nawyki, Nowe Życie z projektem rewitalizacyjnym, z rewitalizacją w ogóle. Mhm. Dla mnie osobiście kilka lat temu takim wielkim odkryciem było, jak w urzędzie pracowaliśmy nad gminnym programem rewitalizacji, to było takie odkrycie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że rewitalizacja to nie tylko zestaw kamienic albo różnych innych, znaczy przestrzeni do remontu, powiedzmy w ten sposób, że przewracamy tutaj tą pierwotną funkcję albo zmieniamy funkcję, ale remont. To przede wszystkim ludzie, to społeczeństwo, to pewne procesy społeczne, które gdzieś tam się dzieją. I myśląc o rewitalizacji, myślimy także o mieszkańcach, myślimy także o procesie takim związanym z edukacją, zaangażowaniem społecznym, z podnoszeniem aktywności tych mieszkańców, zwłaszcza tych trudnych obszarów, obszarów zdegradowanych, bo taka jest rewitalizacja, obszarów wymagających takiego szczególnego wsparcia. I te działania właśnie są skierowane. Mamy w gminnym programie rewitalizacji, który jest podstawą do tego, żeby starać się jakiekolwiek środki na ten cel. Mamy około 20 różnych przedsięwzięć i w ramach tych 20 mamy dwa. To jest właśnie działania związane z takimi szkoleniami dietetycznymi. W gminnym programie to jest nazwane bądź dietetykiem w swojej rodzinie oraz właśnie ten witalny taras. Ale to, co my realizujemy w CAS-ie, to są właśnie te projekty takie miękkie. Ten projekt jest projektem, mini projektem takim społecznym, który jest realizowany. Ja może przy okazji tutaj też wspomnę o tym, bo myślę, że to ważna informacja. Warto o tym cały czas podkreślać, że jest realizowany w ramach takiego projektu Regiony Rewitalizacji edycja 3.0 powiązanego z projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań projektowych. My korzystamy tutaj z funduszy, ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i to jest taki montaż finansowy, dzięki któremu mogliśmy pozyskać jako miasto na środki finansowe i na razie realizujemy te dwa projekty.
6: SK Przemyśl.
12: Jak wygląda codzienność dziecka z chorobą nowotworową i jego rodziny? Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice i dzieci podczas długiego procesu leczenia? O tym między innymi, ale także o tym, jak ważne są chwile normalności, rozwijania pasji, wspólne wyjazdy i integracja rodzin, porozmawiamy z przedstawicielką Fundacji Iskierka, a z naszym gościem rozmawia nasza reporterka Julia Ranosz.
13: Nazywam się Joanna Masta i jestem koordynatorem oddziału Fundacji Iskierka w Rzeszowie.
14: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie na temat Fundacji Iskierka, która właśnie swój oddział ma tutaj w Rzeszowie. To może tak na sam początek, czym zajmuje się Fundacja Iskierka?
13: Nasza fundacja wspiera dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny. Pomagamy na różne sposoby, nie tylko w procesie leczenia, ale też wspieramy ogólnie rodziny we wszystkim, w całej tej chorobie. Staramy się, żeby zadbać o to, żeby dziecko podczas tej choroby czuło się nadal dzieckiem, czyli żeby miało czas na swoje zainteresowania, na rozwijanie pasji, na takie normalne życie poza chorobą tak naprawdę.
14: Czyli jesteście takim normalnym elementem życia chorego dziecka, staracie się być.
13: Tak, jak najbardziej. My tutaj też wspieramy całe rodziny, tak jak wcześniej powiedziałam, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak choruje dziecko, to choruje tak naprawdę cała rodzina, więc też wspieramy rodziców w tej diagnozie, w procesie leczenia, cały czas jesteśmy dla nich.
14: Czyli jesteście nie tylko dla tych dzieciaków, dla tych chorych, ale i również dla ich rodzin. Swój oddział macie w Rzeszowie, ale jaki teren obejmujecie? Czy to jest całe Podkarpacie, czy to jest jakiś fragment tylko województwa Polski?
13: My tak naprawdę działamy w całej Polsce. Mamy dwa oddziały. Główny oddział mieści się w Katowicach i działa głównie w Zabrzu. Natomiast nasz oddział jest tutaj w Rzeszowie. Wspieramy podopiecznych tutaj w Rzeszowie w całym Podkarpaciu z Stalowej Woli, z Przemyśla, z Rzeszowa. Tak naprawdę z całego Podkarpacia mamy podopiecznych.
14: Czyli tutaj jakby terytorium nie jest żadnym takim ogranicznikiem, można
13: nie,
14: powiedzieć.
13: Nie, jak najbardziej. To nie muszą być osoby też z Zabrza, ani z Rzeszowa. To może być podopieczny z każdego zakątka Polski, który leczy się w jakimkolwiek ośrodku.
14: A ile fundacja tutaj działa, tak plus minus?
13: My działamy już 20 lat.
14: Czyli to jest naprawdę no, dosyć bogata historia, jeśli chodzi o fundację.
13: Tak, jak najbardziej. Przez te 20 lat zdołaliśmy bardzo dużo tutaj zdziałać. Mieliśmy naprawdę mnóstwo ciekawych akcji i projektów, które cały czas realizujemy i rozwijamy się.
14: A jakie działania prowadzone są w naszym województwie albo co jest planowane teraz?
13: Więc tak, jeżeli chodzi o projekty zrealizowane, to ostatnio udało nam się zakupić dzięki zbiórce organizowanej w porcie lotniczym Jasionka, zakupić dwie pompy kasetowe do podawania w Lincyto. Są to pompy, które tak naprawdę pomogą dzieciom odpocząć od szpitala, bo z tą pompą można pójść do domu, nie trzeba cały czas być w szpitalu i tak jakby dzięki tym pompom leczenie w szpitalu ograniczymy do minimum. Więc takie dwie pompy udało nam się zakupić dzięki zbiórce na lotnisku. W lipcu mieliśmy też bardzo fajną akcję we współpracy ze Szkołą Tańca Taneczny Rzeszów. Udało nam się zorganizować zbiórkę na rynku w Rzeszowie. Cały Rzeszów zatańczył baciatę dla dzieci. Także nasze wolontariuszki chodziły po rynku, zbierały datki. Każdy, kto miał otwartość na to, mógł się dołożyć do tej akcji. Również wszyscy mieli okazję wypróbować swoich sił w baciacie i zatańczyć na rynku.
14: Czy coś jeszcze jest w planach?
13: W planach jest dużo rzeczy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć, udało nam się wyremontować aneks kuchenny na oddziale onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie. Także wymieniliśmy stary, już bardzo wysłużony aneks na piękny, nowy, który będzie służył rodzicom teraz, mam nadzieję, jeszcze długo. Mamy na oddziale warsztaty z dogoterapii. Też staramy się raz w tygodniu poprowadzić takie warsztaty z arteterapii dla dzieci, żeby też nie żyły samym leczeniem w szpitalu, ale żeby zrobiły coś ciekawego, kreatywnego. Także takie zajęcia dla dzieci na oddziale cały czas prowadzimy. W maju mieliśmy też sesję zdjęciową z okazji Dnia Mamy, także przyjechał fotograf i zrobiliśmy przepiękne zdjęcia całym rodzinom. To też był taki fajny czas. Rodziny mogły razem zapozować i to jest też dla nich piękna pamiątka, bo te zdjęcia oczywiście rodzice otrzymali i też taką akcję zorganizowaliśmy. Jeżeli chodzi o przyszłe projekty, bo to pani pytała, to też mamy taką sesję w planach wraz we współpracy z pracownikami sklepu. Będziemy organizować sesję zdjęciową dla dzieci i ich rodzin. Będą tam też organizowane przy okazji warsztaty dla dzieci, warsztaty plastyczne, także staramy się zapewnić im czas. Właśnie razem ze sklepem zapewnimy im kreatywnie ten czas. I tak, jeżeli chodzi o dalsze plany, to w planach jest remont pracowni USG. To będzie taki większy projekt, który obejmie wszystkie pracownie USG, wszystkie gabinety, więc będzie to taki już gruntowny remont, żeby zapewnić naszym pacjentom, też którzy się tam z onkohematologii badają, komfort leczenia.
14: To można tutaj powiedzieć, żeby nie tylko działać jakby w szpitalu, w środku, mhm. bo tutaj też słyszę, że mamy na przykład remonty, ale też wyciągacie tych pacjentów trochę tak na zewnątrz chyba.
13: Tak, mamy dużo akcji na zewnątrz. Mamy tak zwaną akcję lato. Co roku organizujemy wyjazdy dla całych rodzin i tak naprawdę tych wyjazdów jest kilka. W tym roku były to m.in. Mazury, Mamczur, Tarłówek, Ustroń. Także są to wyjazdy, które organizujemy dla całych rodzin. Można sobie wyjechać, odpocząć i tak naprawdę nie myśleć chociaż przez chwilkę o tym leczeniu.
14: Organizujecie właśnie tak czas, żeby to życie wydawało się takie trochę może normalne, takie jak innych, ale tutaj mówimy cały czas o tym, że to jesteście dla całych rodzin. Jak wygląda ta taka wasza pomoc dla rodzin pacjentów?
13: Jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin pacjentów, to tak, jesteśmy wsparciem nie tylko finansowym, chociaż to jest ważne, bo wspieramy naszych podopiecznych w procesie całego leczenia, finansujemy sprzęt, leki, ale też zapewniamy takie wsparcie psychologiczne dla rodziców, bo umówmy się, że kiedy rodzic zderza się z diagnozą, no wali mu się tak naprawdę cały świat. Także jesteśmy takim wsparciem dla nich, żeby pokazać, że nie są sami w tym leczeniu, że zawsze mogą na nas liczyć, zawsze mogą się zwrócić z czymkolwiek do nas i będziemy się starać pomóc jak tylko możemy.
14: I tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć jakieś konkretne kategorie, trzeba coś spełnić, tylko po prostu można do was przyjść i wtedy zaopiekujecie się tym rodzicem.
13: Tak, jak najbardziej. Jeżeli tutaj rodzic ma dziecko, które jest chore onkologicznie, to jak najbardziej zapewniamy takie wsparcie.
14: Okej, okay, tutaj rodziców pewnie też angażujecie rodzeństwo w te wszystkie wyjazdy i tak dalej, żeby oni spędzali razem ze swoim właśnie rodzeństwem schorowanym też czas, tak?
13: Tak, jak najbardziej te warsztaty i jeżeli chodzi o wyjazdy integracyjne, to są wyjazdy dla całych rodzin, także jest też rodzeństwo. Całe rodziny spędzają razem czas i przede wszystkim poznają też inne rodziny, które przechodzą przez to samo, więc mogą się zintegrować i pobyć ze sobą.
14: Ta integracja tych rodzin i innych osób w tym środowisku jest ważna?
13: Myślę, że tak, jak najbardziej, bo wtedy człowiek czuje, że nie jest sam na tym świecie, tylko że są też inne rodziny, które przechodzą dokładnie przez to samo, także mogą się zbliżyć do siebie i porozmawiać na te same tematy.
14: Okej. Okay. Jeśli chodzi o fundację, to jak można Wam pomóc? Bo Wy już pomagacie, ale myślę, że pomóc można też Wam.
13: Tak, można nam pomóc i to chciałam powiedzieć od razu, że nie tylko finansowo, chociaż oczywiście takie wsparcie jest ważne, można oddać swoje 1,5% na koniec roku, więc tak, jak najbardziej, ale można nas wesprzeć na różne sposoby, też dobrym słowem, poprzez udostępnienia, poprzez różne akcje, udział w tych akcjach, więc to też jest ważne. Jeżeli na przykład ktoś prowadzi jakąś firmę, ma jakieś ciekawe produkty, robi coś ciekawego i mógłby się z nami tym podzielić, to takie rzeczy też są na wagę złota, bo odwiedza nas na oddziale mnóstwo takich osób. Przykładowo w planach teraz mamy odwiedziny pana z Pasieki, który przyjedzie i opowie dzieciom o życiu pszczół, pokaże plastry miodu, dzieci zrobią własnoręcznie z węzy pszczelej swoje świece, więc też nam przybliży właśnie taki świat pszczół i zapraszamy tak naprawdę do współpracy każde osoby, które robią coś ciekawego albo właśnie mają coś ciekawego, czy mogłyby się podzielić, do udziału w takich warsztatach, bo to jest też bardzo cenne dla dzieci i w ten sposób spędzają bardzo kreatywnie i ciekawy czas.
6: SK Przemyśl News.
12: No to co? Zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
6: SK Przemyśl.
12: Mimo że sezon na grzyby trwa przez cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i te trujące. Na co zwrócić uwagę podczas zbiorów, gdzie swoje zbiory sprawdzić i najważniejsze, czy grzyba wycisnąć, czy wykręcać. O tym rozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi...
15: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
16: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale higieny.

0: Jeśli chodzi o te grzyby jadalne. Okay. Ale oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak lub grzyby trujące.
1: To tak dla przykładu może pani wymienić te trujące?
0: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
1: A których muchomorów jest najwięcej?
0: Czerwieniejących, tak.
1: Czerwieniejących.
0: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
1: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
0: Nie można tego tak określić jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów. Myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
1: Okej, okay, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
0: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu, jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy po obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną. Mhm.
1: Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
0: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
1: Okej, okay. A czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
0: Nie wiem, w jaką stronę idziemy, bo jeśli chodzi, czy to jest dowód na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
1: No tak.
0: Bo jeśli mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to jest tak, że on...
2: Raczej nie zbieramy.
0: Nie zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
1: Okej, okay, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś się na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nadjedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
0: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadium są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale to, tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od trujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
1: Okej, okay, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa?

0: Tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
1: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas z grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakiś repelent na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
0: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
1: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
0: Okej, czyli lodówka, zamrażarka?
1: Tak, najlepiej właśnie w lodówce, chyba że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
0: Okej, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie?
1: Raczej niekoniecznie, jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
0: Okej, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie takie dłuższe?
1: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby. Jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
0: Okej, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
1: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
0: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
1: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
0: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
1: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonego, czyli Amanita phalloides, może wystąpić taka pozorna poprawa, a potem gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Dlatego generalnie nie lekceważymy nigdy żadnych objawów, które nawet mogą wydawać się niekiedy lekką, zwykłą niestrawnością.
0: Okej, czyli w takim przypadku, kiedy jakiś objaw u nas wystąpi, no to od razu udajemy się na pogotowie?
1: Tak, generalnie na pewno nie bagatelizujemy nigdy żadnych objawów. Zbyt właśnie taka późna reakcja może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet niekiedy śmierci. Dlatego natychmiastowo zapewniamy pomoc lekarską, dzwonimy pod numer alarmowy 999 lub 112 lub osobiście przewozimy chorego do szpitala. Na pewno nie podajemy żadnych płynów takiej osobie w postaci mleka czy alkoholu, natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
0: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
1: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu, również te wymioty można spowodować.
0: Okej. Sanepid prowadzi klasyfikację grzybów sprzedawanych na różnego rodzaju targowiskach, bazarach. Jak wygląda taka kontrola standardowa?
1: Jeżeli chodzi o kontrolę na targowiskach, to generalnie standardowa kontrola wygląda w ten sposób, że kontrolerzy stacji powiatowej idą na targowisko i kontrolują, sprawdzają, jak wygląda sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych. Generalnie to jest tak, że jeżeli grzyby są sprzedawane na targowisku, to one powinny być sprzedawane z atestem wystawionym przez upoważnionego klasyfikatora grzybów bądź grzyboznawcę. I takie grzyby, które są sprzedawane na rynku czy w placówkach handlowych, takie atesty powinny posiadać. I na to my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, kupując, zaopatrując się właśnie w takie grzyby na targowiskach czy u innych osób, które takie grzyby oferują.
0: Mówimy o targowiskach i bazarach, ale powiedzcie, drogie panie, gdzie najbezpieczniej kupić grzyby? No bo zdarza się też, że przy lasach często też są sprzedawane przez jakichś przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam się wybrali na grzybobranie, kilka złotych chcą sobie zarobić, no i w ten sposób sprzedają te grzyby. No to gdzie najbezpieczniej kupować te grzyby? Właśnie od takich osób, czy właśnie w innych punktach?
1: Tak, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, tak naprawdę miejscami, gdzie powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie legalnie grzyby, są targowiska lub placówki handlowe. Jeżeli ktoś sprzedaje grzyby w pasie drogowym przy lesie, jest to działalność już nielegalna.
0: Okej. I za taką działalność nielegalną wy nakładacie jakieś mandaty, czy to już jest inna instytucja?
1: Nie, my tutaj mandatów nie nakładamy i takimi rzeczami to już powinna się zajmować się tak naprawdę policja. Okej. Tutaj chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, prawda, sprzedaż grzybów w pasie drogowym. Tym bardziej, że jest to po prostu miejsce, gdzie nie powinno się sprzedawać tych grzybów, ponieważ rozporządzenie mówi wprost, że grzyby powinny być oferowane do sprzedaży tylko na targowiskach lub w placówkach handlowych.
0: To teraz może jeszcze wróćmy na chwileczkę do pani Sabiny. Chciałbym panią zapytać o te podobieństwa, bo jest wiele grzybów, które są podobne do siebie. Jak je można rozróżnić?
2: Jest bardzo dużo grzybów do siebie podobnych. Tutaj może, żeby nie straszyć słuchaczy, to zaczniemy od takiej najbardziej popularnej pomyłki, aczkolwiek nie jest to groźna pomyłka. Chodzi o borowika szlachetnego i goryczaka żółciowego. Goryczak żółciowy daleka do złudzenia przypomina borowika szlachetnego, ewentualnie podgrzybka czy koźlarza. Jednak jest to grzyb niejadalny ze względu na swój bardzo gorzki smak. Nie wywołuje żadnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych, ale jak trafi nam przez przypadek do potrawy, to może ją zepsuć. Na co patrzymy w takim razie? Bo tak jak borowik szlachetny, goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i to cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i piestrzenicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, bo już nie kapelusz, a główka piestrzenicy kosztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia piestrzenicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek w przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu. Do kolejnych pomyłek dochodzi w przypadku młodych grzybów, na przykład muchomorów i pieczarek. Dlatego ważne jest, żeby te okazy zbierać na tyle rozwinięte, żeby określić ich przynależność gatunkową. Najgroźniejszy grzyb naszych lasów to muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Będzie miał zielony kapelusz, oliwkowo-zielony czy blado-zielony. Od spodu będzie miał białe blaszki, trzon będzie miał zwisający pierścień, a podstawa trzonu będzie okryta pochwą. Dodatkowo na trzonie występuje taki zielonkawy zygzak i to jest muchomor zielonawy. Przez swoje zielone wybarwienie kapelusza może do złudzenia przypominać gąski zielonki albo zielone gatunki gołąbków.
0: Ten muchomor występuje na całym Podkarpaciu czy w jakimś konkretnym obszarze?
2: W zasadzie w całej Europie występuje i u nas w lasach jest jak najbardziej spotykany, w zasadzie w całej Polsce. Jest to grzyb, który pojawia się jesienią, gdzie następuje największy wysyp u nas grzybów, dlatego powinniśmy na niego uważać. Jest to grzyb, który wywołuje najgorsze typy zatruć, który uszkadza wątrobę i w zasadzie wystarczy jeden niewielki owocnik, aby zatrucie było śmiertelne.
0: Czyli poważna sprawa, czyli trzeba naprawdę uważać, bacznie obserwować, no i najlepiej na grzybobranie wybierać się z atlasem z grzybami i wtedy będzie można go łatwo rozpoznać.
2: Można mieć atlas, można też grzyby, których nie jesteśmy pewni, osobno sobie odkładać w koszyku, tak żeby potem już albo skonsultować to z jakimś specjalistą, albo na spokojnie sobie przeglądnąć te grzyby w domu, porównać z innymi, z atlasem, z aplikacjami.
0: A właśnie, bo to jest ten wątek, którego nie poruszyliśmy, bo każdy grzybiarz po zbiorze grzybów może zgłosić się do Was, do podkarpackiego sanepidu i sprawdzić, czy te grzyby są jadalne, które zebrał, tak?
2: W każdej stacji powiatowej, jak również i wojewódzkiej stacji, pracują klasyfikatorzy grzybów i grzyboznawcy. W zasadzie o każdej porze w czasie pracy urzędu można sobie przyjść do sanepidu, ewentualnie wcześniej się umówić, sprawdzić, czy taki klasyfikator grzybów jest dostępny w tym momencie i te grzyby sobie ocenić.
0: I to jest bezpłatnie robione.
2: To są bezpłatne porady, tak. Mhm. W okresie zbiorów mamy bardzo dużo porad, także zapraszamy. Same bardzo dużo się też uczymy, ponieważ grzybiarze przynoszą różne ciekawe owocniki i naprawdę nieraz gorąco dyskutujemy, z jakim grzybem mamy do czynienia.
0: A dużo zdarza się takich okazów trujących?
2: Coraz mniej.
0: Czyli ta świadomość rośnie?
2: Świadomość jest bardzo duża i widać to też w statystykach zatruć grzybami w przekroju kilkudziesięciu lat, gdzie tych zatruć jest coraz mniej, a na przykład w zeszłym roku w ogóle nie zanotowaliśmy żadnego zatrucia na Podkarpaciu.
0: A w tym roku?
2: W pierwszym półroczu tego roku również nie wykazaliśmy żadnych zatruć grzybami.
0: To na koniec zapytam Panie, jak jest z tym sezonem grzybowym? Czy on trwa rzeczywiście cały rok? Oczywiście. Czy to są jakieś konkretne okresy w ciągu roku, konkretne miesiące?
2: Grzyby lubią porę jesienną i wtedy występuje największy wysyp grzybów, bo panuje wtedy odpowiednia wilgotność, temperatura, nocy są chłodniejsze i tutaj występuje największy wysyp i mamy największy przekrój gatunków. Mamy również grzyby zimowe, aczkolwiek w naszym klimacie tych grzybów nie jest dużo. Wówczas możemy pozyskać boczniaka ostrygowatego, płomienicę zimową i uszaka bzowego. To okay. Są takie trzy najważniejsze, najczęściej spotykane grzyby zimowe. Także zachęcamy do zimowych spacerów w lesie.
0: Okej. Wiosną i latem rozumiem, że też te grzyby gdzieś tam występują.
2: W zależności jakie mamy lato, czy jak jeśli lato jest chłodniejsze i deszczowe, to faktycznie wysyp grzybów możemy spotkać duży. Mówią, że pierwsze grzyby wiosenne czy letnie są robaczywe i to faktycznie tak jest, wtedy jest bardziej sucha pogoda, to tych grzybów zbieramy mniej. Jeśli jesteśmy nastawieni na dużą różnorodność grzybów, to najlepiej je pozyskiwać właśnie jesienią.
3: SK Przemyśl.
0: 11 września ulicami naszego miasta przejdzie Marsz Życia i Nadziei. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem To moje życie, to moje piersi i rakowi ich nie oddamy. A o szczegóły podpytuję już teraz moich gości, a są nimi
4: Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Sportowej 6, gabinet 416.
5: Edyta Bobko, wiceprezes Stowarzyszenia do Walki z Rakiem Piersi.
0: Drogie panie, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie właśnie Marszu Życia i Nadziei tutaj u nas w Przemyślu? No, zacznijmy takim wprowadzeniem.
4: Ponieważ w tym roku będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia stowarzyszenia, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że coś trzeba zrobić takiego ciekawego, żeby zainteresować mieszkańców Przemyśla. I między innymi po pobycie w szkole, w elektroniku w Przemyślu, tam padła decyzja, co by było, gdybyśmy zrobili ten marsz. Zdecydowaliśmy się, że to zrobimy, że nie ma problemu i w związku z tym robimy Marsz Życia i Nadziei, tak jak było przez pierwszych 7 lat. Długa przerwa była i teraz należałoby zakończyć właśnie też marszem, chyba że to jeszcze będzie trwało przez lata. Marsz Życia i Nadziei, dlatego że profilaktyka raka piersi u kobiet, prostaty, u mężczyzn nie jest tak wzięta jak wszędzie. Dlatego, że zawsze każdy ma czas, dopiero jak się okaże, że coś trzeba, to wtedy się zgłaszają. Nasz marsz będzie pod hasłem To moje życie, to moje piersi, rakowi ich nie oddamy. Hasło tego marszu przebija się do wszystkich i myślę, że wszyscy to zrozumieją. Obchody tego jubileuszu rozpoczną się 11 września 2026 roku o godzinie 11.
0: Ale inicjatorem tego marszu jesteście wy jako Europa Donna?
4: Tak, my jesteśmy inicjatorem, ale padła tylko decyzja taka, żebyśmy to zrobili, prosząc te szkoły, prosząc innych zainteresowanych i niezainteresowanych.
0: Jaki cel wam przyświeca?
5: Marsz to święto życia, czyli celebrujemy życie, celebrujemy to, że przez 25 lat uświadamiamy kobiety o tym, że warto się badać, że im szybciej się przebadamy, tym lepiej. I celem naszym, tak samo jak przy każdej profilaktyce raka piersi, jest to, żeby kobiety nie bały się badać i żeby jak najszybciej, kiedy dowiedzą się o tym, że na przykład coś im tam dolega, to im szybciej się o tym dowiedzą, tym po prostu lepiej i mają większe szanse na to, żeby wyzdrowieć w całości.
0: To dopytam już o samą organizację tego marszu, jak on będzie wyglądał od takiej strony technicznej, tak? Kiedy się zacznie, jakie będą kolejne punkty tego marszu?
4: Będzie ten marsz przechodził ulicą. Zbiórka jest przy Urzędzie Miasta. Później ulicą Kazimierza Wielkiego, przejdziemy na ulicę tą Franciszkańską, później będziemy schodzić w dół Serbańską i dojdziemy do muzeum. Do Muzeum Narodowego i Ziemi Przemyskiej i tam będzie całość już tej uroczystości. W tym udział będą brać, wierzę w to, że i szkoły, i młodzież nie tylko ze szkół, ale może przyjezdna, może będą też i osoby dorosłe, które będą szły ulicami miasta i zobaczą, albo zainteresowane po przeczytaniu naszych plakatów i zaproszeń. To będzie tak gdzieś do godziny 12:30. Liczymy się z tym, że już około tej godziny mamy spotkanie już w sali audiowizualnej muzeum i tu się odbędzie oficjalna część z wystąpieniami, prezentacją 25 lat działalności stowarzyszenia, ceremonią wręczania wyróżnień, podziękowań, dyplomów i honorowych członkostw. I wierzę w to, że to będzie bardzo ciekawe z tego względu, że udział wezmą także lekarze. I między innymi jednym z takich głównych, który z nami miał naprawdę dobry kontakt, bo pracował w Przemyślu w szpitalu, przyjeżdża z Lublina i będzie z najnowocześniejszym tematem poruszanym, o którym mało kto wie, nie mogę zdradzić jaki, ale będzie to zainteresowanie na tyle duże, że niektóre osoby zadbać potrafią o to, żeby tą metodę zastosować. Będzie to doktor nauk medycznych, doktor Tomasz Ciszewski z Lublina. Oprócz tego będą nasi lekarze. Już wiedzą, że to będzie pan doktor Olek Socha i Kamil Kuć. To są te trzy osoby najważniejsze do wykładów, do tych rozmów, bo to nie będzie typowa konferencja czy seminarium, tylko będzie to takie taka mowa, która dotrze do każdego uczestnika tego marszu.
0: Właśnie, bo uczestnikiem nie będą tylko kobiety, bo to nie jest tylko adresowane do kobiet, a w zasadzie do wszystkich, bo chcecie pokazać, jak ważna jest profilaktyka.
4: Tak, i to profilaktyka, że jak będą mężczyźni, to będziemy się bardzo zadowoleni z tego, dlatego że też będzie poruszany temat dla mężczyzn bardzo, jak to się mówi, skryty, bo to będzie też mowa o prostacie, a lekarze będą odpowiadać na pytania, które będą zgłaszać uczestnicy z sali. I to jest ciekawsze, że to nie będzie tylko, że usłyszą i na tym się kończy.
0: Okay, czyli to nie będzie narzucony scenariusz, tylko może się to potoczyć w takim kierunku dowolnym.
4: Będziemy okay. Pilnować tego czasu, bo też nie można przedłużać, bo jak ktoś zechce, to może przyjść do gabinetu na rozmowę czy na badanie, ale tu będzie na pewno zainteresowanie bardzo duże, bo już to, co dzisiaj wiem, będąc w urzędzie, to już się pytali, kto będzie z lekarzy i jaki temat. Jak tylko nadmieniłam, że nie powiem tematu, to jest tajemnica, ale na pewno bardzo ważny, więc tym chyba przyciągnę więcej ludzi.
0: Myśli pani, że taka formuła się sprawdzi? Otwartych pytań?
5: Zdecydowanie tak. Dużo łatwiej jest na forum zadać pytanie, które nie brzmi tak bardzo osobiście, a jednak się czegoś dowiedzieć.
4: Czasem będziemy też dawać karteczki, które będą rozłożone. Jak ktoś będzie chciał, to napisze pytanie do danego lekarza. No takie, które może być z nim związane, z tą daną osobą, a wstydzi się. A później będziemy wiedzieć, jak to się umówić z daną osobą, która na przykład no, boi się tego tematu ruszyć, bo odczuwa, że może coś być złego.
0: Tak, no niech nie wszyscy mają też taką śmiałość, nie, żeby podejść i wprost przy wszystkich zapytać i powiedzieć o swoich problemach, więc myślę, że to jest fajna formuła.
4: No niedawno akurat 17-letni chłopak miał problem z prostatą. O czym się nie mówi, bo nikt tego nie wie. No i w każdym razie lekarz stwierdził, że wszystko jest w porządku, dzieci może mieć.
0: Czyli ten marsz będzie się opierał m.in. o porady specjalistów, a czy będzie można się też umówić na jakąś taką indywidualną wizytę z tymi specjalistami?
4: To znaczy, nie wiem, będzie to zależało od lekarzy, dlatego że kolejki do tych lekarzy w naszym szpitalu do poradni jest bardzo duża. Starają się, jak to się do bardzo późnych godzin nocnych przyjmować pacjentów, więc wierzę w to, że w któryś dzień znajdzie się taki czas. A liczę się też z tym, że no szkoły jak będą chciały, to jestem w stanie zaprosić lekarza, onkologa, czy no, onkologa, chirurga, żeby przyszedł do danej szkoły i zrobił im takie spotkanie jak my pod kątem profilaktyki. I to może być nie tylko dla chłopców, ale mogą też dziewczyny też posłuchać. Bo wiadomo, że dziewczyna powinna znać anatomię męską, a mężczyźni anatomię kobiecą.
0: Oczywiście. Dobrze. Czy na ten marsz przygotowujecie jakieś, nie wiem, stoiska informacyjne albo materiały edukacyjne, które by uświadamiały o tych zagrożeniach?
5: My tym marszem chcemy pokazać, że rak to nie wyrok i chcemy, żeby ci ludzie, którzy przyjdą świętować z nami ten dzień, nie wyszli z niczym. Na pewno przygotujemy stoisko z ulotkami propagującymi profilaktykę, samobadanie, mamografię, USG piersi, adresy poradni, godziny otwarcia naszego gabinetu, do którego można przyjść, porozmawiać i dopytać, co dalej, jeśli się coś tam wydarzy. Więc na pewno osoby, które przyjdą świętować z nami ten dzień, bo to ma być radosne święto, różowe święto, na pewno nie wyjdą z niczym, tylko z informacjami na przyszłość.
4: A jeszcze będą niespodzianki dla tych, co przyjdą, więc mam wrażenie, że uda nam się każdemu uczestnikowi coś wręczyć.
0: Rozumiem, że nie zdradzi mi pani ani jednej niespodzianki.
4: Nie, nie mogę zdradzić, bo będą to ciekawe i na pewno będą no, miały wzięcie.
5: Pracujemy nad tym, żeby jak najbardziej zachęcić ludzi do tego, żeby przyszli i posłuchali, bo to jest bardzo ważne.
3: SK Przemyśl News.
0: Odkładamy wszystko na bok, siadamy wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
0: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w podprzemyskich Orzechowcach nie tylko opiekuje się kilkudziesięcioma psami i kotami, ale także nieustannie się rozwija. Powstają tam nowe inwestycje oraz zmieniają się standardy opieki. Jak dziś wygląda codzienność w schronisku? Z jakimi wyzwaniami mierzą się jego pracownicy? Jak przebiega proces adopcji i dlaczego niektóre psy czekają na nowe nowy dom nawet przez kilka lat. O tym m.in. porozmawiam dziś z kierowniczką schroniska w Orzechowcach, Joanną Puchalską-Tracz. Zacznijmy sobie tą rozmowę od tego, ilu podopiecznych obecnie macie w schronisku w Orzechowcach, zarówno psów, jak i kotów.
6: Cały czas ogólnie kręcimy się koło liczby 100 psów i około 50 kotów. Ta liczba jest dosyć ruchoma, bo jednak jest troszkę adopcji, a też codziennie jakieś zwierzęta przybywają.
0: Skąd do Was trafiają zwierzęta?
6: Zwierzęta trafiają do nas z Przemyśla oraz z gmin, z którymi schronisko ma podpisaną umowę. Jest to Jarosław, jest to Przeworsk, jest to dużo innych mniejszych gmin, jest to nawet Komańcza, jest to Dubiecko. Niestety teraz coraz mniej podmiotów świadczy takie usługi jak my, opieki nad zwierzętami, i coraz więcej gmin zgłasza się do nas z prośbą o podjęcie współpracy. Wspomnę tutaj chociażby o sytuacji, jaka ma teraz miejsce na Podhalu. W związku z likwidacją schroniska w Nowym Targu do nas zwróciły się gminy takie jak Biały Dunajec, jak Szaflary. 4 gminy z tamtego terenu chcą podjąć z nami współpracę. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich zwierząt, które tam się znajdują. Natomiast wyraziliśmy wstępnie zgodę, że taką współpracę na część tych zwierząt podejmiemy.
0: To gdybym panią zapytała, z jakimi obecnie wyzwaniami mierzy się schronisko, to co by to było?
6: Na pewno w tym momencie chcielibyśmy zwiększyć ilość kojców, bo niestety nie jest to dobra wiadomość, ale coraz więcej psów potrzebuje tego miejsca w schroniskach. Właśnie też między innymi na to, ze względu na to, że weszła w życie nowa ustawa, więcej tych wymogów na schroniska dla zwierząt jest nakładanych i część po prostu prywatnych schronisk tych wymogów nie spełnia i zamyka się. W związku z tym gminy, na które nałożony jest obowiązek opieki nad zwierzętami, szukają tych miejsc i naprawdę szukają tych miejsc po całej Polsce. Więc musimy zwiększyć ilość kojców, też część starych kojców chcielibyśmy wymienić na nowe, żeby jednak móc te miejsca też zaoferować.
0: No po tej ostatniej aferze schroniskowej z lutego, stycznia 2026 roku, mam wrażenie, że temat schronisk trochę wybił, jeżeli chodzi o temat, i że coraz więcej ludzi zaczęło się interesować tym tematem. Tutaj też obserwuje pani, że rzeczywiście to ta świadomość ludzi rośnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, o schroniska i tak dalej.
6: Na pewno świadomość jest w tej chwili bardzo duża. Faktycznie temat schronisk jest w tej chwili tematem takim bardzo gorącym. Na pewno bardzo dużo wymogów zostało na schroniska nałożone. To, co powiedziałam wcześniej, my też tutaj przechodzimy bardzo dużo kontroli. Faktycznie nie ma miesiąca, żebyśmy nie mieli jakiejś kontroli, i to nie jednej, z różnych stron, oczywiście od strony inspektoratów weterynarii. My te wymogi spełniamy, chociaż czasami nie jest to łatwe jakby dotrzymać kroku tym nowym przepisom, ale staramy się ze wszystkich sił. Natomiast z tego powodu wiele tych schronisk prywatnych, mówiąc tak kolokwialnie, nie daje rady i zamykają się. Ale świadomość ludzi co do potrzeby istnienia takich miejsc jest bardzo duża.
0: To teraz porozmawiamy o adopcji i pomocy zwierzętom. Jak przygotowujecie psy i koty do tego procesu adopcyjnego?
6: Przede wszystkim numer jeden to jest zabezpieczenie zwierzaków pod względem zdrowotnym. Zwierzęta trafiają do nas w różnym stanie. Oczywiście zaczynamy od podstawowych zabiegów, czyli od pchlania, odrobaczania, ogólnego przeglądu zwierzaka, potem są szczepienia, i potem są zabiegi kastracji, sterylizacji, którą oczywiście u każdego ze zwierząt przeprowadzamy przed wydaniem. Takim numerem dwa jest też socjalizacja, bo naprawdę gro psów, które trafia do nas, są to psy wycofane, są to psy zamknięte jakby w sobie, które boją się jakoś tą swoją strefę opuszczać, więc oswajamy je z człowiekiem. I faktycznie mamy tutaj, muszę przyznać, duże sukcesy. Tutaj jest duży ukłon w stronę wolontariuszy, którzy poświęcają im swój czas, i faktycznie te zwierzaki wychodzą naprawdę do ludzi i stają się przyjazne i mogą w takim momencie już ruszać do swoich domów.
0: No to skoro mówimy o procesie adopcji, to zapytam, jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takiego psa lub kota. Bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale myślę, że warto to przypominać dla osób, które na przykład chcą taką adopcję podjąć?
6: Często spotykamy się z taką opinią, że stwarzamy trudności w adopcjach i ten proces adopcyjny powinien być trochę łatwiejszy. Z naszego punktu widzenia jest on bardzo łatwy i bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest ankieta przedadopcyjna, którą trzeba wypełnić. Wypełnić ją można u nas, ale wypełnić można ją również online na stronie, podać imię psa, którym jest się zainteresowanym. Ja w każdej rozmowie podkreślam to, że nie wydajemy psów na podwórko. Taka jest filozofia moja i naszego tutaj schroniska, że jednak pies jako ten przyjaciel człowieka powinien żyć blisko człowieka, więc oczywiście nie wchodzą w grę żadne łańcuchy, żadne zniewolenie psa w jakimś małym kojcu na podwórku. Ja nigdy nie rozumiałam i nie rozumiem, jaką rolę taki pies miałby spełniać. Wobec tego zawsze mówimy, że pies powinien być blisko człowieka, w domu, na legowisku, mieć to swoje miejsce, ale takie ciepłe i przyjazne, i tego od osób adoptujących oczekujemy.
0: Okej, czy są jakieś różnice, jeżeli chodzi o adopcję psa i kota? Czy tutaj te warunki są takie same w przypadku obu tych zwierząt?
6: Nie, jeżeli chodzi o koty, no to oczywiście jak najbardziej dom zamknięty, niewychodzący jest mile widziany, bo wiadomo, że te koty wychodzące różnie z nimi bywa. Jeżeli ktoś deklaruje, że dom jest wychodzący, no to sprawdzamy, czy dom nie jest blisko jakiejś ruchliwej drogi, bo w takiej sytuacji no to kota nie wydajemy, tak? Bo wiadomo, że ten kot prędzej czy później zginie. Nie w takim miejscu, więc sprawdzamy to miejsce, czy faktycznie dla tego kota będzie przyjazne.
0: Czy liczba adopcji rośnie w przypadku waszego schroniska, schroniska w Podprzemyskich Orzechowcach, czy ona się utrzymuje na stałym poziomie, a może maleje? Jak to jest w waszych statystykach?
6: Myślę, że ta liczba jest podobna. Jak porównywałyśmy lata poprzednie i ten rok, tych adopcji jest pomiędzy 120 a 140 rocznie, więc liczba ta jest taka dosyć zbliżona. No, staramy się ze wszystkich sił szukać tych domów. Tutaj muszę podziękować wolontariuszkom, które naprawdę wykonują ogromną pracę, ogłaszają nasze psy na różnych portalach i na Facebooku.
0: Tutaj na terenie schroniska są takie zwierzęta, które latami czekają na adopcję. Z czego może to wynikać? Czy z tego, że są po prostu agresywne i ludzie boją się podjąć tą adopcję, czy są może jakieś inne powody?
6: Właśnie na to pytanie tak naprawdę nawet mi jest ciężko odpowiedzieć, bo przez moje już 5 lat pobytu w tym schronisku obserwowałam niektóre psy, które w moim mniemaniu już dawno powinny mieć dom, a jednak siedzą tu latami. Myślę, że pomijając takie oczywiste przypadki, kiedy mamy zwierzę agresywne, bo kilka takich oczywiście też tutaj jest i dla niego na pewno ten dom jest ciężko znaleźć. Zwierzęta takie skrajnie wycofane, bo też kilka takich jest, z którymi mimo naszej pracy ciężko jest je oswoić i przekonać do człowieka, to czasami, tak jak i w naszym ludzkim życiu, zwierzakom brakuje po prostu szczęścia. Ja tak uważam, bo naprawdę niektóre wspaniałe psy siedzą czy siedziały tutaj latami. No nie powiem, bo mamy też dużo, dużo sukcesów i takie psy siedzące tutaj wiele lat też te domy poznajdywały, więc zostało jeszcze kilka jakichś takich trudniejszych przypadków. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No ciężko to wyjaśnić. Myślę, że właśnie jest to kwestia takiego zwykłego łutu szczęścia, który czasem decyduje o tej adopcji, bo często ktoś przyjeżdża do jednego psa, wyjeżdża z zupełnie innym. Czasami to jest ten moment. Niedawno pies został starszy, adoptowany tylko dlatego, że w momencie przyjazdu rodziny on był akurat na wybiegu i został przeze mnie zaproponowany i faktycznie do tego domu pojechał. Gdyby akurat nie była jego, jak ja to mówię, kolejka na spacer po wybiegu w tym momencie, to tego domu by nie miał, więc czasami takie naprawdę łuty szczęścia decydują o tym, że akurat ten pies, a nie inny stąd wyjedzie.
0: Jak mieszkańcy mogą pomóc waszemu schronisku? No bo są adopcje, wiadomo, można adoptować takiego psiaka lub kociaka, można włączyć się w wolontariat, to o czym pani powiedziała, no to może zatrzymajmy się teraz przy tym wolontariacie. I jak można zostać takim wolontariuszem? Czy można sobie wejść z drogi, czy trzeba spełnić jakieś wymogi, warunki?
6: Przede wszystkim trzeba lubić zwierzęta, a nawet kochać, to jest bardzo wskazane. Trzeba przyjechać do nas, porozmawiać ze mną, bądź tutaj z panią Beatą, która zajmuje się wolontariatem. No nie ma praktycznie barier żadnych co do tego. Ja bardzo, bardzo jestem szczęśliwa z takiego powodu, że przez te kilka lat bycia kierownikiem tutaj udało mi się stworzyć bardzo fajną grupę wolontariuszy, naprawdę. No wiadomo, że zawsze fajniej by było, żeby było ich więcej, natomiast stworzyła się grupa fantastycznych osób, które bardzo wspierają tutaj schronisko, które naprawdę dają tym zwierzakom namiastkę takiego człowieka, zabierają na spacery, nawet mam tutaj jedno młode małżeństwo, które w weekend zabiera jakiegoś psa nad rzekę czy do parku, więc stwarzają taką namiastkę normalnego życia tym zwierzakom. Więc jeżeli ktoś tylko czuje w sobie potrzebę przebywania ze zwierzętami, to zapraszamy. Naprawdę nie ma żadnych barier, żeby zostać wolontariuszem.
0: Poza wolontariatem, jak można wam jeszcze pomóc? Można na przykład przywozić karmę albo, nie wiem, wspierać was jakoś finansowo?
6: Oczywiście zawsze. Karmy zawsze jest za mało. Zawsze jest potrzebna bardzo duża ilość tej karmy. Tutaj zużywamy. Szczególnie tych karm specjalistycznych zawsze nam brakuje, takich hypoalergicznych, na trudności żołądkowe, bo jednak tu psy, dużo z nich ma problemy, więc te drogie karmy są bardzo nam potrzebne, więc można nas wesprzeć w każdy możliwy sposób i przywożąc karmę i zakupując karmę tak jakby wirtualnie na platformie Ocalone Łapki, bo wtedy nie trzeba przyjechać, ta karma po prostu tam zakupiona bezpośrednio do nas, bez kosztów wysyłki trafia, więc to też jest takie wygodne. Także każdy sposób, oczywiście finansowo też na konto schroniska, no to wiadomo, tutaj żadne środki się nie zmarnują, bardzo dużo środków wydajemy na leczenie, bardzo dużo środków na usługi weterynaryjne wydajemy, bo to muszę podkreślić, że każdy pies w tym schronisku jest objęty opieką weterynaryjną, która naprawdę w niektórych przypadkach sięga tysięcy, a nawet więcej złotych, bo mamy dużo psów w tej chwili po jakichś zabiegach, po operacjach łap, psa postrzelonego, którego leczymy w Rzeszowie, tam był już 2 razy operowany. Muszę to naprawdę pochwalić się tym, bo uważam, że to jest taki tutaj nasz wielki sukces, że żadne zwierzę tutaj bez pomocy nie zostanie. Żeby miało najbardziej skomplikowany problem zdrowotny, to my szukamy dla niego pomocy, szukamy ratunku. Nie jest tak, że tylko ze względu na to, że jest to zwierzę bezdomne, nie będzie ono leczone. Tutaj każde zwierzę pomoc u nas znajdzie.
0: Czy miasto Przemyśl również was jakoś wspiera finansowo? Jak to wygląda?
6: Tak, miasto Przemyśl jest naszym głównym sponsorem, jeżeli mogę tak powiedzieć. I mamy ogromne wsparcie z miasta. Na ten rok miasto przeznaczyło kwotę 1 400 000 na budowę i do końca roku ma stanąć stan surowy pawilonu. To będzie duży pawilon o wymiarach 40 metrów na 8, w których będą izolatki, pomieszczenia dla starszych psów, pomieszczenia dla kotów, gabinet weterynarza. No taki, jak ja to mówię, z prawdziwego zdarzenia pawilon, którego przez lata tutaj brakowało, więc on w tym roku już ma stanąć, w tym stanie surowym, a w przyszłym roku będzie wykańczany. Łączna kwota inwestycji miasta to 3 miliony złotych, więc naprawdę tutaj ukłon dla pana prezydenta, dla radnych, którzy widzą ten problem bezdomności i naprawdę są nam bardzo przychylni.
0: Powiedziała pani, że w tym nowym pawilonie będzie się znajdował gabinet weterynaryjny. Czy wy tutaj będziecie mieli na stałe jakiegoś weterynarza? Czy on będzie dojeżdżał? Jak to będzie wyglądało?
6: No, weterynarza na stałe to nie będziemy mieli, ponieważ no, koszty byłyby dla nas zbyt duże. Natomiast udało nam się zatrudnić technika weterynarii, młodą dziewczynę, która tutaj już od kilku miesięcy bardzo dużą pracę wykonuje i jednak poziom tutaj zaopiekowania zwierząt wzrósł bardzo znacznie, odkąd zatrudniliśmy Zuzię. I takie podstawowe zabiegi typu, nie wiem, zrobienie zastrzyków, takie nawet, nie wiem, opatrzenie jakichś ran, podłączenie kroplówki, to już możemy wykonywać na miejscu. W tej chwili no, trudno jest, bo nie mamy do końca takiego pomieszczenia, ale w tym nowym budynku już jest to przewidziane, więc takie podstawowe zabiegi będą tutaj na miejscu mogły być wykonywane przez technika.
0: No to przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, czyli do psiego miasteczka, no bo schronisko, wasze schronisko tutaj w Orzechowcach cały czas się zmienia, cały czas przechodzi przeobrażenia, cały czas inwestuje się w nowe udogodnienia, żeby tym psom czy kotom polepszyć warunki bytowe. Skąd się wziął pomysł na stworzenie ogrzewanych domków dla psów?
6: Jak wszyscy wiedzą, którzy tutaj przyjeżdżają, my jesteśmy tutaj jako schronisko położeni na wzgórzu i o ile są tu piękne widoki z każdej strony, jest bardzo malowniczo, to trzeba przyznać, że zimy są bardzo ciężkie w schronisku. Jest ogromna ilość śniegu, jesteśmy cały czas tutaj zawiewani przez wiatr i faktycznie przetrwanie zimy jest bardzo ciężkie i już któraś tam zima z kolei pokazała mi, że no musimy się zmienić, musimy mieć więcej ciepłych pomieszczeń, bo w tej chwili mamy ich bardzo mało i w tych warunkach ciężkich, zimowych niektórym psom no, ciężko jest po prostu tą zimę przetrwać. W związku z tym zastanawiałam się, co tutaj może moglibyśmy zrobić i wpadłam na taki pomysł, że część kojców zaczniemy zamieniać na ogrzewane domki. Znalazłam bardzo fajnego wykonawcę i to tutaj na miejscu w Przemyślu, który takie domki buduje. Są to domki ogólnie takie całoroczne, no nawet nie ogrodowe, bo to są takie domki, w których można zamieszkać. I porozmawiałam z tym panem, przedstawiłam mu swój projekt, jak ja bym to widziała. Oczywiście zgodził się, że coś takiego dla zwierzaków możemy wykonać. Potem podjęłam rozmowę ze stowarzyszeniem, które nas wspiera. Jest to Stowarzyszenie Kudłate Serce. Przedstawiłam też pomysł, żeby tutaj w schronisku część kojców zamieniać na te ogrzewane domki. Spotkałam się z akceptacją pani Małgosi ze stowarzyszenia. No i tak wspólnie zamówiliśmy ten pierwszy domek i ten pierwszy domek powstał. Jest on bardzo duży, no jest przepiękny naprawdę, bo to jest taki domek, w którym i my moglibyśmy chętnie zamieszkać, więc ten pierwszy domek powstał. No było wielkim wyzwaniem przywiezienie go tutaj, ponieważ tutaj są wąskie dróżki, domek jest duży, on musiał tu przyjechać w całości.
0: To ja może dopytam teraz, jak wygląda ten domek? W co on został wyposażony?
6: Domek składa się z 6 w zasadzie pomieszczeń dla zwierzaków. Jest korytarz, jest tam łazienka, w której też zabiegi przy zwierzętach można wykonywać. Są oczywiście zamontowane grzejniki. Podłoga jest, nie jest zimna, taka z płytek, tylko podłoga jest z żywicy, takiej odpornej na zabrudzenia. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo przytulnie. Jest bardzo jasny. Wszystkie drzwi są przeszklone, żeby zwierzęta miały tam widno. W każdym pomieszczeniu zwierzaka jest okienko na poziomie powyżej podłogi, przez które zwierzak może wyglądać. Ogólnie koncepcja tego domku jest taka, że te wszystkie ich pomieszczenia są otwarte. Zwierzaki, które tam mieszkają, są ze sobą zaprzyjaźnione i mogą się swobodnie przemieszczać. nie są w żaden sposób zamknięte. Mają tam już odgrodzony, właśnie ostatnio udało nam się odgrodzić swój własny wybieg, na który swobodnie wchodzą i wychodzą, więc nie pozostają one w zamknięciu i taka jest tutaj właśnie koncepcja, że każdy z tych domków, bo tutaj muszę powiedzieć, że ten pierwszy domek największy już stoi, natomiast są już zamówione dwa mniejsze domki, które w niedługim czasie, mamy nadzieję, już staną, bo są już w trakcie prac panowie, którzy je wykonują. I takie no, moje największe marzenie, żeby tu większość jednak tych kojców, takich tych tradycyjnych, wymienić na takie domki, żeby jednak te zwierzęta no, w zimie szczególnie miały to schronienie przed tym wiatrem, przed tym śniegiem. W każdym takim domku oczywiście już nie ma żadnych but, tylko każdy ma swoje legowisko, każdy ma swoje zabawki, więc to jest taka namiastka, że tak powiem, domu i chcielibyśmy tutaj, żeby jak najwięcej tych kojców udało nam się na takie domki powymieniać, żeby stworzyć takie właśnie psie miasteczko, takie zupełnie inne, nie to takie tradycyjne schronisko. Oczywiście na pewno nie uda się wszystkich tych domków, wszystkich kojców zamienić na domki, bo to byłyby zbyt duże koszty, ale przynajmniej dla tych psiaków ze szczególnymi potrzebami, dla tych naszych maluchów, dla tych naszych staruszków, dla tych jakichś psów chorych, żeby one już w tych zupełnie innych warunkach tutaj mieszkały.
0: Ile psów może zamieszkać w takim domku?
6: Te domki, które zamówiliśmy teraz, które są w trakcie realizacji, one będą miały po 4 takie boksy w środku, no natomiast na pewno kiedy przyjdzie zima, będziemy tam w każdym boksie umieszczać po 2 psiaki, żeby jak najwięcej mogło to schronienie znaleźć, tak. Ten domek duży jest przewidziany tak na 8-10 psów, to jest też wszystko w zależności od wagi psa, bo tutaj ustawa jednak nakłada na nas te wymogi, że większy pies, większy metraż.
0: Mówiła pani cały czas o psach, że to są domki dla psów. A co z kotami w takim razie? Czy dla kotów też planujecie montować takie budki, takie domki?
6: Koty już na dzień dzisiejszy mają u nas bardzo dobre warunki, bo koty u nas mają swoje domki takie wewnętrzne, połączone z wybiegami, więc takich domków dla kotów nie przewidujemy. Przewidujemy w tym nowym pawilonie, który powstanie, tam przewidujemy zrobienie takiego kociego przedszkola. To będzie takie pomieszczenie dla małych kociaków, które tak jak w tym momencie w bardzo dużej ilości tutaj trafiają, żeby one tam mogły ze sobą być, ze sobą się bawić. Właśnie takie kocie przedszkole to jest jeszcze coś, co nam się tutaj marzy od dawna i w tym nowym budynku coś takiego powstanie.
0: To skoro już mówimy o tych planach, o tym, co będzie realizowane, no to zapytam, jakie ma pani jeszcze plany na rozwój schroniska? Co by pani jeszcze chciała tutaj zrobić?
6: Na pewno chciałabym zrobić jakiś remont tego budynku, w którym obecnie znajduje się wszystko, bo to jest budynek bardzo stary, tam jest nasze biuro, malutkie, co muszę podkreślić, jeden pokoik, w którym 4 osoby siedzi, ale to my nie, jakoś tam nie patrzymy na to pod własnym kątem, natomiast tam są pomieszczenia dla pracowników, szatnie, to jest wszystko już w bardzo kiepskim stanie. Tam jest też taka kuchnia, w której my robimy praktycznie wszystko. Tam jest przygotowywana karma. Tam są składowane różne rzeczy. Na pewno to wymaga jakiejś poprawy. To miejsce, no tak jak mówiłam wcześniej, takim wyzwaniem teraz na ten moment jest dla mnie wymiana wielu kojców, ponieważ kojce tutaj są bardzo stare, mają poniszczone podłogi, no jednak wiele zwierząt przez te kojce się przewinęło, więc w tej chwili właśnie szukam wykonawcy kojców, żeby już część kojców zamówić, bo musimy je po prostu wymienić. No wiadomo, poprawa ogrodzenia. Tutaj nie ma takiego momentu, że możesz stanąć i powiedzieć okej, już wszystko jest zrobione. Jednak to są żywe zwierzęta, psy, które niszczą to wszystko, co mają dookoła. No oczywiście nie wszystkie są psy, które nic nie zniszczą, ale są te takie psy, które tu trafiają, które w pierwszy dzień pobytu potrafią zjeść całą budę, więc Ta praca tutaj się nie kończy. Poprawa tych warunków to jest taka codzienna nasza, codzienne nasze wyzwanie, więc na pewno nie ma tu takiego momentu, że spoczniemy na laurach i powiemy ok, wszystko już jest zrobione, nic nie musimy robić, bo jednak te warunki trzeba poprawiać dzień po dniu.
0: Ale są takie rzeczy, z których jest Pani na pewno dumna jako dyrektorka schroniska. Co by to było?
6: Czy ja jestem dumna z bardzo wielu rzeczy tutaj. Naprawdę uważam, że przez ten czas, od kiedy tu trafiłam, udało się dzięki pomocy wielu przychylnych ludzi zrobić bardzo dużo. Na przykład postawienie tego domku nie było tylko postawienie domku. Do tego domku musieliśmy doprowadzić wodę, doprowadzić prąd, co wymagało przekopania całego schroniska, ale dzięki temu udało nam się poprawić całą instalację elektryczną, która była tutaj w opłakanym stanie, która wisiała pomiędzy drzewami, a kiedy postawiliśmy domek, została ona wkopana w ziemię i przeszła dołem pod boksami. To jest też ogromny taki sukces. Tego nie widać oczywiście takich rzeczy, że takie rzeczy się tutaj dzieją, ale tu trzeba powiedzieć, że schronisko jest bardzo stare i ta modernizacja tutaj w każdym punkcie jest potrzebna, więc z tego jestem dumna, że w tym roku udało się tą instalację zrobić. No, że mamy tutaj ten mały domek, w którym teraz siedzimy, z którego korzystają wolontariusze. Tutaj mamy łazienkę, w której kąpiemy zwierzaki. Tego też wcześniej nie było, więc tutaj też przebywają właśnie wolontariusze, którzy spędzają tutaj dużo czasu. Też nie mieli wcześniej takiego miejsca, a było ono bardzo potrzebne, więc tego też bardzo się cieszę. Udało nam się wymienić, co też jest ogromnym sukcesem w tym roku, bramę wejściową, która była bardzo zniszczona i która ciągle tam się nie domykała, coś tam się ciągle z nią działo, więc w tym roku też zrobiliśmy tą nową bramę. Podzieliliśmy tutaj schronisko na strefy, żeby więcej psów można było wypuszczać. No, bardzo dużo rzeczy tutaj się dzieje, dobrych rzeczy. No i tak chcielibyśmy, żeby było coraz lepiej.
0: No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję i proszę nas obserwować. Będziemy się rozwijać dzień po dniu.
3: SK Przemyśl.
7: Jej posiadaczem może być każda osoba, która mieszka w naszym mieście i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych. Mowa o Przemyskiej Karcie Mieszkańca. Przypomnę tylko, że apka daje mieszkańcom ulgi na wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje oraz prywatnych przedsiębiorców. A szerzej o samej karcie opowiedziała mi Marta Maj-Urban z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
8: Z założenia program przewidywał włączenie zarówno publicznych podmiotów, jak i prywatnych. Przez ten ostatni rok udało nam się włączyć 15 niepublicznych przedsiębiorców. Głównie zniżki, ulgi opierają się jednak o nasze przemyskie obiekty. Jako pierwszy przystąpiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, następnie POSIR, MZK. Również samą kartę mieszkańca wykorzystujemy przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Wprowadziliśmy możliwość otrzymania przez podmiot prowadzący żłobek niepubliczny 330 zł na jedno dziecko posiadające właśnie ważną przemyską kartę mieszkańca. Tak więc myślę, że oferta w roku bieżącym jest całkiem bogata. No, trzeba dodać, że wkrótce otworzymy nasz Wodny Świat, również opublikowany został nowy cennik i tam również Państwo możecie zobaczyć, że dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca przygotowaliśmy również korzystną ofertę.
0: Ta karta mieszkańca, przemyska karta mieszkańca działa od kwietnia 2025 roku. No to proszę powiedzieć, jak ona działa, jak można ją założyć, co trzeba zrobić. Tak po kolei, krok po kroku.
8: Z założenia staraliśmy się, aby karta była kartą elektroniczną i też tak nasza cała kampania promocyjna była skupiona ku temu, aby osoby bez wychodzenia z domu, poprzez aplikację mogły wyrobić sobie tą kartę na stronie www.pkmprzemyśl.eu bądź też po pobraniu naszej aplikacji Miasto Przemyśl można w zakładce Karta Mieszkańca złożyć wniosek. Wniosek jest bardzo prosty, podajemy swoje podstawowe dane, podajemy numer pojazdu, który chcemy przypisać do karty i załączamy, najczęściej jest to pierwsza strona PIT-u, 37, bo najczęściej mieszkańcy rozliczają się na takim picie, i urzędowe poświadczenie odbioru. Dla osób wykluczonych, które nie mają możliwości ściągnięcia aplikacji, zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych przy ulicy Ratuszowej 1. Codziennie od 7.30 do 15.30 pracownicy pomagają wypełnić i założyć taką kartę. Oczywiście jest możliwość również wydrukowania karty plastikowej, jednakże zachęcamy cały czas do operowania aplikacjami i karty elektronicznej.
3: Muzyką się żyje. No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
9: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
3: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka

Wiem, że kusiło, żeby teraz gałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można o nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tu, nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego, nie ma takiego.
0: Tak, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.
8: Eska.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
6: Przemyśl na czasie.
7: Tomasz Witek, witajcie. Na dobry początek tego dnia mam propozycję dla wszystkich kinomaniaków. Jeśli lubicie filmy, które się nie kończą wraz z napisami, tylko jeszcze długo zostają w głowie, koniecznie zajrzyjcie do Kina Centrum na pierwszy powokacyjny seans dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Tym razem na wielkim ekranie pokazane zostanie Królestwo Zwierząt. To historia niedalekiej przyszłości, w której tajemnicza epidemia sprawia, że niektórzy ludzie zaczynają zmieniać się w hybrydy ludzi i zwierząt. Gdy dochodzi do ucieczki jednej z nich, Francis wraz z 16-letnim synem rusza na poszukiwanie swojej żony i szybko okazuje się, że będzie to coś więcej niż zwykła wyprawa. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tej produkcji na wielkim ekranie, zaglądajcie już w czwartek na 19 do Przemyskiego Kina Centrum.
8: SK.
9: Muzyką się żyje.
10: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
11: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
12: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
11: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
12: tak. Wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
10: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
12: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
11: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
10: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop, urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek. Chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w 128 minut, zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy, jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają, jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć Mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykke Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępną ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo Dimek z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Dimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
18: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
17: Mm-hmm.
18: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
17: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
12: I po reklamie.

To jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Morning Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Przemyśl na czasie.
10: Tomasz Widak, to propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Jeśli się do nich zajczacie, zaglądajcie do Przemyśla. Tam już w pierwszej połowie października rusza 14. edycja biegu pod hasłem Wyganiamy Raka. Przypomnę tylko, że ten jest organizowany przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu. A w tym roku uczestnicy będą mieli do pokonania kilkukilometrową trasę.
11: Zaczynamy przy szpitalu, a biegniemy na boisko znajdujące się na osiedlu Wilcze, nieopodal cerkwi. To jest odległość nieco ponad 3 kilometrów. To jest taki bieg bardziej rekreacyjny.
10: Mówi Paweł Bugira, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Bieg rusza 10 października. Szczegółowe informacje pojawią się już niebawem na stronie Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
12: Muzyką się żyje.
13: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
14: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
15: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
14: Warto było.
15: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
13: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, o co chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sompr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to decyzyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usońty i Korościela, czyli ESK w Radiu ESK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sońta i Korościel czekają w ESCE i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Po Smolonej Swayway i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matka, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zdumczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zdumczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
15: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
14: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
16: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
17: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
16: Tak, jest
17: super.
16: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
17: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
14: No i marzenie się spełniło, za hit Stygnie lato. A teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
17: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
16: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
17: tak,
16: bo ich
17: tak,
16: było jak najmniej.
14: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze, świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: To się nazywa uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

Polsce to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: To jest nasz imprezowy przewodnik. Z nim doskonale wiecie, jak aktywnie spędzić jesień. Tomasz Widak, witajcie w codziennym przeglądzie najgorętszych imprez. A teraz mam propozycję dla osób, które lubią aktywny wypoczynek. Jeśli się do nich zaliczacie, weźcie udział w biegu, który organizowany jest co roku w Arłamowie, niedaleko Przemyśla, z okazji Dnia Niepodległości. Co prawda ten bieg rusza dopiero w listopadzie, ale wspominam o nim już teraz, żebyście przez tych kilka tygodni dopracowali formę i odpowiednio się do niego przygotowali. A jaki dystans trzeba będzie tu pokonać?
15: Dystans 11 km i również mamy tam biegi dzieci, czyli jest 200, 400, 600 metrów.
14: To był Mieczysław Jałocha z Przemyskiego Klubu Biegacza. Ja tylko przypomnę, że bieg rusza 11 listopada o 11 w Arłamowie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
17: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
17: Co ty tutaj robisz?
18: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
17: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
16: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
19: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. To są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wygenerowano z AI.

u nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Gomba o 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gomba o 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
9: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
8: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
10: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna AFIX Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
5: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na SK.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: I po reklamie.
19: Przemyśl na czasie.
20: Z Eską nuda nie istnieje. Codziennie mamy dla Was propozycje na Wasz wolny czas. A tym razem zabieram Was w podróż, w której muzyka spotyka się z humorem, filozofią, a nawet kosmologią. Już 25 września na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wystąpi zespół Matenia z koncertem performatywnym Stworzenie Świata. Od razu Wam powiem, że nie będzie to zwykły koncert. Artyści zapraszają publiczność do baśniowej opowieści o narodzinach człowieka, wyobraźni i kreacji. Każda piosenka to kolejna podróż w różne zakątki świata, ale też w głąb ludzki emocji, marzeń i pytań. Gotowych odpowiedzi nie będzie, ale będzie za to muzyka, humor i wspólne poszukiwanie. Koncert Stworzenie Świata rusza 25 września o 18 na Przemyskim Zamku.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
21: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
19: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
22: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę, 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
15: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
18: Wyjazd na maksa.
17: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
21: O Boże, co wyście tu zrobili?
22: Czy możemy zwolnić go?
23: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
22: Michel, ty jesteś już mój asystent.
20: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
26: This is the most positive part of the year for me.
25: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie.
26: In terms of the confidence.
25: A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
1: Bartosz Książek, jestem z zespołu DeepDog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
25: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
2: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, no okay. To się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Duży jasna maksa.
10: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: I po reklamie.

0: na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski porobi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tutaj! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
23: I po reklamie.
24: Przemyśl na czasie.
25: Tomasz Widak, witajcie. Co powiecie na to, żeby aktywnie spędzić czas? Nie ma sprawy. Wystarczy posłuchać Eski. My tu wyszukujemy dla Was najlepsze imprezki, również te biegowe. I właśnie taką imprezkę dla Was znalazłem w Przemyślu. Tam już 26 września rusza kolejna edycja Urorajdu. W tym roku do pokonania będzie trasa o długości 35 km, mówi Paweł Bugira z Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
26: Są też jakieś postoje na odpoczynek i też na jakieś nieraz zobaczenie ciekawego miejsca. W tym roku będziemy przejeżdżać w pobliżu fortu w Bolestraszycach, więc tam pewnie, tak sądzę, zrobimy też jakiś przystanek.
25: Pamiętajcie, Euroraid rusza 26 września. Informacje o zapisach macie na stronie Przemyskiego Szpitala.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Pełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.
15: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.

0: SK Przemyśl.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę, 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: I po reklamie.

0: SK Przemyśl News.
1: Witajcie kochani, z tej strony Tomek Widek. Zapraszam was na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: Twierdza Przemyśl to nie tylko imponujące forty, ale także ogromne zaplecze logistyczne, bez którego jedna z największych twierdz Europy nie mogłaby funkcjonować. Magazyny, piekarnie wojskowe, prochownie i sieć transportowa tworzyły skomplikowany system zaopatrujący tysiące żołnierzy. O tym, jak wyglądało logistyczne serce twierdzy Przemyśl i jakie ślady tej infrastruktury przetrwały do dziś, rozmawiam z Arkadiuszem Kubalą, prezesem przemyskiego oddziału PTTK. Dziś rozmawiamy sobie o zabezpieczeniu logistycznym twierdzy Przemyśl. Proszę powiedzieć, czym to zabezpieczenie logistyczne było?
2: Wszyscy mówimy o twierdzy, tak? To też jest taka ciekawostka, bo przyjezdni do Przemyśla z centrum Polski, to im się wyobraża, że twierdza, mają takie wyobrażenie, twierdza Przemyśl, no to tak jak twierdza Modlin albo twierdza Zamość, jedno miejsce, tak? A nie rozrzucone dookoła Przemyśla różnego rodzaju

0: fortyfikacje.
1: No a tu one są rozrzucane.
0: One są takie, tak, to jest twierdza pierścieniowa, mamy dwa pierścienie, ale by móc rozpocząć budowę tej twierdzy, by też zaopatrzyć tych żołnierzy w amunicję, broń, mundury, potrzebne jest całe zabezpieczenie logistyczne, więc magazyny, prochownie i tak dalej. Natomiast spacer, zabezpieczenie logistyczne twierdzy Przemyśl po Przemyślu, bo to jest po tym wewnętrznym pierścieniu, to jest tak naprawdę opowieść o historii miasta. O historii miasta, jak ono się rozwijało właśnie podczas budowy twierdzy. Pierwsze takie pomiary dotyczące jakby ufortyfikowania tego, czy pomysłu ufortyfikowania tych rejonów, bo to niekoniecznie Przemyśla, to już był 1819 rok. Pierwsze pomiary zostały wykonane przez kapitana Cichockiego. Natomiast taka pierwsza próba budowy tych fortyfikacji, na razie to były takie fortyfikacje poligonalne, czyli okopy, fortyfikacje artyleryjskie, tak, te stanowiska, przygotowanie stanowisk artyleryjskich, to jest 1854 rok, ale to zarzucono, bo też były takie te też ceglanoziemne umocnienia. Tą próbę później zarzucono, do której tej budowy twierdzy powrócono w 1878 roku, dopiero wtedy, no i tak jak mówię, oprócz tych umocnień fortyfikacyjnych potrzebne były też komendy różnych, komendy korpusu, komendy pułków, koszary, magazyny, więzienie dzisiejsze nasze na Rokitniańskiej, to dawne więzienie przykoszarowej, garnizonowe, areszt garnizonowy, sądy, urzędy administracji państwowej, wojskowej, to wszystko się rozwijało. W 1854 roku Przemyśl liczył około 9,5 tysiąca mieszkańców. W dniu wybuchu wojny to jest 55 tysięcy. To też pokazuje praktycznie pięciokrotny, niemal tak, pięciokrotny wzrost ludności. No bo do budowy tych wszystkich obiektów potrzeba było pracowników, była praca, to też ludzie przybywali tutaj do miasta.
1: To co, 40 tysięcy osób zaangażowano w budowę twierdzy?
0: No to nie tylko, bo to ich rodziny, tak, ale tak. Tutaj potrzeba było, no bo niektóre obiekty, powiedzmy, budowano w ciągu 2 lat, tak, a później je modernizowano, więc szpital dzisiejszy, tak zwany wojskowy, to tam zaangażowanych na różnym etapie, bo to i budowlani, i budowlańcy, i cieśle, to około 2000 robotników. No to jak na tamte czasy, to był bardzo potężny kompleks szpitalny, 870 łóżek dla żołnierzy, 78 dla oficerów, więc to był jak na tamte czasy potężny kompleks szpitalny. No z tamtym szpitalem też się wiąże pewna historia związana z doktorem Rudolfem Weiglem, ale nie będę już tutaj opowiadał.
1: To chyba o nim jakiś serial był, film był.
0: Był też film, tak. Parę, tak, Weigl, zwycięzca tyfusu. Tutaj właśnie w Przemyślu wymyślił szczepionkę i hodowlę wszy, które roznosiły tyfus, szczepionkę przeciw tym, to właśnie w szpitalu przemyskim opracował.
1: No dobra, wróćmy sobie do tej twierdzy. Skąd do twierdzy dostarczano żywność, wodę i amunicję?
0: Wodę większość albo miały forty swoje cysterny, albo studnie. Na przykład w Fort Łuczyce do dzisiaj jest czynna, można z niej korzystać. Z tej studni czysta woda źródlana. Natomiast w każdym forcie były też magazyny żywnościowe, magazyny amunicyjne, magazyny prochowe, bo Austriacy w tamtym okresie jeszcze korzystali z czarnego prochu, więc tak mamy tutaj na terenie Przemyśla też tak zwane prochownie, gdzie ten proch produkowano, tak? Mało kto wie, ale używano tutaj też tak zwanych kolejki wąskotorowej z torami takimi rozbieranymi, tak? Można było je przestawić, ustawić w dowolnym momencie, to nie były tory torowiska stałe. Fragment takiego skrzyżowania torowiskowego, jak to wyglądało, można zobaczyć na dziedzińcu przed fortem Duńkowiczki. Jeden zachowany. Warto też odwiedzić ten fort.
1: Tak, piękny, byłem w tym roku.
0: Piękny, tak, multimedialny muzeum pokazujące historię nie tylko twierdzy, ale i życia w mieście, także zachęcam.
1: To dopytam o te zapasy. Na jak długo gromadzono je w fortach twierdzy Przemyśl?
0: To znaczy tak, dzisiaj mamy osiedle na Łukasińskiego, a tam były potężne magazyny z rampami kolejowymi. Przewidywano zapasy, tak, załoga twierdzy Przemyśl miała stanowić 80 tysięcy żołnierzy i tych zapasów i amunicji i żywności miało wystarczyć na chyba 100 dni, jeżeli dobrze pamiętam. Przy drugim oblężeniu też i błędy dowództwa austriackiego spowodowały, że, no i jeszcze, przepraszam, ludności cywilnej miało pozostać tylko 18 tysięcy, pod warunkiem, że udowodnią te osoby, które zostaną pilnować swoich domostw, że mają zapasy właśnie na 100 dni zapewnione. Po pierwszym oblężeniu takie troszeczkę rozprężenie na 21 dni powstało. Później front się załamał i ta armia austriacka wręcz w popłochu się wycofywała. I efekt był taki, że ponad 40 tysięcy, prawie 50 tysięcy ludności cywilnej zostało zamkniętych w Przemyślu i 130 tysięcy żołnierzy. 130 tysięcy żołnierzy, 21 tysięcy koni, no i zapasów oceniano na 80% tego, co planowano pierwotnie dla 80 tysięcy żołnierzy.
1: A jaką rolę odgrywała kolej w zaopatrywaniu twierdzy Przemyśl? No bo tutaj no chyba to było dość istotne połączenie.
0: Tak, jeżeli między pierwszym a drugim oblężeniem, te w ciągu tych 21 dni jest to udowodnione, zorganizowano tą trasą przez Chyrów na Węgry, tak, dzisiaj jest nieczynna, bo to jest transgraniczna, przez Ukrainę byśmy musieli jechać w tej chwili, 200 transportów kolejowych, bez wypadku, bez elektronicznej kontroli trakcji ruchu udało się to zorganizować.
1: Robi wrażenie. A jak transportowano żywność, broń i wyposażenie pomiędzy fortami? No bo te forty są oddalone od siebie w jakimś tam odległości.
0: To jest różnie, tak jak mówię, są te kolejki, realizowano to tą kolejką 21 tysięcy koni. To są konie kawaleryjskie i konie pociągowe. Więc jak konie pociągowe, więc wozy tutaj ten. Ale też były wykorzystywane też transport samochodowy. Nie powszechny, bo to nie było aż tak powszechne, ale twierdzy funkcjonowały też tabory samochodowe.
1: No okej. Okay. Żeby ta twierdza mogła funkcjonować, no to pomiędzy tymi poszczególnymi fortami musiała być jakaś komunikacja. Jak oni się komunikowali między sobą?
0: Różnie. Była też to komunikacja telefoniczna, ale też używano gońców. Była na Winnej Górze, był duży maszt, też komunikacja radiowa. Więc tutaj w ten sposób to rozwiązywano.
1: A to już później weszło.
0: Tak. Komunikacją telefoniczną o tyle problem był taki, że w czasie oszczałów te linie były zrywane. Linie, które były pociągnięte ziemią, też były za płytko pociągnięte, bo na około głębokość 1 metra, co w momencie trafienia pocisku artyleryjskiego w tym miejscu, to też tą linię urywało, więc ona nie była taka dość sprawna, więc częściej też korzystano z gońców.
1: Okej. Okay. A co zaczęło się dziać z zaopatrzeniem podczas oblężenia twierdzy?
0: No to jak powiedziałem, zapasów oceniano na 80%, przewidywanych 80 tysięcy załogi, a mamy 130 tysięcy. Dość szybko zaczęło brakować tej żywności.
1: No i zaczął panować głód.
0: Też dokładnie. Zaczęto ograniczać racje żywnościowe dla wojska. Postanowiono wybić w pewnym momencie też konie, pozostawiając tylko tam około 4 tysięcy koni. Reszta to została przerobiona na konserwy. Nawet do tego, że suszone mięso i kości mielono, mieszano z mąką i z tego wypiekano chleb. Tutaj też zaczęły się problemy żywnościowe ludności cywilnej. Zaczęły pojawiać się też tak zwane jadłodajnie. To też tutaj organizatorem był dziś święty Sebastian Pelczar, biskup przemyski. Zaczął organizować właśnie jadłodajnie, a nawet pojawiło się też w porozumieniu z komendanturą twierdzy. Część zapasów wojskowych była wykorzystywana i stworzono też takie, to się nazywało jadłodajnie godnościowe. Dla osób z wyższych sfer, które miały pieniądze, więc jakąś drobną opłatą, tak, mogli się posilić, jakiś drobny posiłek otrzymać w tych jadłodajniach, a nie jałmużna, tak, więc tutaj to tak nazwano jadłodajnie godnościowe.
1: A czy zachowały się dziś magazyny, drogi lub inne elementy?
0: Tak,
1: infrastruktury logistycznej twierdzy Przemyśl?
0: Spacer prowadzi właśnie obok takich, no nie tyle magazynów, co dawna piekarnia wojskowa, a obok jest, no dziś wykorzystywany jako jeden z marketów przemyskich budynek, fabryka konserw jarzynowych, obok jest fabryka lodu, no ale też spacer prowadzi obok magazynu tytoniu dla armii, także tytoniu i alkoholu.
1: To tak na zakończenie zapytam, jaka ciekawostka związana z logistyką twierdzy Przemyśl najbardziej zaskakuje turystów, którzy odwiedzają forty twierdzy Przemyśl tym szlakiem, który...
0: Znaczy najbardziej i mieszkańców, i turystów, którzy odwiedzają Przemyśl i akurat spacerują, czy to po fortach, czy właśnie tą trasą, zabezpieczenie logistyczne, to historia, ja to nazywam 3 razy po raz pierwszy i związana z lotnictwem.
1: Może pan to rozwinąć?
0: Tak, oczywiście. po raz pierwszy nad twierdzą Przemyśl doszło do bitwy myśliwskiej samolotów. W tamtym czasie samoloty to były takie konstrukcje drewniano-płócienne, tak, i wykorzystywano samoloty do obserwacji, tak, do zwiadu. I jeden z pilotów carskich zauważył samolot austriacki i postanowił go zmusić do lądowania, jakby przyduszając go kołami jeden do drugiego, ale tak niefortunnie, że te samoloty dwa się szczepiły razem, no i runęły, obaj runęli w okolicach Jaworowa. Obaj oczywiście zginęli, no ale to jest uznawane za pierwszą bitwę myśliwską lotniczą w powietrzu. Drugie takie pierwsze no to użycie samolotów jako poczty lotniczej. W zamkniętej twierdzy samoloty też były wykorzystywane do przekazywania meldunków z dowództwem, no i w pewnym momencie, pierw przez przypadek, a później zaczęto rozprowadzać właśnie korespondencję listowną między, to znaczy to było tak, że żołnierze z twierdzy mogli wysyłać kartki lotnicze przygotowane na specjalnych cienkich bibułkach, bo to tam można było maksymalnie 18 chyba kilogramów towarów do takiego samolotu włożyć. Na kartkach pocztowych ze specjalnej bibuły robione, tam 5 osób mogło się na tych kartkach podpisać: żyję, jestem cały i zdrowy, i mniej więcej to było 5 osób mniej więcej z tej samej miejscowości mogło wysłać tą kartkę. W drugą stronę odpowiedzi nie było. Trzymano w sztabie te listy z rodziny do żołnierzy. No żeby też nie robić takiego zamieszania. Część ludzi miała rodziny po stronie zajętej przez armię carską, więc trudno było tam jakieś listy stamtąd otrzymać, tak, czy nawet wysłać. To jest więc użycie poczty lotniczej po raz pierwszy. No i jedna taka niechlubna po raz pierwszy na ziemiach polskich, bo to nie w ogóle jako, użyto samolotu do terroryzowania ludności cywilnej. Lotnictwo carskie nad Przemyśl latało i zrzucali granaty, tak, nad miastem. No pierwsze, to dość duży popłoch, to spowodowało, więcej było strat ludzi wpadających w popłoch, bo wpierw zobaczyli samolot, wychodzili, oglądali. Nawet są takie ciekawe wspomnienia doktora Gajcy, który opisuje to w ten sposób, że ten samolot jawił się jak mityczny smok, tak, nadlatujący nad miastem, ziejący ogniem. Także to te trzy historie, tak jak ja to nazywam, pierwsze naj, ale dotyczące lotnictwa, no zaskakuje.
1: Turyści, ale też mieszkańcy Przemyśla chętnie biorą udział w takich spacerach, które organizujecie?
0: Tak, no, oczywiście.
1: I chętnie odwiedzają forty twierdzy Przemyśl? No bo te forty, mam wrażenie, że wciąż są nieodkryte. To jest takie miejsce, które wciąż zaskakuje chyba.
0: Dużo robi Mirek Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych. Naprawdę szacunek i dużo wysiłku. Ale te forty zaczynają żyć, tak? Tak jak forty Duńkowiczki. Teraz już jest odremontowany, oddany do użytku też jako takie muzeum multimedialne, Fort Kulikowce. Fort 8, też ciekawy fort, bo to jest fort, w którym po raz pierwszy użyto lanego betonu. Także tutaj jest też uzależnione od tego, jak to wyjdzie, użycie tego betonu w pozostałych budowach czy modernizacjach umocnień fortyfikacyjnych. Także nie, powoli to się rozwija. W PTTK-u też organizujemy rajdy forteczne, więc tam szlakami też po tych fortach dwa razy do roku. Więc nie jest to, powiedzmy, aż tak masowe, jakbyśmy sobie życzyli, ale to się powoli rozwija.
1: Miejmy nadzieję, że dalej się to będzie rozwijać pięknie i że te forty twierdzy Przemyśl będą coraz piękniejsze i będą przyciągały coraz większe grono zarówno mieszkańców, jak i turystów.
0: My też mamy taką nadzieję. I zapraszamy i do Przemyśla, i do fortów. Forty to też trasa rowerowa, więc dla amatorów rowerów, zwłaszcza powiedzmy amatorów rowerów górskich, bo tutaj mało kto zdaje sobie sprawę, ale Przemyśl leży w Karpatach jeszcze. Tak, to, co prawda to są Karpaty Pogórzańskie, ale jednak jak się tak chodzi po Przemyślu, to czasami kolana odczuwają to, że jednak musimy pod górkę i z górki.
1: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno
0: jak najbardziej
1: przy pierwszych wędrówkach, jak i przy rowerach.
0: Przy rowerowych.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również.
1: I za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
2: SK Przemyśl News.
1: Odkładamy wszystko na bok, siadamy wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie, i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w podprzemyskich Orzechowcach nie tylko opiekuje się kilkudziesięcioma psami i kotami, ale także nieustannie się rozwija. Powstają tam nowe inwestycje oraz zmieniają się standardy opieki. Jak dziś wygląda codzienność w schronisku? Z jakimi wyzwaniami mierzą się jego pracownicy? Jak przebiega proces adopcji i dlaczego niektóre psy czekają na nowy dom
3: nawet przez kilka lat. O tym m.in. porozmawiam dziś z kierowniczką schroniska w Orzechowcach, Joanną Puchalską-Tracz.
1: Zacznijmy sobie tę rozmowę od tego, ilu podopiecznych obecnie macie w schronisku w Orzechowcach, zarówno psów, jak i kotów.
4: Cały czas ogólnie kręcimy się koło liczby 100 psów i około 50 kotów. Ta liczba jest dosyć ruchoma, bo jednak jest troszkę adopcji, a też codziennie jakieś zwierzęta przybywają.
1: Skąd do Was trafiają zwierzęta?
4: Zwierzęta trafiają do nas z Przemyśla oraz z gmin, z którymi schronisko ma podpisaną umowę. Jest to Jarosław, jest to Przeworsk, jest to dużo innych mniejszych gmin, jest to nawet Komańcza, jest to Dubiecko. Niestety teraz coraz mniej podmiotów świadczy takie usługi jak my, opieki nad zwierzętami, i coraz więcej gmin zgłasza się do nas z prośbą o podjęcie współpracy. Wspomnę tutaj chociażby o sytuacji, jaka ma teraz miejsce na Podhalu w związku z likwidacją schroniska w Nowym Targu. Do nas zwróciły się gminy takie jak Biały Dunajec, jak Szaflary. Cztery gminy z tamtego terenu chcą podjąć z nami współpracę. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich zwierząt, które tam się znajdują. Natomiast wyraziliśmy wstępnie zgodę, że taką współpracę na część tych zwierząt podejmiemy.
1: To gdybym panią zapytała, z jakimi obecnie wyzwaniami mierzy się schronisko, to co by to było?
4: Na pewno w tym momencie chcielibyśmy zwiększyć ilość kojców, bo niestety nie jest to dobra wiadomość, ale coraz więcej psów potrzebuje tego miejsca w schroniskach. Właśnie też między innymi na to, ze względu na to, że weszła w życie nowa ustawa, więcej tych wymogów na schroniska dla zwierząt jest nakładanych i część po prostu prywatnych schronisk tych wymogów nie spełnia i zamyka się. W związku z tym gminy, na które nałożony jest obowiązek opieki nad zwierzętami, szukają tych miejsc i naprawdę szukają tych miejsc po całej Polsce. Więc musimy zwiększyć ilość kojców, też część starych kojców chcielibyśmy wymienić na nowe, żeby jednak móc te miejsca też zaoferować.
1: No po tej ostatniej aferze schroniskowej z lutego, stycznia 2026 roku, mam wrażenie, że temat schronisk trochę wybił, jeżeli chodzi o temat, i że coraz więcej ludzi zaczęło się interesować tym tematem. Tutaj też obserwuje pani, że rzeczywiście to ta świadomość ludzi rośnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, o schroniska i tak dalej.
4: Na pewno świadomość jest w tej chwili bardzo duża. Faktycznie temat schronisk jest w tej chwili tematem takim bardzo gorącym. Na pewno bardzo dużo wymogów zostało na schroniska nałożone. To, co powiedziałam wcześniej, my też tutaj przechodzimy bardzo dużo kontroli. Faktycznie nie ma miesiąca, żebyśmy nie mieli jakiejś kontroli, i to nie jednej, z różnych stron, oczywiście od strony inspektoratów weterynarii. My te wymogi spełniamy, chociaż czasami nie jest to łatwe jakby dotrzymać kroku tym nowym przepisom, ale staramy się ze wszystkich sił. Natomiast z tego powodu wiele tych schronisk prywatnych, mówiąc tak kolokwialnie, nie daje rady i zamykają się. Ale świadomość ludzi co do potrzeby istnienia takich miejsc jest bardzo duża.
1: To teraz porozmawiamy o adopcji i pomocy zwierzętom. Jak przygotowujecie psy i koty do tego procesu adopcyjnego?
4: Przede wszystkim numer jeden to jest zabezpieczenie zwierzaków pod względem zdrowotnym. Zwierzęta trafiają do nas w różnym stanie. Oczywiście zaczynamy od podstawowych zabiegów, czyli od pchlania, odrobaczania, ogólnego przeglądu zwierzaka, potem są szczepienia, potem są zabiegi kastracji, sterylizacji, którą oczywiście u każdego ze zwierząt przeprowadzamy przed wydaniem. Takim numerem dwa jest też socjalizacja, bo naprawdę gro psów, które trafia do nas, są to psy wycofane, są to psy zamknięte jakby w sobie, które boją się jakoś tą swoją strefę opuszczać, więc oswajamy je z człowiekiem. I faktycznie mamy tutaj, muszę przyznać, duże sukcesy. Tutaj jest duży ukłon w stronę wolontariuszy, którzy poświęcają im swój czas i faktycznie te zwierzaki wychodzą naprawdę do ludzi i stają się przyjazne i mogą w takim momencie już ruszać do swoich domów.
1: No to skoro mówimy o procesie adopcji, to zapytam, jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takiego psa lub kota. Bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale myślę, że warto to przypominać dla osób, które na przykład chcą taką adopcję podjąć?
4: Często spotykamy się z taką opinią, że stwarzamy trudności w adopcjach i ten proces adopcyjny powinien być trochę łatwiejszy. Z naszego punktu widzenia jest on bardzo łatwy i bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest ankieta przedadopcyjna, którą trzeba wypełnić. Wypełnić ją można u nas, ale wypełnić można ją również online na stronie, podać imię psa, którym jest się zainteresowanym. Ja w każdej rozmowie podkreślam to, że nie wydajemy psów na podwórko. Taka jest filozofia moja i naszego tutaj schroniska, że jednak pies jako ten przyjaciel człowieka powinien żyć blisko człowieka, więc oczywiście nie wchodzą w grę żadne łańcuchy, żadne zniewolenie psa w jakimś małym kojcu na podwórku. Ja nigdy nie rozumiałam i nie rozumiem, jaką rolę taki pies miałby spełniać. Wobec tego zawsze mówimy, że pies powinien być blisko człowieka, w domu, na legowisku, mieć to swoje miejsce, ale takie ciepłe i przyjazne, i tego od osób adoptujących oczekujemy.
1: Okej, czy są jakieś różnice, jeżeli chodzi o adopcję psa i kota? Czy tutaj te warunki są takie same w przypadku obu tych zwierząt?
4: Nie, jeżeli chodzi o koty, no to oczywiście jak najbardziej dom zamknięty, niewychodzący jest mile widziany, bo wiadomo, że te koty wychodzące różnie z nimi bywa. Jeżeli ktoś deklaruje, że dom jest wychodzący, no to sprawdzamy, czy dom nie jest blisko jakiejś ruchliwej drogi, bo w takiej sytuacji no to kota nie wydajemy, tak? Bo wiadomo, że ten kot prędzej czy później zginie. Nie w takim miejscu, więc sprawdzamy to miejsce, czy faktycznie dla tego kota będzie przyjazne.
1: Czy liczba adopcji rośnie w przypadku waszego schroniska, schroniska w Podprzemyskich Orzechowcach, czy ona się utrzymuje na stałym poziomie, a może maleje? Jak to jest w waszych statystykach?
4: Myślę, że ta liczba jest podobna. Jak porównywałyśmy lata poprzednie i ten rok, tych adopcji jest pomiędzy 120 a 140 rocznie, więc liczba ta jest taka dosyć zbliżona. No, staramy się ze wszystkich sił szukać tych domów. Tutaj muszę podziękować wolontariuszkom, które naprawdę wykonują ogromną pracę, ogłaszają nasze psy na różnych portalach i na Facebooku.
1: Tutaj na terenie schroniska są takie zwierzęta, które latami czekają na adopcję. Z czego może to wynikać? Czy z tego, że są po prostu agresywne i ludzie boją się podjąć tą adopcję, czy są może jakieś inne powody?
4: Właśnie na to pytanie tak naprawdę nawet mi jest ciężko odpowiedzieć, bo przez moje już 5 lat pobytu w tym schronisku obserwowałam niektóre psy, które w moim mniemaniu już dawno powinny mieć dom, a jednak siedzą tu latami. Myślę, że pomijając takie oczywiste przypadki, kiedy mamy zwierzę agresywne, bo kilka takich oczywiście też tutaj jest i dla niego na pewno ten dom jest ciężko znaleźć. Zwierzęta takie skrajnie wycofane, bo też kilka takich jest, z którymi mimo naszej pracy ciężko jest je oswoić i przekonać do człowieka. To czasami, tak jak i w naszym ludzkim życiu, zwierzakom brakuje po prostu szczęścia. Ja tak uważam, bo naprawdę niektóre wspaniałe psy siedzą czy siedziały tutaj latami. No nie powiem, bo mamy też dużo, dużo sukcesów i takie psy siedzące tutaj wiele lat też te domy poznajdywały, więc zostało jeszcze kilka jakichś takich trudniejszych przypadków. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No ciężko to wyjaśnić. Myślę, że właśnie jest to kwestia takiego zwykłego łutu szczęścia, który czasem decyduje o tej adopcji, bo często ktoś przyjeżdża do jednego psa, wyjeżdża z zupełnie innym. Czasami to jest ten moment. Niedawno pies został starszy, adoptowany tylko dlatego, że w momencie przyjazdu rodziny on był akurat na wybiegu i został przeze mnie zaproponowany i faktycznie do tego domu pojechał. Gdyby akurat nie była jego, jak ja to mówię, kolejka na spacer po wybiegu w tym momencie, to tego domu by nie miał, więc czasami takie naprawdę łuty szczęścia decydują o tym, że akurat ten pies, a nie inny stąd wyjedzie.
1: Jak mieszkańcy mogą pomóc waszemu schronisku? No bo są adopcje, wiadomo, można adoptować takiego psiaka lub kociaka, można włączyć się w wolontariat, to o czym pani powiedziała, no to może zatrzymajmy się teraz przy tym wolontariacie. I jak można zostać takim wolontariuszem? Czy można sobie wejść z drogi, czy trzeba spełnić jakieś wymogi, warunki?
4: Przede wszystkim trzeba lubić zwierzęta, a nawet kochać, to jest bardzo wskazane. Trzeba przyjechać do nas, porozmawiać ze mną, bądź tutaj z panią Beatą, która zajmuje się wolontariatem. No nie ma praktycznie barier żadnych co do tego. Ja bardzo, bardzo jestem szczęśliwa z takiego powodu, że przez te kilka lat bycia kierownikiem tutaj udało mi się stworzyć bardzo fajną grupę wolontariuszy, naprawdę. No wiadomo, że zawsze fajniej by było, żeby było ich więcej. Natomiast stworzyła się grupa fantastycznych osób, które bardzo wspierają tutaj schronisko, które naprawdę dają tym zwierzakom namiastkę takiego człowieka, zabierają na spacery. Nawet mam tutaj jedno młode małżeństwo, które w weekend zabiera jakiegoś psa nad rzekę czy do parku, więc stwarzają taką namiastkę normalnego życia tym zwierzakom. Więc jeżeli ktoś tylko czuje w sobie potrzebę przebywania ze zwierzętami, to zapraszamy. Naprawdę nie ma żadnych barier, żeby zostać wolontariuszem.
1: Poza wolontariatem, jak można wam jeszcze pomóc? Można na przykład przywozić karmę albo, nie wiem, wspierać was jakoś finansowo?
4: Oczywiście zawsze. Karmy zawsze jest za mało. Zawsze jest potrzebna bardzo duże ilości tej karmy. Tutaj zużywamy. Szczególnie tych karm specjalistycznych zawsze nam brakuje, takich hypoalergicznych, na trudności żołądkowe, bo jednak tu psy, dużo z nich ma problemy, więc te drogie karmy są bardzo nam potrzebne, więc można nas wesprzeć w każdy możliwy sposób i przywożąc karmę i zakupując karmę tak jakby wirtualnie na platformie Ocalone Łapki, bo wtedy nie trzeba przyjechać, ta karma po prostu tam zakupiona bezpośrednio do nas, bez kosztów wysyłki trafia, więc to też jest takie wygodne. Także każdy sposób, oczywiście finansowo też na konto schroniska, no to wiadomo, tutaj żadne środki się nie zmarnują, bardzo dużo środków wydajemy na leczenie, bardzo dużo środków na usługi weterynaryjne wydajemy, bo to muszę podkreślić, że każdy pies w tym schronisku jest objęty opieką weterynaryjną, która naprawdę w niektórych przypadkach sięga tysięcy, a nawet więcej złotych, bo mamy dużo psów w tej chwili po jakichś zabiegach, po operacjach łap, psa postrzelonego, którego leczymy w Rzeszowie, tam był już dwa razy operowany. Muszę to naprawdę pochwalić się tym, bo uważam, że to jest taki tutaj nasz wielki sukces, że żadne zwierzę tutaj bez pomocy nie zostanie. Żeby miało najbardziej skomplikowany problem zdrowotny, to my szukamy dla niego pomocy, szukamy ratunku. Nie jest tak, że tylko ze względu na to, że jest to zwierzę bezdomne, nie będzie ono leczone. Tutaj każde zwierzę pomoc u nas znajdzie.
1: Czy miasto Przemyśl również was jakoś wspiera finansowo? Jak to wygląda?
4: Tak, miasto Przemyśl jest naszym głównym sponsorem, jeżeli mogę tak powiedzieć. I mamy ogromne wsparcie z miasta. Na ten rok miasto przeznaczyło kwotę 1 400 000 na budowę i do końca roku ma stanąć stan surowy pawilonu. To będzie duży pawilon o wymiarach 40 metrów na 8, w których będą izolatki, pomieszczenia dla starszych psów, pomieszczenia dla kotów, gabinet weterynarza. No taki, jak ja to mówię, z prawdziwego zdarzenia pawilon, którego przez lata tutaj brakowało. Więc on w tym roku już ma stanąć, w tym stanie surowym, a w przyszłym roku będzie wykańczany. Łączna kwota inwestycji miasta to 3 miliony złotych, więc naprawdę tutaj ukłon dla pana prezydenta, dla radnych, którzy widzą ten problem bezdomności i naprawdę są nam bardzo przychylni.
1: Powiedziała pani, że w tym nowym pawilonie będzie się znajdował gabinet weterynaryjny. Czy wy tutaj będziecie mieli na stałe jakiegoś weterynarza? Czy on będzie dojeżdżał? Jak to będzie wyglądało?
4: No, weterynarza na stałe to nie będziemy mieli, ponieważ no, koszty byłyby dla nas zbyt duże. Natomiast udało nam się zatrudnić technika weterynarii, młodą dziewczynę, która tutaj już od kilku miesięcy bardzo dużą pracę wykonuje i jednak poziom tutaj zaopiekowania zwierząt wzrósł bardzo znacznie, odkąd zatrudniliśmy Zuzię. I takie podstawowe zabiegi typu, nie wiem, zrobienie zastrzyków, takie nawet, nie wiem, opatrzenie jakichś ran, podłączenie kroplówki, to już możemy wykonywać na miejscu. W tej chwili no, trudno jest, bo nie mamy do końca takiego pomieszczenia, ale w tym nowym budynku już jest to przewidziane, więc takie podstawowe zabiegi będą tutaj na miejscu mogły być wykonywane przez technika.
1: No to przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, czyli do psiego miasteczka, no bo schronisko, wasze schronisko tutaj w Orzechowcach cały czas się zmienia, cały czas przechodzi przeobrażenia, cały czas inwestuje się w nowe udogodnienia, żeby tym psom czy kotom polepszyć warunki bytowe. Skąd się wziął pomysł na stworzenie ogrzewanych domków dla psów?
4: Jak wszyscy wiedzą, którzy tutaj przyjeżdżają, my jesteśmy tutaj jako schronisko położeni na wzgórzu i o ile są tu piękne widoki z każdej strony, jest bardzo malowniczo, to trzeba przyznać, że zimy są bardzo ciężkie w schronisku. Jest ogromna ilość śniegu, jesteśmy cały czas tutaj zawiewani przez wiatr i faktycznie przetrwanie zimy jest bardzo ciężkie i już któraś tam zima z kolei pokazała mi, że no musimy się zmienić, musimy mieć więcej ciepłych pomieszczeń, bo w tej chwili mamy ich bardzo mało i w tych warunkach ciężkich, zimowych niektórym psom no, ciężko jest po prostu tą zimę przetrwać. W związku z tym zastanawiałam się, co tutaj może moglibyśmy zrobić i wpadłam na taki pomysł, że część kojców zaczniemy zamieniać na ogrzewane domki. Znalazłam bardzo fajnego wykonawcę i to tutaj na miejscu w Przemyślu, który takie domki buduje. Są to domki ogólnie takie całoroczne, no nawet nie ogrodowe, bo to są takie domki, w których można zamieszkać. I porozmawiałam z tym panem, przedstawiłam mu swój projekt, jak ja bym to widziała. Oczywiście zgodził się, że coś takiego dla zwierzaków możemy wykonać. Potem podjęłam rozmowy z fundacją, ze stowarzyszeniem, które nas wspiera. Jest to Stowarzyszenie Kudłate Serce. Przedstawiłam też pomysł, żeby tutaj w schronisku część kojców zamieniać na te ogrzewane domki. Spotkałam się z akceptacją pani Małgosi ze stowarzyszenia. No i tak wspólnie zamówiliśmy ten pierwszy domek i ten pierwszy domek powstał. Jest on bardzo duży, no jest przepiękny naprawdę, bo to jest taki domek, w którym i my moglibyśmy chętnie zamieszkać, więc ten pierwszy domek powstał. No było wielkim wyzwaniem przywiezienie go tutaj, ponieważ tutaj są wąskie dróżki, domek jest duży, on musiał tu przyjechać w całości.
1: To ja może dopytam teraz, jak wygląda ten domek? W co on został wyposażony?
4: Domek składa się z sześciu w zasadzie pomieszczeń dla zwierzaków. Jest korytarz, jest tam łazienka, w której też zabiegi przy zwierzętach można wykonywać. Są oczywiście zamontowane grzejniki. Podłoga jest, nie jest zimna, taka z płytek, tylko podłoga jest z żywicy, takiej odpornej na zabrudzenia. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo przytulnie. Jest bardzo jasny, wszystkie drzwi są przeszklone, żeby zwierzęta miały tam widno. W każdym pomieszczeniu zwierzaka jest okienko na poziomie powyżej podłogi, przez które zwierzak może wyglądać. Ogólnie koncepcja tego domku jest taka, że te wszystkie ich pomieszczenia są otwarte. Zwierzaki, które tam mieszkają, są ze sobą zaprzyjaźnione i mogą się swobodnie przemieszczać. nie są w żaden sposób zamknięte. Mają tam już odgrodzony, właśnie ostatnio udało nam się odgrodzić swój własny wybieg, na który swobodnie wchodzą i wychodzą, więc nie pozostają one w zamknięciu i taka jest tutaj właśnie koncepcja, że każdy z tych domków, bo tutaj muszę powiedzieć, że ten pierwszy domek największy już stoi, natomiast są już zamówione dwa mniejsze domki, które w niedługim czasie, mamy nadzieję, już staną, bo są już w trakcie prac panowie, którzy je wykonują. I takie no, moje największe marzenie, żeby tu większość jednak tych kojców, takich tych tradycyjnych, wymienić na takie domki, żeby jednak te zwierzęta no, w zimie szczególnie miały to schronienie przed tym wiatrem, przed tym śniegiem. W każdym takim domku oczywiście już nie ma żadnych but, tylko każdy ma swoje legowisko, każdy ma swoje zabawki, więc to jest taka namiastka, że tak powiem, domu i chcielibyśmy tutaj, żeby jak najwięcej tych kojców udało nam się na takie domki powymieniać, żeby stworzyć takie właśnie psie miasteczko, takie zupełnie inne, nie to takie tradycyjne schronisko. Oczywiście na pewno nie uda się wszystkich tych domków, wszystkich kojców zamienić na domki, bo to byłyby zbyt duże koszty, ale przynajmniej dla tych psiaków ze szczególnymi potrzebami, dla tych naszych maluchów, dla tych naszych staruszków, dla tych jakichś psów chorych, żeby one już w tych zupełnie innych warunkach tutaj mieszkały.
1: Ile psów może zamieszkać w takim domku?
4: Te domki, które zamówiliśmy teraz, które są w trakcie realizacji, one będą miały po 4 takie boksy w środku, no natomiast na pewno kiedy przyjdzie zima, będziemy tam w każdym boksie umieszczać po 2 psiaki, żeby jak najwięcej mogło to schronienie znaleźć. Tak. Ten domek duży jest przewidziany tak na 8-10 psów. To jest też wszystko w zależności od wagi psa, bo tutaj ustawa jednak nakłada na nas te wymogi, że większy pies, większy metraż.
1: Mówiła pani cały czas o psach, że to są domki dla psów. A co z kotami w takim razie? Czy dla kotów też planujecie montować takie budki, takie domki?
4: Koty już na dzień dzisiejszy mają u nas bardzo dobre warunki, bo koty u nas mają swoje domki takie wewnętrzne, połączone z wybiegami, więc takich domków dla kotów nie przewidujemy. Przewidujemy w tym nowym pawilonie, który powstanie, tam przewidujemy zrobienie takiego kociego przedszkola. To będzie takie pomieszczenie dla małych kociaków, które tak jak w tym momencie w bardzo dużej ilości tutaj trafiają, żeby one tam mogły ze sobą być, ze sobą się bawić. Właśnie takie kocie przedszkole to jest jeszcze coś, co nam się tutaj marzy od dawna i w tym nowym budynku coś takiego powstanie.
1: To skoro już mówimy o tych planach, o tym, co będzie realizowane, no to zapytam, jakie ma pani jeszcze plany na rozwój schroniska? Co by pani jeszcze chciała tutaj zrobić?
4: Na pewno chciałabym zrobić jakiś remont tego budynku, w którym obecnie znajduje się wszystko, bo to jest budynek bardzo stary. Tam jest nasze biuro, malutkie, co muszę podkreślić, jeden pokoik, w którym 4 osoby siedzi, ale to my nie, jakoś tam nie patrzymy na to pod własnym kątem. Natomiast tam są pomieszczenia dla pracowników, szatnie, to jest wszystko już w bardzo kiepskim stanie. Tam jest też taka kuchnia, w której my robimy praktycznie wszystko. Tam jest przygotowywana karma. Tam są składowane różne rzeczy. Na pewno to wymaga jakiejś poprawy. To miejsce, no tak jak mówiłam wcześniej, takim wyzwaniem teraz na ten moment jest dla mnie wymiana wielu kojców, ponieważ kojce tutaj są bardzo stare, mają poniszczone podłogi, no jednak wiele zwierząt przez te kojce się przewinęło, więc w tej chwili właśnie szukam wykonawcy kojców, żeby już część kojców zamówić, bo musimy je po prostu wymienić. No wiadomo, poprawa ogrodzenia. Tutaj nie ma takiego momentu, że możesz stanąć i powiedzieć okej, już wszystko jest zrobione. Jednak to są żywe zwierzęta, psy, które niszczą to wszystko, co mają dookoła. No oczywiście nie wszystkie są psy, które nic nie zniszczą, ale są te takie psy, które tu trafiają, które w pierwszy dzień pobytu potrafią zjeść całą budę, więc ta praca tutaj się nie kończy. Poprawa tych warunków to jest taka codzienne nasze wyzwanie, więc na pewno nie ma tu takiego momentu, że spoczniemy na laurach i powiemy ok, wszystko już jest zrobione, nic nie musimy robić, bo jednak te warunki trzeba poprawiać dzień po dniu.
1: Ale są takie rzeczy, z których jest Pani na pewno dumna jako dyrektorka schroniska. Co by to było?
4: Czy ja jestem dumna z bardzo wielu rzeczy tutaj. Naprawdę uważam, że przez ten czas, od kiedy tu trafiłam, udało się dzięki pomocy wielu przychylnych ludzi zrobić bardzo dużo. Na przykład postawienie tego domku nie było tylko postawienie domku. Do tego domku musieliśmy doprowadzić wodę, doprowadzić prąd, co wymagało przekopania całego schroniska, ale dzięki temu udało nam się poprawić całą instalację elektryczną, która była tutaj w opłakanym stanie, która wisiała pomiędzy drzewami, a kiedy postawiliśmy domek, została ona wkopana w ziemię i przeszła dołem pod boksami. To jest też ogromny taki sukces. Tego nie widać oczywiście takich rzeczy, że takie rzeczy się tutaj dzieją, ale tu trzeba powiedzieć, że schronisko jest bardzo stare i ta modernizacja tutaj w każdym punkcie jest potrzebna, więc z tego jestem dumna, że w tym roku udało się tą instalację zrobić. No, że mamy tutaj ten mały domek, w którym teraz siedzimy, z którego korzystają wolontariusze. Tutaj mamy łazienkę, w której kąpiemy zwierzaki. Tego też wcześniej nie było, więc tutaj też przebywają właśnie wolontariusze, którzy spędzają tutaj dużo czasu. Też nie mieli wcześniej takiego miejsca, a było ono bardzo potrzebne, więc tego też bardzo się cieszę. Udało nam się wymienić, co też jest ogromnym sukcesem w tym roku, bramę wejściową, która była bardzo zniszczona i która ciągle tam się nie domykała, coś tam się ciągle z nią działo, więc w tym roku też zrobiliśmy tą nową bramę. Podzieliliśmy tutaj schronisko na strefy, żeby więcej psów można było wypuszczać. No, bardzo dużo rzeczy tutaj się dzieje, dobrych rzeczy. No i tak chcielibyśmy, żeby było coraz lepiej.
1: No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję i proszę nas obserwować. Będziemy się rozwijać dzień po dniu.
2: SK Przemyśl.
3: Jej posiadaczem może być każda osoba, która mieszka w naszym mieście i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych. Mowa o przemyskiej karcie mieszkańca. Przypomnę tylko, że apka daje mieszkańcom ulgi na wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje oraz prywatnych przedsiębiorców. A szerzej o samej karcie opowiedziała mi Marta Maj-Urban z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
5: Z założenia program przewidywał włączenie zarówno publicznych podmiotów, jak i prywatnych. Przez ten ostatni rok udało nam się włączyć 15 niepublicznych przedsiębiorców. Głównie zniżki, ulgi opierają się jednak o nasze przemyskie obiekty. Jako pierwszy przystąpiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, następnie POSIR, MZK. Również samą kartę mieszkańca wykorzystujemy przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Wprowadziliśmy możliwość otrzymania przez podmiot prowadzący żłobek niepubliczny 330 zł na jedno dziecko posiadające właśnie ważną przemyską kartę mieszkańca. Tak więc myślę, że oferta w roku bieżącym jest całkiem bogata. No, trzeba dodać, że wkrótce otworzymy nasz Wodny Świat, również opublikowany został nowy cennik i tam również Państwo możecie zobaczyć, że dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca przygotowaliśmy również korzystną ofertę.
1: Ta karta mieszkańca, przemyska karta mieszkańca działa od kwietnia 2025 roku. No to proszę powiedzieć, jak ona działa, jak można ją założyć, co trzeba zrobić. Tak po kolei, krok po kroku.
5: Z założenia staraliśmy się, aby karta była kartą elektroniczną i też tak nasza cała kampania promocyjna była skupiona ku temu, aby osoby bez wychodzenia z domu poprzez aplikację mogły wyrobić sobie tą kartę na stronie www.pkmprzemyśl.eu bądź też po pobraniu naszej aplikacji Miasto Przemyśl można w zakładce Karta Mieszkańca złożyć wniosek. Wniosek jest bardzo prosty, podajemy swoje podstawowe dane, podajemy numer pojazdu, który chcemy przypisać do karty i załączamy. Najczęściej jest to pierwsza strona PIT-u 37, bo najczęściej mieszkańcy rozliczają się na takim PIT-cie i urzędowe poświadczenie odbioru. Dla osób wykluczonych, które nie mają możliwości ściągnięcia aplikacji, zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych przy ulicy Ratuszowej 1. Codziennie od 7.30 do 15.30 pracownicy pomagają wypełnić i założyć taką kartę. Oczywiście jest możliwość również wydrukowania karty plastikowej, jednakże zachęcamy cały czas do operowania aplikacjami i karty elektronicznej.
2: SK Przemyśl News.
3: No to co? Zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Mimo że sezon na grzyby trwa przez cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i te trujące. Na co zwrócić uwagę podczas zbiorów, gdzie swoje zbiory sprawdzić i najważniejsze, czy grzyba wycisnąć, czy wykręcać. O tym rozmawiam z moimi gośćmi. A są nimi?
6: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
7: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale higieny żywności i żywienia i również mam uprawnienia grzyboznawcy.
3: Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Proszę powiedzieć, które regiony Podkarpacia są najbardziej popularne wśród grzybiarzy?
6: Na Podkarpaciu występuje bardzo dużo gatunków grzybów, ponieważ mamy zróżnicowane tereny. Głównie chodzi o lasy, ponieważ grzyby głównie w lesie rosną. Mamy lasy bukowe, sosnowe, jodłowe, świerkowe i mamy lasy też mieszane. W nich można znaleźć przeróżny przekrój grzybów.
3: Jakie to są grzyby?
6: Na przykład borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze, kurki, rydze, opieńki, czubajki, kanie, czy pieczarki, gąski, gołąbki. To jest ogromny przekrój, jeśli chodzi o te grzyby jadalne. Okay. Ale oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak lub grzyby trujące.
3: To tak dla przykładu może pani wymienić te trujące?
6: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
3: A których muchomorów jest najwięcej?
6: Czerwieniejących, tak.
3: Czerwieniejących.
6: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
3: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
6: Nie można tego tak określić jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów. Myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
3: Okej, okay, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
6: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu, jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy po obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną.
3: Mhm. Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
6: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
1: Okej, a czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
6: Nie wiem, w jaką stronę idziemy, bo jeśli chodzi, czy to jest dowód na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
1: No tak.
6: Bo jeśli mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to to jest tak, że on...
7: Raczej nie zbieramy.
6: Nie zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
1: Okej, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nadjedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
6: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadium są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale to, tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od trujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
1: Okej, okay, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa? Bo tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
7: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakiś repelent na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
1: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
7: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
1: Okej, okay, czyli lodówka, zamrażarka?
7: Tak, najlepiej właśnie w lodówce. Chyba, że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
1: Okej, okay, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie?
7: Raczej niekoniecznie. Jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
1: Okej, okay, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie takie dłuższe?
7: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania parzenia grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby. Jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
1: Okej, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
7: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
1: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
7: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
1: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
7: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonawego, czyli

0: w postaci mleka czy alkoholu. Natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
1: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
0: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu również te wymioty można spowodować.
1: Okej. Okay. Sanepid prowadzi klasyfikację grzybów sprzedawanych na różnego rodzaju targowiskach, bazarach. Jak wygląda taka kontrola standardowa?
0: Jeżeli chodzi o kontrolę na targowiskach, to generalnie standardowa kontrola wygląda w ten sposób, że kontrolerzy stacji powiatowej idą na targowisko i kontrolują, sprawdzają, jak wygląda sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych. Generalnie to jest tak, że jeżeli grzyby są sprzedawane na targowisku, to one powinny być sprzedawane z atestem wystawionym przez upoważnionego klasyfikatora grzybów bądź grzyboznawcę. I takie grzyby, które są sprzedawane na rynku czy w placówkach handlowych, takie atesty powinny posiadać. I na to my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, kupując, zaopatrując się właśnie w takie grzyby na targowiskach czy u innych osób, które takie grzyby oferują.
1: Mówimy o targowiskach i bazarach, ale powiedzcie, drogie panie, gdzie najbezpieczniej kupić grzyby? No bo zdarza się też, że przy lasach często też są sprzedawane przez jakichś przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam się wybrali na grzybobranie, kilka złotych chcą sobie zarobić, no i w ten sposób sprzedają te grzyby. No to gdzie najbezpieczniej kupować te grzyby? Właśnie od takich osób, czy właśnie w innych punktach?
0: Tak, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, tak naprawdę miejscami, gdzie powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie legalnie grzyby, są targowiska lub placówki handlowe. Jeżeli ktoś sprzedaje grzyby w pasie drogowym przy lesie, jest to działalność już nielegalna.
1: Mhm, okej. Okay. I za taką działalność nielegalną wy nakładacie jakieś mandaty, czy to już jest inna instytucja?
0: Nie, my tutaj mandatów nie nakładamy i takimi rzeczami to już powinna się zajmować się tak naprawdę policja. No okay. Tutaj chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, prawda? Sprzedaż grzybów w pasie drogowym. Tym bardziej, że jest to po prostu miejsce, gdzie nie powinno się sprzedawać tych grzybów, ponieważ rozporządzenie mówi wprost, że grzyby powinny być oferowane do sprzedaży tylko na targowiskach lub w placówkach handlowych.
1: To teraz może jeszcze wróćmy na chwileczkę do pani Sabiny. Chciałbym panią zapytać o te podobieństwa, bo jest wiele grzybów, które są podobne do siebie. Jak je można rozróżnić?
2: Jest bardzo dużo grzybów do siebie podobnych. Tutaj może, żeby nie straszyć słuchaczy, to zaczniemy od takiej najbardziej popularnej pomyłki, aczkolwiek nie jest to groźna pomyłka. Chodzi o borowika szlachetnego i goryczaka żółciowego. Goryczak żółciowy daleka do złudzenia przypomina borowika szlachetnego, ewentualnie podgrzybka czy koźlarza. Jednak jest to grzyb niejadalny ze względu na swój bardzo gorzki smak. Nie wywołuje żadnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych, ale jak trafi nam przez przypadek do potrawy, to może ją zepsuć. Na co patrzymy w takim razie? Bo tak jak borowik szlachetny, goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i tą cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i piestrzenicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, to już nie kapelusz, a główka piestrzenicy kosztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia piestrzenicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek przypadek

0: przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu. Do kolejnych pomyłek dochodzi w przypadku młodych grzybów, na przykład muchomorów i pieczarek. Dlatego ważne jest, żeby te okazy zbierać na tyle rozwinięte, żeby określić ich przynależność gatunkową. Najgroźniejszy grzyb naszych lasów to muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Będzie miał zielony kapelusz, oliwkowo-zielony czy blado-zielony. Od spodu będzie miał białe blaszki, trzon będzie miał zwisający pierścień, a podstawa trzonu będzie okryta pochwą. Dodatkowo na trzonie występuje taki zielonkawy zygzak i to jest muchomor zielonawy. Przez swoje zielone wybarwienie kapelusza może do złudzenia przypominać gąski zielonki albo zielone gatunki gołąbków.
1: Ten muchomor występuje na całym Podkarpaciu czy w jakimś konkretnym obszarze?
0: W zasadzie w całej Europie występuje i u nas w lasach jest jak najbardziej spotykany, w zasadzie w całej Polsce. Jest to grzyb, który pojawia się jesienią, gdzie następuje największy wysyp u nas grzybów, dlatego powinniśmy na niego uważać. Jest to grzyb, który wywołuje najgorsze typy zatruć, który uszkadza wątrobę i w zasadzie wystarczy jeden niewielki owocnik, aby zatrucie było śmiertelne.
1: Czyli poważna sprawa, czyli trzeba naprawdę uważać, bacznie obserwować, no i najlepiej na grzybobranie wybierać się z atlasem z grzybami i wtedy będzie można go łatwo rozpoznać.
0: Można mieć atlas, można też grzyby, których nie jesteśmy pewni, osobno sobie odkładać w koszyku, tak żeby potem już albo skonsultować to z jakimś specjalistą, albo na spokojnie sobie przeglądnąć te grzyby w domu, porównać z innymi, z atlasem, z aplikacjami.
1: A właśnie, bo to jest ten wątek, którego nie poruszyliśmy, bo każdy grzybiarz po zbiorze grzybów może zgłosić się do Was, do podkarpackiego sanepidu i sprawdzić, czy te grzyby są jadalne, które zebrał, tak?
0: W każdej stacji powiatowej, jak również i wojewódzkiej stacji, pracują klasyfikatorzy grzybów i grzyboznawcy. W zasadzie o każdej porze w czasie pracy urzędu można sobie przyjść do sanepidu, ewentualnie wcześniej się umówić, sprawdzić, czy taki klasyfikator grzybów jest dostępny w tym momencie i te grzyby sobie ocenić.
1: I to jest bezpłatnie robione.
0: To są bezpłatne porady, tak. W okresie zbiorów mamy bardzo dużo porad, także zapraszamy. Same bardzo dużo się też uczymy, ponieważ grzybiarze przynoszą różne ciekawe owocniki i naprawdę nieraz gorąco dyskutujemy, z jakim grzybem mamy do czynienia.
1: A dużo zdarza się takich okazów trujących?
0: Coraz mniej.
1: Czyli ta świadomość rośnie?
0: Świadomość jest bardzo duża i widać to też w statystykach zatruć grzybami w przekroju kilkudziesięciu lat, gdzie tych zatruć jest coraz mniej, a na przykład w zeszłym roku w ogóle nie zanotowaliśmy żadnego zatrucia na Podkarpaciu.
1: A w tym roku?
0: W pierwszym półroczu tego roku również nie wykazaliśmy żadnych zatruć grzybami.
1: To na koniec zapytam Panie, jak jest z tym sezonem grzybowym? Czy on trwa rzeczywiście cały rok? Czy to są jakieś konkretne okresy w ciągu roku, konkretne miesiące?
0: Grzyby lubią porę jesienną i wtedy występuje największy wysyp grzybów, bo panuje wtedy odpowiednia wilgotność, temperatura, nocy są chłodniejsze i tutaj występuje największy wysyp i mamy największy przekrój gatunków. Mamy również grzyby zimowe, aczkolwiek w naszym klimacie tych grzybów nie jest dużo. Wówczas możemy pozyskać boczniaka ostrygowatego, płomienicę zimową i uszaka bzowego. To są takie trzy najważniejsze, najczęściej spotykane grzyby zimowe. Także zachęcamy do zimowych spacerów w lesie.
1: Okej. Wiosną i latem rozumiem, że też te grzyby gdzieś tam występują.
0: W zależności jakie mamy lato, czy jeśli lato jest chłodniejsze i deszczowe, to faktycznie wysyp grzybów możemy spotkać duży. Mówią, że pierwsze grzyby wiosenne czy letnie są robaczywe i to faktycznie tak jest, wtedy jest bardziej sucha pogoda, to tych grzybów zbieramy mniej. Jeśli jesteśmy nastawieni na dużą różnorodność grzybów, to najlepiej je pozyskiwać właśnie jesienią.
2: Eskapem. myśl.
1: 11 września ulicami naszego miasta przejdzie Marsz Życia i Nadziei. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem To moje życie, to moje piersi i rakowi ich nie oddamy. A o szczegóły podpytuję już teraz moich gości. A są nimi?
3: Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Sportowej 6, gabinet 416.
4: Edyta Bobko, wiceprezes Stowarzyszenia do Walki z Rakiem Piersi.
1: Drogie panie, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie właśnie Marszu Życia i Nadziei tutaj u nas w Przemyślu? No, zacznijmy takim wprowadzeniem.
3: Ponieważ w tym roku będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że coś trzeba zrobić takiego ciekawego, żeby zainteresować mieszkańców Przemyśla. I między innymi po pobycie w szkole, w elektroniku w Przemyślu, tam padła decyzja, co by było, gdybyśmy zrobili ten marsz. Zdecydowaliśmy się, że to zrobimy, że nie ma problemu i w związku z tym robimy Marsz Życia i Nadziei, tak jak było przez pierwszych 7 lat. Długa przerwa była i teraz należałoby zakończyć właśnie też marszem, chyba że to jeszcze będzie trwało przez lata. Marsz Życia i Nadziei, dlatego że profilaktyka raka piersi u kobiet, prostaty u mężczyzn nie jest tak wzięta jak wszędzie. Dlatego, że zawsze każdy ma czas, dopiero jak się okaże, że coś trzeba, to wtedy się zgłaszają. Nasz marsz będzie pod hasłem To moje życie, to moje piersi, rakowi ich nie oddamy. Hasło tego marszu przebija się do wszystkich i myślę, że wszyscy to zrozumieją. Obchody tego jubileuszu rozpoczną się 11 września 2026 roku o godzinie 11.
1: Ale inicjatorem tego marszu jesteście wy jako Europa Donna?
3: Tak, my jesteśmy inicjatorem, ale padła tylko decyzja taka, żebyśmy to zrobili prosząc te szkoły, prosząc innych zainteresowanych i niezainteresowanych.
1: Jaki cel wam przyświeca?
4: Marsz to święto życia, czyli celebrujemy życie, celebrujemy to, że przez 25 lat uświadamiamy kobiety o tym, że warto się badać, że im szybciej się przebadamy, tym lepiej. I celem naszym, tak samo jak przy każdej profilaktyce raka piersi, jest to, żeby kobiety nie bały się badać i żeby jak najszybciej, kiedy dowiedzą się o tym, że na przykład coś im tam dolega, to im szybciej się o tym dowiedzą, tym po prostu lepiej i mają większe szanse na to, żeby wyzdrowieć w całości.
1: To dopytam już o samą organizację tego marszu, jak on będzie wyglądał od takiej strony technicznej, tak? Kiedy się zacznie, jakie będą kolejne punkty tego marszu?
3: Będzie ten marsz przechodził ulicą. Zbiórka jest przy Urzędzie Miasta. Później ulicą Kazimierza Wielkiego, przejdziemy na ulicę tą Franciszkańską, później będziemy schodzić w dół Serbańską i dojdziemy do muzeum. Do Muzeum Narodowego i Ziemi Przemyskiej i tam będzie całość już tej uroczystości. W tym udział będą brać, wierzę w to, że i szkoły, i młodzież nie tylko ze szkół, ale może przyjezdna, może będą też i osoby dorosłe, które będą szły ulicami miasta i zobaczą, albo zainteresowane po przeczytaniu naszych plakatów i zaproszeń. To będzie tak gdzieś do godziny 12:30. Liczymy się z tym, że już około tej godziny mamy spotkanie już w sali audiowizualnej muzeum i tu się odbędzie oficjalna część z wystąpieniami, prezentacją 25 lat działalności stowarzyszenia, ceremonią wręczania wyróżnień, podziękowań, dyplomów i honorowych członkostw. I wierzę w to, że to będzie bardzo ciekawe z tego względu, że udział wezmą także lekarze. I między innymi jednym z takich głównych, który z nami miał naprawdę dobry kontakt, bo pracował w Przemyślu w szpitalu, przyjeżdża z Lublina i będzie z najnowocześniejszym tematem poruszanym, o którym mało kto wie, nie mogę zdradzić jaki, ale będzie to zainteresowanie na tyle duże, że niektóre osoby zadbać potrafią o to, żeby tą metodę zastosować. Będzie to doktor nauk medycznych, doktor Tomasz Ciszewski z Lublina. Oprócz tego będą nasi lekarze. Już wiedzą, że to będzie pan doktor Olek Socha i Kamil Kuć. To są te trzy osoby najważniejsze do wykładów, do tych rozmów, bo to nie będzie typowa konferencja czy seminarium, tylko będzie to taka mowa, która dotrze do każdego uczestnika tego marszu.
1: Właśnie, bo uczestnikiem nie będą tylko kobiety, bo to nie jest tylko adresowane do kobiet, a w zasadzie do wszystkich, bo chcecie pokazać, jak ważna jest profilaktyka.
3: Tak, i to profilaktyka, że jak będą mężczyźni, to będziemy się bardzo zadowoleni z tego, dlatego że też będzie poruszany temat dla mężczyzn bardzo, jak to się mówi, skryty, bo to będzie też mowa o prostacie, a lekarze będą odpowiadać na pytania, które będą zgłaszać uczestnicy z sali. I to jest ciekawsze, że to nie będzie tylko, że usłyszą i na tym się kończy.
1: Okay, czyli to nie będzie narzucony scenariusz, tylko może się to potoczyć w takim kierunku dowolnym.
3: Będziemy pilnować tego czasu, bo też nie można przedłużać, bo jak ktoś zechce, to może przyjść do gabinetu na rozmowę czy na badanie, ale tu będzie na pewno zainteresowanie bardzo duże, bo już to, co dzisiaj wiem, będąc w urzędzie, to już się pytali, kto będzie z lekarzy i jaki temat. Jak tylko nadmieniłam, że nie powiem tematu, to jest tajemnica, ale na pewno bardzo ważny, więc tym chyba przyciągnę więcej ludzi.
1: Myśli pani, że taka formuła się sprawdzi? Z otwartych pytań?
4: Zdecydowanie tak. Dużo łatwiej jest na forum zadać pytanie, które nie brzmi tak bardzo osobiście, a jednak się czegoś dowiedzieć.
3: Czasem będziemy też dawać karteczki, które będą rozłożone. Jak ktoś będzie chciał, to napisze pytanie do danego lekarza. No takie, które może być z nim związane, z tą daną osobą, a wstydzi się. A później będziemy wiedzieć, jak to się umówić z daną osobą, która na przykład boi się tego tematu ruszyć, bo odczuwa, że może coś być złego.
1: Tak, nie wszyscy mają też taką śmiałość, nie, żeby podejść i wprost przy wszystkich zapytać i powiedzieć o swoich problemach, więc myślę, że to jest fajna formuła.
3: Niedawno akurat 17-letni chłopak miał problem z prostatą. O czym się nie mówi, bo nikt tego nie wie. No i w każdym razie lekarz stwierdził, że wszystko jest w porządku, dzieci może mieć.
1: Czyli ten marsz będzie się opierał m.in. o porady specjalistów. A czy będzie można się też umówić na jakąś taką indywidualną wizytę z tymi specjalistami?
3: To znaczy, nie wiem. Będzie to zależało od lekarzy, dlatego że kolejki do tych lekarzy w naszym szpitalu do poradni jest bardzo duża. Starają się, jak to się do bardzo późnych godzin nocnych przyjmować pacjentów, więc wierzę w to, że w któryś dzień znajdzie się taki czas. A liczę się też z tym, że szkoły jak będą chciały, to jestem w stanie zaprosić lekarza, onkologa, czy onkologa, chirurga, żeby przyszedł do danej szkoły i zrobił im takie spotkanie jak my pod kątem profilaktyki. I to może być nie tylko dla chłopców, ale mogą też dziewczyny też posłuchać. Bo wiadomo, że dziewczyna powinna znać anatomię męską, a mężczyźni anatomię kobiecą.
1: Oczywiście. Dobrze. Czy na ten marsz przygotowujecie jakieś, nie wiem, stoiska informacyjne albo materiały edukacyjne, które by uświadamiały o tych zagrożeniach?
4: My tym marszem chcemy pokazać, że rak to nie wyrok i chcemy, żeby ci ludzie, którzy przyjdą świętować z nami ten dzień, nie wyszli z niczym. Na pewno przygotujemy stoisko z ulotkami propagującymi profilaktykę, samobadanie, mamografię, USG piersi, adresy poradni, godziny otwarcia naszego gabinetu, do którego można przyjść, porozmawiać i dopytać, co dalej, jeśli się coś tam wydarzy. Więc na pewno osoby, które przyjdą świętować z nami ten dzień, bo to ma być radosne święto, różowe święto, na pewno nie wyjdą z niczym, tylko z informacjami na przyszłość.
3: A jeszcze będą niespodzianki dla tych, co przyjdą, więc mam wrażenie, że uda nam się każdemu uczestnikowi coś wręczyć.
1: Rozumiem, że nie zdradzi mi pani ani jednej niespodzianki.
3: Nie mogę zdradzić, bo będą to ciekawe i na pewno będą miały wzięcie.
4: Pracujemy nad tym, żeby jak najbardziej zachęcić ludzi do tego, żeby przyszli i posłuchali, bo to jest bardzo ważne.
1: SK Przemyśl News. W SC gramy Wam największe hity, ale prezentujemy Wam też ciekawe rozmowy i ciekawych gości. I to wszystko w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Zdrowe odżywianie, czytanie etykiet, planowanie posiłków, a nawet psychologia jedzenia. O tym wszystkim rozmawiamy w ramach projektu Zdrowe Nawyki, Zdrowe Życie, realizowanego w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu. To zajęcia przede wszystkim praktyczne, które mają pomóc uczestnikom nie tylko lepiej zadbać o własne zdrowie, ale też przekazać tę wiedzę swoim rodzinom. Jak zmienić codzienne nawyki i na co zwrócić uwagę podczas zakupów. O tym wszystkim rozmawiam dziś z Anną Zagórską, biotechnologiem, wykładowcą i dietetykiem oraz Robertem Gawlikiem, kierownikiem Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu. To zacznijmy tą rozmowę od takiego wprowadzenia. Powiedzmy, skąd wziął się pomysł na ten projekt? Zdrowe nawyki, nowe życie.
5: Myślę, że pomysł był kompatybilny, jeżeli chodzi o Urząd Miasta Przemyśla oraz o moją taką, powiedzmy, że prywatną działalność, dlatego że mam ideę, aby w każdym domu, w każdym gospodarstwie w Polsce była jedna osoba, która zna podstawowe zasady zdrowego żywienia, wie jak to wprowadzać w rodzinie, wie jak dobrze gotować, jak przechowywać żywność, tak aby to wszystko działało na zdrowie całej rodziny, a wiemy, że dzisiaj problemy w Polsce są bardzo duże, dlatego że na przykład polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, więc trzeba temu jakoś przeciwdziałać. I począwszy od wszystkich pokoleń po kolei, poprzez seniorów, ich dorosłe dzieci, aż do najmłodszego pokolenia, możemy wszyscy to razem zmienić, pod warunkiem, że poznamy te zasady i będziemy działać wspólnie, dlatego że żaden członek rodziny nie jest w stanie tego zrobić sam. Wszystkie osoby w rodzinie powinny się w to zaangażować, ale musi być ktoś, kto tym pokieruje.
1: Wiadomo. A skąd bierze się to tycie dzieci? Wiadomo, z niezdrowego jedzenia, ale co, te dzieci tyją przez to, że stoją się w popularnych sieciach fast foodowych?
5: Powód jest zdecydowanie głębszy, bo to, że mamy dostęp do produktów niezdrowych, to jest jedno, ale mamy również dostęp do produktów zdrowych, tyle tylko, że w dzisiejszym czasie tak to wygląda, że ludzie po prostu są zabiegani. Bardzo wielu rodziców na przykład nie szykuje swoim dzieciom śniadania. Te dzieci zaopatrują się na przerwach w sklepach wielkopowierzchniowych, kupują za kieszonkowe to, co uznadzą za stosowne. No i chodzi o to, żeby przekonać rodziców do innego traktowania dzieci i przekonać dzieci, że one same już no, na tyle mogą decydować o sobie, żeby jednak wybrały tą zdrowszą formę. Także to jest bardzo głęboki temat. Tu nie chodzi tylko o samą niezdrową żywność, ale o mental całego społeczeństwa.
1: Okej, i w tym projekcie postawiliście na formę warsztatową, na zajęcia praktyczne. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, co na tych zajęciach przedstawiacie.
5: Tak, zajęć praktycznych jest bardzo dużo, dlatego że na każdych warsztatach są ćwiczenia, które uczestnicy wykonują. W zależności od tematu modułu są to różne ćwiczenia. Ostatnio analizowaliśmy skład ciała uczestników, a więc uczyli się oni, jak użyć prosty analizator do analizy składu ciała. To jest podstawowe narzędzie dietetyka, a także w dzisiejszych czasach lekarza, bo jest taki program koordynowany przeciwdziałania otyłości, gdzie ludzie mogą to zrobić w przychodni, ale oni doskonale mogą zrobić to w swoim domu, dlatego że urządzenie jest bardzo proste i interpretacja wyników jest bardzo prosta, a więc oni nie muszą iść do dietetyka czy też do lekarza, żeby te wyniki poznać. Oni mogą pójść z gotowymi wynikami. Więc wszyscy uczestnicy wykonywali w ramach ćwiczeń takie pomiary i każdy jest w stanie już taki pomiar wykonać sam dla siebie. Oprócz tego mieliśmy warsztaty kulinarne bez gotowania, gdzie uczyliśmy się, jak planować posiłki, jak je dobrze przechowywać, jak komponować to, co powinno być w domowej spiżarni i później jak z tego, co mamy w spiżarni, komponować już gotowe posiłki. Bardzo ważne ćwiczenie też polegało na nauce czytania i rozumienia etykiet na produktach, bo to też jest kluczowa sprawa, gdzie są cukry ukryte. Uczyliśmy się, że najlepsze są takie produkty, które mają po prostu proste etykiety, gdzie nie ma dużo wymienionych składników. I prosta zasada, którą teraz mogę sprzedać w radio, jeżeli ktoś nie rozumie etykiety i nie wie, co tam jest napisane, to niechże nie kupuje tego produktu. Niech znajdzie taki, który ma prostszy skład. Także dużo takich praktycznych informacji, które można wykorzystać na co dzień i które w prosty sposób można przekazać swoim domownikom.
1: Teraz podczas wakacji była edycja letnia tego programu waszego. Ona się już zakończyła. Przed nami edycja jesienna. Jak dużym zainteresowaniem cieszyła się ta edycja letnia? Ilu mieliście uczestników i w jakim wieku oni byli? Bo tutaj pani powiedziała na początku, że no, kierujecie tą ofertę bardzo przekrojowo. Od dzieci do osób starszych.
5: Tak, oferta jest skierowana przekrojowo, znaczy wedle projektu to muszą być osoby powyżej 18 roku życia, bo idea jest, żeby przekazać tym dzieciom w rodzinach.
1: Aha, okej, jasne.
5: Tutaj o to chodzi.
1: Dobra.
5: Natomiast akurat w edycji letniej mamy większość seniorów, no ale też trudno liczyć na młodszych ludzi w czasie wakacji, więc liczymy na to, że kiedy już wszystko wróci do normy z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, to przekrój wiekowy będzie większy i tak też chcielibyśmy tą ofertę skierować, aby przyszli ludzie do nas w różnym wieku, nie tylko seniorzy.
1: Okej, a które błędy żywieniowe najczęściej pojawiają się u uczestników?
5: Najczęstszy błąd to jest właśnie nieczytanie etykiet. Akurat w tej grupie, która teraz nas zaszczyca swoją obecnością, są panie, które lubią gotować i mają w tym ogromne doświadczenie, wychowując swoje własne dzieci, a teraz karmiąc wnuki, więc tak naprawdę te panie nie mają wielkiego problemu z planowaniem posiłków jako tako, wedle swojego gustu i smaku oczywiście, ale tutaj one mają bardzo ładnie te spiżarnie zaplanowane, lodówki, wiedzą co jak zrobić, ale główny problem problem to jest komponowanie posiłków, co z czym łączyć, aby to było zdrowe, jedzenie o nieodpowiednich porach, no i właśnie nieznajomość tych etykiet, przez co do organizmów ludzkich dostaje się wiele substancji, których tam nie powinno być.
1: To ja dopytam o te etykiety. Jakie pułapki marketingowe najczęściej udaje się uczestnikom zauważyć dopiero po tych zajęciach?
5: No na przykład ilość cukru, bo to jest podstawowy problem, taki najczęstszy, bo pytał pan o najczęstszy problem. Mhm. Na etykietach jest tak, że na pierwszym miejscu powinien być wymieniony główny składnik. I czasami tak jest, że tego cukru jest najwięcej w produkcie, ale on nie jest wymieniony na pierwszym miejscu, ponieważ ten cukier jest podzielony na kilka nazw. I ponieważ są to rozbite różne rodzaje cukrów, które w sumie są tym samym, bo to może być na przykład syrop glukozowo-fruktozowy, syrop fruktozowy, glukoza, to mogą być inne formy, które no, nie są widoczne na tej etykiecie na pierwszym miejscu właśnie przez to, że zostało rozbitych na kilka pozycji. I teraz jak my dodamy te wszystkie cukry na mniejszych pozycjach, okaże się, że ich jest łącznie tak dużo, że powinny się znajdować na pierwszym, a tam nie są pokazane.
1: To pozwolę sobie tak na taką małą prywatę i zapytam, czym różni się syrop glukozowo-fruktozowy od syropu glukozowego?
5: No tutaj...
1: Bo syrop glukozowo-fruktozowy...
5: Tak.
1: Słyszałem, że jest bardzo szkodliwy.
5: Tak, chodzi o to, w ogóle nadmiar glukozy też jest szkodliwy. Tutaj chodzi o to, że węglowodany pełnią w organizmie funkcje energetyczne i one nam są owszem potrzebne, no ale w pewnych określonych ilościach. Natomiast syrop glukozowo-fruktozowy, jak sama nazwa wskazuje, zawiera w sobie i glukozę, i fruktozę. I teraz glukoza, o ile faktycznie jest pokarmem dla naszego mózgu i ona w pewnych ilościach powinna być w naszym organizmie, ale nie za dużych ilościach, to jest jedno. Natomiast druga sprawa jest taka, że drugi składnik, czyli fruktoza, ma zupełnie inny szlak metaboliczny, aniżeli glukoza. Ona właściwie powoduje niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Więc tutaj ludzie tego nie kojarzą, ponieważ fruktoza kojarzy się bardzo ładnie. Fruktoza się kojarzy z owocami, więc każdy myśli, że jak tam jest coś o fruktozie, to znaczy, że to jest zdrowe, a to jest zupełny absurd.
1: No, każdy cukier przetworzony.
5: Oprócz tego,
1: nie,
5: tak,
1: nie jest
5: dokładnie.
1: Zdrowy.
5: Poza tym, jeżeli te syropy są pod innymi nazwami, na przykład syrop z agawy, albo po prostu syrop bez żadnej nazwy już szczegółowej, no to i tak tam się ciągle kryje nadmiar glukozy. Mhm. Więc tutaj o to chodzi, że no, mamy nie dość, że nadmiar, to jeszcze inne rodzaje cukrów, które wpływają jeszcze gorzej niż glukoza na nasz stan zdrowia.
1: Jasne. W projekcie pojawia się również temat psychologii jedzenia. Jak duży problem stanowi jedzenie pod wpływem stresu, emocji, czy nawet, nie wiem, nudy? Jak można nad tym pracować?
5: Psychologia jedzenia to jest ogromny temat i właściwie też w minutę, no trudno tutaj cokolwiek powiedzieć. Jest nawet taki zawód jak psychodietetyk, prawda? Więc nie na darmo, nie bez powodu tak to jest. Dlatego, że znawcy marketingu, neurobiolodzy, oni doskonale wiedzą, w jaki sposób można połączyć to, jak my zmysłami odbieramy świat, z tym, jak na to zareagujemy. I nie bez powodu w sklepach są odpowiednie kolory, coś jest na odpowiedniej wysokości, prawda? Nie bez powodu torebki na produktach spożywczych są tak, a nie inaczej zaprojektowane. Oprócz tego my mamy skojarzenia z dzieciństwa, prawda? Bo jeżeli w domu było tak, że na przykład była awantura, a potem, żeby to załagodzić, dziecko dostawało coś słodkiego, albo na przykład jak będziesz grzeczny, to dostaniesz batonika, no to człowiekowi wytwarza się taki nawyk, że to słodkie jest dla nas nagrodą. I potem my czasami już jako dorośli ludzie zupełnie zapominamy o tych sytuacjach z dzieciństwa, my ich nie przeżywamy, nie rozważamy bardzo często, ale sam nawyk zostaje i my na przykład, kiedy przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni i czujemy, że no przecież zrobiliśmy dobrą robotę, byliśmy w pracy, zarobiliśmy na rodzinę, teraz chcemy odpocząć, należy nam się jakaś nagroda i automatycznie wyciągamy rękę po batonik, ponieważ to mamy gdzieś głęboko zapisane w podświadomości, także tutaj oczywiście, że można temu przeciwdziałać i można z tym walczyć, ale to już jest praca albo z psychodietetykiem, albo po prostu z dietetykiem, który wie, jak to zrobić, bo tutaj ludzie po prostu kształcą się też poza studiami, jeżeli chodzi o taką wiedzę, no albo po prostu można iść do psychologa, a nawet terapeuty, dlatego, że z nawykami walka nie zawsze jest łatwa i jeżeli coś ma podłoże głęboko w naszej podświadomości, to czasami jest potrzebna nawet głębsza pomoc innych specjalistów.
1: Jakie są prostsze zmiany, które uczestnik może wprowadzić w swojej kuchni od razu po zakończeniu Waszych zajęć?
5: No, najprostsze zmiany to przede wszystkim wymiana produktów, które do tej pory były używane, czyli jeżeli ktoś na przykład korzysta ze śmietany X, to powinien przeczytać jej skład, zobaczyć, czy ten skład jest dobry, czy niedobry, i jeżeli jest zły, to wymienić na śmietanę Y o lepszym składzie. I tak wszystkie produkty należy wymienić, należy przemyśleć to, co się ma w domu pod ręką, bo prawda jest taka, że zawsze zjemy to, co mamy pod ręką, czyli zawsze zjemy to, co kupiliśmy, i te decyzje zakupowe, one powinny nastąpić zdecydowanie przed wyjściem z domu. My powinniśmy wychodzić z domu z listą zakupów, a więc uczyliśmy się też, jak taką listę zakupów zaplanować. I generalnie, kiedy człowiek przygotowany merytorycznie i mentalnie wchodzi do sklepu, to na pewno jego zakupy będą lepsze, korzystniejsze dla zdrowia, więc już to można zrobić. Potem jest planowanie tych posiłków w ciągu dnia. Chodzi o to, że dobrze by było sobie wytyczyć okno żywieniowe, kiedy będziemy jeść. Także no dużo, dużo takich codziennych małych zmian.
1: Jednym z elementów tego Waszego projektu jest analiza składu ciała. Jak chcecie wykorzystać te pomiary, żeby uczestnicy nie potraktowali ich tylko jako jednorazowego wyniku, ale jako właśnie punkt wyjścia do zmiany stylu życia?
5: Tak, ja zdecydowanie namawiałam uczestników, żeby we własnym zakresie zaopatrzyli się w takie analizatory składu ciała, po prostu żeby mieli je w domu. Właśnie dlatego uczyłam ich, jak się te analizatory używa i jak się interpretuje wyniki. Dlatego, że człowiek w momencie, kiedy robi taką analizę, powiedzmy co 2 tygodnie, co miesiąc, no to w zależności od potrzeb, w zależności od tego, czy ten ktoś kontroluje wagę, czy też na przykład ćwiczy na siłowni i chce zyskać masę mięśniową i tak dalej, warto jest wiedzieć przede wszystkim, jaka jest ta kompozycja tkankowa ciała i co w naszym organizmie przeważa, czy są to mięśnie, czy są to tłuszcze, a najgorszym rodzajem tłuszczów są tłuszcze wewnętrzne. Czasami są tacy ludzie, którzy mają sylwetki szczupłe, a mimo to mają tłuszcze wewnętrzne i tego się nie zobaczy w lustrze ani na zwykłej wadze. I wówczas, kiedy osoby mogą sobie taki pomiar wykonywać co 2 tygodnie lub co miesiąc, nawet może być trochę rzadziej, jeżeli ktoś nie ma problemów zdrowotnych ani wagowych, ale jednak jak ten wynik w ciągu roku się powtarza, można zobaczyć, co się w organizmie zmienia. Ja tutaj podam przykład. Przykład dotyczy mojego własnego syna, który w czasie COVID-u, kiedy zamknięto szkoły, musiał zrezygnować z treningów karate i ja zaobserwowałam na młodym, szczupłym organizmie, gdzie tylko po miesiącu siedzenia przy komputerze, przy nauczaniu zdalnym, tłuszcz wewnętrzny już się podniósł u tak młodego człowieka, u 17-latka. A w drugą stronę wiem z doświadczenia, że utrata kilku punktów tłuszczu wewnętrznego to czasami jest wiele miesięcy pracy. Więc zobaczmy, jak łatwo można ten tłuszcz wewnętrzny zyskać, a jak trudno się go traci. Dlatego taki monitoring właśnie może dać dużo ludziom dobrego, ponieważ oni zyskują świadomość, co tak naprawdę dzieje się z ich ciałem i jaka jest korelacja pomiędzy ich stylem życia, a tym, jaki jest skład ich ciała i czy mają te tłuszcze wewnętrzne, czy nie. Bo tłuszcz wewnętrzny to jest też to, co okala ważne narządy, co okala wątrobę, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby na przykład, tak? Czy serce. Wiadomo, że to już jest coś, co sprzyja, daje ryzyko przyszłych zawałów, więc no tutaj warto to po prostu wiedzieć i myślę, że rzeczywiście uczestnicy zrozumieli to, jakie to jest ważne i że będą chcieli takie badania sobie w domu wykonywać. Dzięki temu będą po prostu mogli szybciej pójść do lekarza, tak? To jest doskonały taki punkt profilaktyczny, dlatego że oni, poznając tą wiedzę o sobie, będą mogli pójść do lekarza zawczasu. Wiemy, jak trudno jest też czasami ludzi do tego lekarza wysłać, a jednak oni są nam potrzebni. Jednak trzeba sobie robić badania diagnostyczne, laboratoryjne, takie jak nam lekarz zleci. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy w tym dbaniu o zdrowie zyskali trochę samodzielności jako ludzie po to właśnie, żeby zawczasu do tych lekarzy pójść.
1: Czy ten projekt, który realizujecie w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu, on się kończy jakimś certyfikatem, egzaminem? Jak to wygląda?
5: Tak, uczestnicy otrzymają certyfikat, zaświadczenie o tym, że przeszli kurs Zdrowe Nawyki, Nowe Życie, no ale dodatkowo też dostaną dużo materiałów, natomiast zanim dostaną zaświadczenie, jeszcze no nie będzie to egzamin, prawda, no ale będą to zajęcia, które będą tak takim podsumowaniem wszystkiego, co przerobiliśmy, więc spróbujemy wykonać tak w miarę samodzielnie różne ćwiczenia, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Natomiast jestem przekonana po zaangażowaniu, jakie wykazali uczestnicy, że wszyscy sobie poradzą.
1: Okej, wspomnieliśmy, że teraz będzie druga tura projektu. On ruszy prawdopodobnie gdzieś tak w drugiej połowie września, tak? Bo na razie trwają jakby zapisy,
5: prawdopodobnie tak? Tak, trwa rekrutacja. Okay. No i szybciej zbierzemy grupę, po prostu tym szybciej ruszy ta druga edycja. Natomiast no, liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zapraszam mieszkańców części rewitalizowanej Przemyśla, aby się zgłaszali do Centrum Aktywizacji Społecznej i zapisywali, bo naprawdę warto.
1: Okej. Okay. Sam projekt kończy się w listopadzie?
5: Tak.
1: Tak? Okej. Okay. I co stanie się później? Czy mieszkańcy będą mogli kontynuować podobne działania i czy w ogóle miasto planuje wykorzystać doświadczenia z tego projektu przy kolejnych inicjatywach? Może pan, panie Robercie?
6: Oczywiście projekt kończy się fizycznie, ponieważ taka jest logika projektowa, natomiast projekt, miejmy nadzieję, będzie trwał nadal. Jest naszym założeniem, jest i celem utrzymanie kontaktu z osobami, które odbyły te szkolenia. I w ramach m.in. środków finansowych, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego projektu, uczestnicy, właśnie o czym teraz pani Ania wspominała, którzy przejdą takie przeszkolenie podstawowe, chociażby z obsługi tych urządzeń do mierzenia składu ciała, będą mogli urządzenia zakupione wypożyczyć i będą właśnie tymi emisariuszami w swojej rodzinie. Chcemy, żeby przeszli, poszli dalej, żeby zarazili tą ideą zdrowego życia, diety, bo to nie tylko, to nie o dietę tylko chodzi. Pani Ania tutaj opowiada też o całym człowieku jako takim, pewnie takiej psychologii podejścia do także i żywienia. Oprócz tego jeszcze ja może dodam, w ramach projektu przewidzieliśmy wydanie takiego informatora dla mieszkańców miasta. Przygotowujemy około 40-50 stron informatora, którym chcemy zawrzeć podstawowe, najważniejsze informacje, które będą istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta, dotyczące i spraw żywieniowych, ale także różnych form świadczonej pomocy, działalności organizacji pozarządowych itd., itd. Może nie będę zdradzał tutaj szczegóły, mamy opracowaną już koncepcję, pracujemy teraz nad tym informatorem i myślę, że w najbliższym czasie wydamy, chcemy go wydać około 1000 sztuk i oczywiście rozpowszechnić wśród mieszkańców miasta.
1: Okej, ale ten informator pojawi się dopiero po zakończeniu tej jesiennej tury tego projektu, czy w trakcie?
6: W trakcie. W trakcie chcemy, ponieważ do 30 listopada musimy cały projekt zrealizować, także z wydaniem informatora.
1: Okej, i ten informator będzie można sobie odebrać w Centrum Aktywizacji Społecznej, czy będziecie go jakoś rozprowadzać po mieszkańcach Przemyśla, jak to będzie wyglądało?
6: Będzie dostępny na stronie internetowej, będzie także dostępny w formie takiej książeczkowej, około 1000 sztuk chcemy, bo chcemy też brać pod uwagę osoby, które no, z różnych względów nie korzystają z internetu.
1: No, głównie do starszych osób, nie?
6: Dokładnie tak. Natomiast oczywiście będzie dostępny ogólnie na stronie internetowej, ale także i w siedzibie CAS-u i w różnych innych miejscach.
1: Okej. Okay. Poza tym projektem prozdrowotnym realizujecie też inny projekt w ramach tego programu, który jest realizowany do 2030 roku, mianowicie Witalny Taras, o którym też porozmawiamy w innej rozmowie, którą też będziecie mogli usłyszeć na antenie Radia SK. No właśnie, czym się różni Witalny Taras od zdrowego odżywiania? Co to ma wspólnego, panie Robercie?
6: No właśnie, kilka dni temu rozmawiałem ze znajomym, który wykazał wielkie zdziwienie, kiedy próbowałem mu wytłumaczyć, co ma właśnie wspólnego projekt Zdrowe Nawyki, Nowe Życie z projektem rewitalizacyjnym, z rewitalizacją w ogóle. Dla mnie osobiście kilka lat temu takim wielkim odkryciem było, jak w urzędzie pracowaliśmy nad gminnym programem rewitalizacji, to było takie odkrycie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że rewitalizacja to nie tylko zestaw kamienic albo różnych innych, znaczy przestrzeni do remontu, powiedzmy w ten sposób, że przewracamy tutaj tą pierwotną funkcję albo zmieniamy funkcję, ale remont. To przede wszystkim ludzie, to społeczeństwo, to pewne procesy społeczne, które gdzieś tam się dzieją. I myśląc o rewitalizacji, myślimy także o mieszkańcach, myślimy także o procesie takim związanym z edukacją, zaangażowaniem społecznym, z podnoszeniem aktywności tych mieszkańców, zwłaszcza tych trudnych obszarów, obszarów zdegradowanych, bo taka jest rewitalizacja, obszarów wymagających takiego szczególnego wsparcia. I te działania właśnie są skierowane. Mamy w gminnym programie rewitalizacji, który jest podstawą do tego, żeby starać się jakiekolwiek środki na ten cel. Mamy około 20 różnych przedsięwzięć i w ramach tych 20 mamy dwa. to jest właśnie działanie związane z takimi szkoleniami dietetycznymi. W gminnym programie to jest nazwane bądź dietetykiem w swojej rodzinie oraz właśnie ten witalny taras. Ale to, co my realizujemy w CAS-ie, to są właśnie te projekty takie miękkie. Ten projekt jest projektem, mini projektem takim społecznym, który jest realizowany. Ja może przy okazji tutaj też wspomnę o tym, bo myślę, że to ważna informacja i warto o tym cały czas podkreślać, że jest realizowany w ramach takiego projektu Regiony Rewitalizacji edycja 3.0 powiązanego z projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań projektowych. My korzystamy tutaj z funduszy, ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i to jest taki montaż finansowy, dzięki któremu mogliśmy pozyskać jako miasto na środki finansowe i na razie realizujemy te dwa projekty.
2: SK Przemyśl.
1: Jak wygląda codzienność dziecka z chorobą nowotworową i jego rodziny? Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice i dzieci podczas długiego procesu leczenia? O tym między innymi, ale także o tym, jak ważne są chwile normalności, rozwijania pasji, wspólne wyjazdy i integracja rodzin, porozmawiamy z przedstawicielką Fundacji Iskierka. A z naszym gościem rozmawia nasza reporterka Julia Ranosz.
7: Nazywam się Joanna Masta i jestem koordynatorem oddziału Fundacji Iskierka w Rzeszowie.
8: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie na temat Fundacji Iskierka, która właśnie swój oddział ma tutaj w Rzeszowie. To może tak na sam początek, czym zajmuje się Fundacja Iskierka?
7: Nasza fundacja wspiera dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny. Pomagamy na różne sposoby, nie tylko w procesie leczenia, ale też wspieramy ogólnie rodziny we wszystkim, w całej tej chorobie. Staramy się, żeby zadbać o to, żeby dziecko podczas tej choroby czuło się nadal dzieckiem, czyli żeby miało czas na swoje zainteresowania, na rozwijanie pasji, na takie normalne życie poza chorobą tak naprawdę.
8: Czyli jesteście takim normalnym elementem życia chorego dziecka, staracie się być.
7: Tak, jak najbardziej. My tutaj też wspieramy całe rodziny, tak jak wcześniej powiedziałam, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak choruje dziecko, to choruje tak naprawdę cała rodzina, więc też wspieramy rodziców w tej diagnozie, w procesie leczenia, cały czas jesteśmy dla nich.
8: Czyli jesteście nie tylko dla tych dzieciaków, dla tych chorych, ale i również dla ich rodzin. Swój oddział macie w Rzeszowie, ale jaki teren obejmujecie? Czy to jest całe Podkarpacie, czy to jest jakiś fragment tylko województwa Polski?
7: My tak naprawdę działamy w całej Polsce. Mamy dwa oddziały. Główny oddział mieści się w Katowicach i działa głównie w Zabrzu. Natomiast nasz oddział jest tutaj w Rzeszowie. Wspieramy podopiecznych tutaj w Rzeszowie w całym Podkarpaciu z Stalowej Woli, z Przemyśla, z Rzeszowa. Tak naprawdę z całego Podkarpacia mamy podopiecznych.
8: Czyli tutaj jakby terytorium nie jest żadnym takim ogranicznikiem, można
7: nie,
8: powiedzieć.
7: Nie, jak najbardziej. To nie muszą być osoby też z Zabrza, ani z Rzeszowa. To może być podopieczny z każdego zakątka Polski, który leczy się w jakimkolwiek ośrodku.
8: A ile fundacja tutaj działa, tak plus minus?
7: My działamy już 20 lat.
8: Czyli to jest naprawdę dosyć bogata historia, jeśli chodzi o fundację.
7: Tak, jak najbardziej. Przez te 20 lat zdołaliśmy bardzo dużo tutaj zdziałać. Mieliśmy naprawdę mnóstwo ciekawych akcji i projektów, które cały czas realizujemy i rozwijamy się.
8: A jakie działania prowadzone są w naszym województwie albo co jest planowane teraz?
7: Więc tak, jeżeli chodzi o projekty zrealizowane, to ostatnio udało nam się zakupić dzięki zbiórce organizowanej w porcie lotniczym Jasionka, zakupić dwie pompy kasetowe do podawania blincyto. Są to pompy, które tak naprawdę pomogą dzieciom odpocząć od szpitala, bo z tą pompą można pójść do domu. Nie trzeba cały czas być w szpitalu i tak jakby dzięki tym pompom leczenie w szpitalu ograniczymy do minimum. Więc takie dwie pompy udało nam się zakupić dzięki zbiórce na lotnisku. W lipcu mieliśmy też bardzo fajną akcję we współpracy ze Szkołą Tańca Taneczny Rzeszów. Udało nam się zorganizować zbiórkę na rynku w Rzeszowie. Cały Rzeszów zatańczył baciatę dla dzieci. Także nasze wolontariuszki chodziły po rynku, zbierały datki. Każdy, kto miał otwartość na to, mógł się dołożyć do tej akcji. Również wszyscy mieli okazję wypróbować swoich sił w baciacie i zatańczyć na rynku.
8: Czy coś jeszcze jest w planach?
7: W planach jest dużo rzeczy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć, udało nam się wyremontować aneks kuchenny na oddziale onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie. Także wymieniliśmy stary, już bardzo wysłużony aneks na piękny, nowy, który będzie służył rodzicom teraz, mam nadzieję, jeszcze długo. Mamy na oddziale warsztaty z dogoterapii. Też staramy się raz w tygodniu poprowadzić takie warsztaty z arteterapii dla dzieci, żeby też nie żyły samym leczeniem w szpitalu, ale żeby zrobiły coś ciekawego, kreatywnego. Także takie zajęcia dla dzieci na oddziale cały czas prowadzimy. W maju mieliśmy też sesję zdjęciową z okazji Dnia Mamy, także przyjechał fotograf i zrobiliśmy przepiękne zdjęcia całym rodzinom. To też był taki fajny czas. Rodziny mogły razem zapozować i to jest też dla nich piękna pamiątka, bo te zdjęcia oczywiście rodzice otrzymali i też taką akcję zorganizowaliśmy. Jeżeli chodzi o przyszłe projekty, bo to pani pytała, to też mamy taką sesję w planach wraz we współpracy z pracownikami sklepu. Będziemy organizować sesję zdjęciową dla dzieci i ich rodzin. Będą tam też organizowane przy okazji warsztaty dla dzieci, warsztaty plastyczne, także staramy się zapewnić im czas, właśnie razem ze sklepem zapewnimy im kreatywnie ten czas. I tak, jeżeli chodzi o dalsze plany, to w planach jest remont pracowni USG. To będzie taki większy projekt, który obejmie wszystkie pracownie USG, wszystkie gabinety, więc będzie to taki już gruntowny remont, żeby zapewnić naszym pacjentom, też którzy się tam z onkohematologii badają, komfort leczenia.
8: To można tutaj powiedzieć, żeby nie tylko działać jakby w szpitalu, w środku, bo tutaj też słyszę, że mamy na przykład remonty, ale też wyciągacie tych pacjentów trochę tak na zewnątrz chyba.
7: Tak, mamy dużo akcji na zewnątrz. Mamy tak zwaną akcję lato. Co roku organizujemy wyjazdy dla całych rodzin i tak naprawdę tych wyjazdów jest kilka. W tym roku były to m.in. Mazury, Mamczur, Tarłówek, Ustroń. Także są to wyjazdy, które organizujemy dla całych rodzin. Można sobie wyjechać, odpocząć i tak naprawdę nie myśleć chociaż przez chwilkę o tym leczeniu.
8: Organizujecie właśnie tak czas, żeby to życie wydawało się takie trochę może normalne, takie jak innych, ale tutaj mówimy cały czas o tym, że to jesteście dla całych rodzin. Jak wygląda ta taka wasza pomoc dla rodzin pacjentów?
7: Jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin pacjentów, to tak, jesteśmy wsparciem nie tylko finansowym, chociaż to jest ważne, bo wspieramy naszych podopiecznych w procesie całego leczenia, finansujemy sprzęt, leki, ale też zapewniamy takie wsparcie psychologiczne dla rodziców, bo umówmy się, że kiedy rodzic zderza się z diagnozą, no wali mu się tak naprawdę cały świat. Także jesteśmy takim wsparciem dla nich, żeby pokazać, że nie są sami w tym leczeniu, że zawsze mogą na nas liczyć, zawsze mogą się zwrócić z czymkolwiek do nas i będziemy się starać pomóc jak tylko możemy.
8: I tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć jakieś konkretne kategorie, trzeba coś spełnić, tylko po prostu można do was przyjść i wtedy zaopiekujecie się tym rodzicem.
7: Tak, jak najbardziej. Jeżeli tutaj rodzic ma dziecko, które jest chore onkologicznie, to jak najbardziej zapewniamy takie wsparcie.
8: Okej, tutaj rodziców pewnie też angażujecie rodzeństwo w te wszystkie wyjazdy i tak dalej, żeby oni spędzali razem ze swoim właśnie rodzeństwem schorowanym też czas, tak?
7: Tak, jak najbardziej te warsztaty i jeżeli chodzi o wyjazdy integracyjne, to są wyjazdy dla całych rodzin, także jest też rodzeństwo. Całe rodziny spędzają razem czas i przede wszystkim poznają też inne rodziny, które przechodzą przez to samo, więc mogą się zintegrować i pobyć ze sobą.
8: Ta integracja tych rodzin i innych osób w tym środowisku jest ważna?
7: Myślę, że tak, jak najbardziej, bo wtedy człowiek czuje, że nie jest sam na tym świecie, tylko że są też inne rodziny, które przechodzą dokładnie przez to samo, także mogą się zbliżyć do siebie i porozmawiać na te same tematy.
8: Okej. Jeśli chodzi o fundację, to jak można wam pomóc? Bo wy już pomagacie, ale myślę, że pomóc można też wam.
7: Tak, można nam pomóc i to chciałam powiedzieć od razu, że nie tylko finansowo, chociaż oczywiście takie wsparcie jest ważne, można oddać swoje 1,5% na koniec roku, więc tak, jak najbardziej, ale można nas wesprzeć na różne sposoby, też dobrym słowem, poprzez udostępnienia, poprzez różne akcje, udział w tych akcjach, więc to też jest ważne. Jeżeli na przykład ktoś prowadzi jakąś firmę, ma jakieś ciekawe produkty, robi coś ciekawego i mógłby się z nami tym podzielić, to takie rzeczy też są na wagę złota, bo odwiedza nas na oddziale mnóstwo takich osób. Przykładowo w planach teraz mamy odwiedziny pana z Pasieki, który przyjedzie i opowie dzieciom o życiu pszczół, pokaże plastry miodu, dzieci zrobią własnoręcznie z węzy pszczelej swoje świece, więc też nam przybliży właśnie taki świat pszczół i zapraszamy tak naprawdę do współpracy każde osoby, które robią coś ciekawego albo właśnie mają coś ciekawego, czy mogłyby się podzielić do udziału w takich warsztatach, bo to jest też bardzo cenne dla dzieci i w ten sposób spędzają bardzo kreatywnie i ciekawie czas.
2: SK.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.